mnie waluta. Na pewno nie jest to banknot. Ludzie chcą wchodzić po trupach, zupełnie nie moje stado. Chodzę w ciut za dużych butach, wzrok już mają. Mniejszych nie kupię ni chuj. Depczę śmiało. Podarte dżinsy z otalionu kurtka. Oczy me widzą nad Wiśniacki bulwar. Powietrze pachnie jak ozony i wódka. Super oderwać się czasem od biurka. Godzina jest późna, powietrze jak próżnia. Dzisiaj się nie uchlam, mam w domu robotę. Pobieram bodźce jak parkomet mońce. Od razu wykluwam, w tej porze parkowanie jest darmowe. Rap mnie ulula, sample i chmura. Myślowy dwutak, spacerem z buta. Trzyma za muła, dlatego szluga, od pana od szlugę.

0: Miłość to nie waluta, ale dolicz mi to do rachunku.
1: Mam na sobie 3M i nie chodzi o rozmów. 0 i 10 w kółeczku. Na metce i na spodniach by style, mój ziomeczku. Mamo, przepraszam i oddam w głowie 1000 lęków. Kubora.

Ptaszka piszczy, księżyc płacze, drzewa płoną, dekoracyjne, umowne. W tle rząd świateł, ciepłe kuchnie.

środku kadru wędrowiec, który przybył spoza kadru i wyraźnie zmierza poza kadr. Dzwonią jego złote spodnie.

parkingu w dół. Miasto zastygło. Dobra, to wszystko. Koniec. Wojtek, czemu to wszystko?

warszawskie lato. Bloki się pocą, pod pachą gada Platon, uczta. Stoisz w tłumie, pijesz ten swój zajzajer. Obcinam wzrokiem, jedząc ramen. Zdejmę cię jak dobry sweter. W lumpeksie będę szybszy niż ten frajer, który się zawiesił w metrze. Przed pociemek, cisza przed burzą. W powietrzu ozon. Na niebie chmury od tych blantów, które se chłopaki kurzą. Noc elektryczna, kapsaicyna. Pachnie rzeka, za winklem jest sztyna. Pierwsze dni lata, śródziemnomorski klimat. Antropocen, koniec świata.

0: Klepię czeremcha i pyli lipa.
1: Pięknie.
0: Zbieram ten sygnał jak satelita, biorę ją na dach. Palimy z plifa, gęsty mach. Sativa pełnia księżyca. Letni wieczór, słodki jak mirabelka. Gumy palą bumy, praska gangsterka.

0: nawałnicę.
1: Mam garście panczy, gram w skrable bez planszy. Wiatraki padają, wrócił Don z La Manchy. Flow tłuste jak bryzol, dawaj się poleje lizol. Przewózka, trasa zakopane ustka. Nie będę się brejdolił, zamknę komu trzeba usta. Bujam się kuszetą, tak orzeczę.

0: Warszawskie lato, nadwiślański świt penetruje oczy jak wibrator. Kaszmirowy sweter na ażurowym krześle wyszła przed śniadaniem, ale wróci jak najwcześniej. Ciemne okulary, aktorka nowej fali, duże czereśniowe usta jak Anna Magnani. Nasze noce są piękniejsze niż wasze dni. Be careful what you wish for, uważaj o czym śnisz ty. Promienie słońca świecą skyline na miedziano, kapsaicyna. Pora spać.
1: Dobranoc.
0: Uśmiecham się pod nosem, bo wieczorem znów miasto Andiamo. Antropocen, koniec świata.

Miałem szybciej wydorośleć, no bo każdy mówił duży chłopak. Jak był problem, to nie mogłem się już skulić, schować. Oczy w oknie, włosy mokre, pościel kolorowa. Chciałem biec na oślep, zacząłem się gubić w blokach. Przełączałem Cartoon Network na Eurosport i przyspieszało tętno, kiedy w

0: już porzucone marzenia i owocowe czwartki tak szybko się zmienia.
1: Wiem jak jest, żaden ze mnie Johnny Bravo, chociaż lubię tamten dreszcz, kiedy mnie przesunie w prawo też. Lubię jeść, a zwłaszcza jak się zamartwiam. Trochę chowder, trochę Fred, trochę flapjack. Dzieciak kontra kot, kiedy siostra na wakacjach. Budzę nieco noc i średnio zdaję ten sprawdzian, wiesz. Jeszcze mnie przerasta.

zacząć żyć. I nadal staram się zrozumieć, czy samotność tu jest kluczem, czegoś ciągle mi brakuje, stale gubię sens i uciekam od problemów, chociaż wiem, nie powinienem, ale łatwiej wytrwać w biegu, ej. Powinienem się mierzyć z każdym z nich, powinien już ze mnie być dorosły typ. Powinienem porozmawiać, a nie ciągle kpić. Staram się jak mogę, ale czasem

się tak dobrze, jak wtedy, kiedy życie wydawało się okropne. Jak wtedy, kiedy zarywałem każdą nockę, byłem zaniedbany tak bardzo jak moja pościel. Każdej nocy szlajałem się po ulicach, spałem po nieznajomych i brudnych kamienicach. Po mokrych ulicach była blisko mnie kaplica. Gdyby nieszczęście mógł

złota jak ze starych dobrych czasów. Dostać w łeb jak ze starych dobrych czasów. Czuć się źle jak ze starych dobrych czasów. W kawalerce we trzech jak ze starych dobrych czasów. Za nic w świecie nie chciałbym mieć znów 16 lat. Ale teraz myślę, że to chyba mój najlepszy czas. Myślałem, że to koniec, przede mną cały świat dziś. Mam 25, już nie czuję się

0: słucha.
1: Cześć, tu Kula, co robisz dziś wieczór?
2: A nic.
1: A to świetnie, jest impreza na bezrzeczu.
2: Ani?
1: No jasne, słuchaj, będę wozem.
2: A co to ma wspólnego z impro?
1: O 12 bądź pod Malinką, to cię zawiozę.
2: Kochany Kula, odłożyłem słuchawkę, pewien, że dziś jeszcze będę hulać. Więc robiąc wszystko, by być już tam, a nie tutaj. Wybiegłem z chaty na śmierć, zapomniałem.

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Co chcesz?

potem odbijam, to czwarta ściana, poszła mi szyba. Roadie bija, głowa odczynia, chronię szyję, wszystko odbijam. Od wszystkiego odbijam. Zero gry, ciągle praca.

Powoli kroczę ścieżkami mojego miasta. Mijam zardzewiałe trzepaki, przy których nie ma już beztroskich twarzy, przy których bawią się tylko dorośli, trzepiąc stare dywany, których szare twarze obserwuję przez zakurzone miraże. Mijam przystanki autobusowe, wokół których gromadzą się ludzie, otulają się dymem papierosa i pogardliwie spoglądają na ławkę, która zajęta jest przez kloszarda śpiącego w potłuczonym szkle i rozlanym płynie. Mijam zablokowane ulice, którymi przejdzie kolejna manifestacja albo pobiegnie kolejny bieg długodystansowy. Przez zaciemnione szyby widzę w mojej wpływie miny kierowców rzucających puste słowa przed siebie. Spoglądam w kalendarz, za tydzień znów tam będę i znów spod

0: porozmawiamy o otwartej nauce i zajrzymy do repozytoriów danych. Zajmiemy się także teatrem, a to dzięki projektowi Studenci na scenę. Zapraszam, Patrycja Fruba.
1: Studia ze studia.
0: Otwarta nauka. Szczytna idea, ale jak to wygląda w praktyce i jak założenia takiej polityki realizuje uczelnia? O tym porozmawiam dzisiaj z doktorem Filipem Borkiem z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Może wyjaśnimy najpierw, czym zajmuje się centrum. W skrócie to jest ICM.
2: Tak, skrót ICM rozwija się do Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. Jest to taka jednostka Uniwersytetu Warszawskiego, która działa na bardzo wielu polach tak naprawdę, ponieważ z jednej strony są to działania o charakterze badawczym i tutaj przede wszystkim ICM zajmuje się takimi badaniami w kierunku inżynierii obliczeniowej, w kierunku stosowania superkomputerów, czyli komputerów o bardzo dużej mocy obliczeniowej do różnych zagadnień z innych nauk, na przykład z biologii. Używa się tego również w naukach społecznych, w chemii, czy też na przykład w kontekście prognozowania pogody. Oprócz tego ICM buduje, podtrzymuje i rozwija całą infrastrukturę informatyczną, która po pierwsze pomaga właśnie przeprowadzać badania z użyciem takich komputerów, czyli mówiąc prościej, przetwarzać bardzo duże ilości danych, których po prostu człowiek bądź komputery o słabszej mocy obliczeniowej nie byłyby w stanie. A także na przykład ta infrastruktura utrzymuje różne bazy, w tym repozytoria i publikacji danych badawczych, które Uniwersytet Warszawski posiada.
0: No, Uniwersytet Warszawski ma swoją właśnie politykę otwartej nauki. Co ona zakłada?
2: Jeżeli chodzi o politykę otwartej nauki Uniwersytetu Warszawskiego, to tutaj dobrze jest zrobić takie rozróżnienie, że po pierwsze od lipca 2025 roku obowiązuje zarządzenie rektora dotyczące polityki otwartej nauki na Uniwersytecie Warszawskim, którego taka, powiedzmy, najistotniejsza część weszła w życie w lutym bieżącego roku. Jest to taki właśnie akt prawny, to znaczy zarządzenie, które w sposób formalny uregulowuje to, co naukowcy powinni robić ze swoimi publikacjami, z danymi badawczymi itd., itd. Ale zanim pojawiło się to zarządzenie, czyli zanim to zostało w jakiś sposób skodyfikowane, to różnego rodzaju praktyki, różnego rodzaju działania w tym kierunku, to znaczy w kierunku otwierania nauki, były już tutaj na Uniwersytecie Warszawskim prowadzone od wielu, wielu lat. Więc tak naprawdę, co się zmieniło w ostatnim czasie, to jest skodyfikowanie tego i nałożenie na badaczy pewnych konkretnych obowiązków. Jakie to są obowiązki? Tych obowiązków tak naprawdę można by wyróżnić kilka, ale co do zasady to sprowadza się do dwóch takich podstawowych. To znaczy, po pierwsze, jest to obowiązek publikowania swoich książek bądź to artykułów w otwartym dostępie. I to oznacza, że po pierwsze, naukowiec może po prostu publikować swój artykuł, biorąc artykuł jako przykład, w czasopiśmie Open Access, bądź jeżeli na przykład publikuje to w czasopiśmie, które nie daje takiego otwartego dostępu do artykułów, to naukowiec jest zobowiązany do tego, żeby taki artykuł na przykład w wersji preprintowej opublikować w naszym repozytorium. Innymi słowy, publikacje, które są przygotowywane przez osoby afiliowane przy Uniwersytecie Warszawskim, muszą niejako trafiać do tego otwartego obiegu. Drugi obowiązek natomiast dotyczy danych badawczych. I z danymi badawczymi tutaj sprawa wygląda tak, że osoby afiliowane przy Uniwersytecie Warszawskim są zobowiązane do deponowania swoich danych badawczych, o ile oczywiście takie posiadają, bo nie jest to coś całkowicie powszechnego i nie wszyscy by powiedzieli, że posiadają takie dane badawcze.
0: A jak działania ICM łączą się z polityką otwartą na Uniwersytecie Warszawskim? Jakie projekty tego dotyczą? Będziemy się pewnie za chwilę przyglądać jeszcze bliżej, ale tak.
2: Tak, to znaczy w ICM-ie działa taka jednostka, która się nazywa Platforma Otwartej Nauki, w której ja jestem członkiem i przedstawicielem. Jest to taka jednostka, która znów działa tak naprawdę na bardzo wielu poziomach, od takiej czysto technicznej przez taką część, powiedzmy, szkoleniową, po taką bardziej oficjalną w sensie kontaktu z różnymi instytucjami, z ministerstwami itd., itd. I generalnie jest to jednostka, która przede wszystkim zarządza paroma repozytoriami Uniwersytetu Warszawskiego. I właśnie w tym kierunku implementuje tę politykę otwartej nauki. Przy czym oczywiście to się nie ogranicza tylko do prowadzenia takiego repozytorium, ale do komunikowania tak naprawdę całej tej filozofii, jaka stoi za ideą otwartej nauki, właśnie poprzez działalność szkoleniową, działalność promocyjną, poprzez także działalność naukową, czyli publikacje dotyczące otwartej nauki w czasopismach naukowych.
0: O otwartej nauce i działaniach ICM-u na Uniwersytecie Warszawskim rozmawiam z doktorem Filipem Borkiem. Jakie repozytoria prowadzi ICM?
2: Obecnie ICM prowadzi 5 repozytoriów danych badawczych oraz jedno repozytorium publikacji naukowych. Jeżeli chodzi o repozytoria danych badawczych, to tutaj mamy, można powiedzieć, od takiego najbardziej ogólnego repozytorium do takich najbardziej szczegółowych. Po pierwsze, repozytorium otwartych danych, w skrócie REPOT, i to jest repozytorium tak zwanego ogólnego przeznaczenia. Jest to repozytorium, które po pierwsze nie ma żadnych ograniczeń co do dziedziny, w ramach której deponowane są dane, jak również nie ma żadnych ograniczeń co do afiliacji osób, które deponują swoje dane. Obecnie bardzo dużo instytucji u nas posiada swoje tak zwane kolekcje, czyli my udostępniamy im przestrzeń tego repozytorium, często też pomagamy w całym procesie deponowania, więc jest to takie repozytorium największe, o największym zasięgu. Po drugie, mamy repozytorium dane badawcze UW i jest to repozytorium, które można by nazwać repozytorium instytucjonalnym, czyli jest to repozytorium nie tylko prowadzone przez Uniwersytet Warszawski, ale także jest to repozytorium, w którym deponują swoje dane wyłącznie badacze z Uniwersytetu Warszawskiego. Po trzecie, mamy takie 3 repozytoria, które można by nazwać repozytoriami specjalistycznymi. Jest to po pierwsze repozytorium danych społecznych, RDS, czyli jak sama nazwa wskazuje, jest to repozytorium przeznaczone do deponowania danych o charakterze społecznym, zarówno danych jakościowych, jak i ilościowych. Po drugie, jest to repozytorium Radogost, które jest przeznaczone dla danych archeologicznych. I po trzecie, jest to takie mniejsze repozytorium przeznaczone do danych krystalograficznych, o takim skrócie MXRDR.
0: I przez to, że te repozytoria są prowadzone przez Instytucję Uniwersytetu Warszawskiego, no to są pewne bramki, jakie dane tam trafiają. Podobno też 2 z nich mają certyfikaty.
2: Tak, jeżeli chodzi o certyfikaty, to nasze 2 repozytoria posiadają taki certyfikat Core Trust Seal, który przyznawany jest repozytoriom spełniającym bardzo dużo różnych wymogów dotyczących zarówno takich kwestii technicznych, kwestii merytorycznych, dotyczących całego procesu deponowania danych, ich weryfikowania i tak dalej, po kwestie dotyczące na przykład planowania długotrwałego przechowywania tych danych. I w 2025 roku ten certyfikat został przyznany właśnie naszemu repozytorium otwartych danych, czyli REPOT, a w tym roku otrzymaliśmy ten certyfikat dla repozytorium dane badawcze UW, I mogę powiedzieć, że jedno z naszych repozytoriów specjalistycznych również obecnie stara się o uzyskanie tego certyfikatu. Posiadanie tego certyfikatu w wielkim skrócie oznacza przede wszystkim, że takie repozytorium uznawane jest za repozytorium godne zaufania, czyli repozytorium, w którym te dane będą bezpieczne, w którym te dane będą w jakiś sposób kontrolowane, w którym użytkownicy będą mogli w łatwy, bezpieczny sposób użytkować te dane i tak dalej.
0: A jeżeli ktoś chciałby tam dodać swoje dane, jako na przykład naukowiec Uniwersytetu Warszawskiego, to jak można to zrobić, na przykład do repozytorium dane badawcze UW?
2: Jeżeli chodzi o system, na którym pracuje nasze repozytorium dane badawcze UW, to tutaj deponowanie jest procesem stosunkowo prostym, ponieważ osoby posiadające konto uniwersyteckie w systemie CAS, bądź CAS, niektórzy mówią, czyli ten system, za pomocą którego loguje się do USOS-a, mogą się po prostu zalogować poprzez ten system do repozytorium, nie muszą tworzyć odrębnego konta. Czasami jest taka możliwość, żeby stworzyć osobne konto po prostu za pomocą adresu e-mailowego, ale jest to głównie wykorzystywane przez osoby, które na przykład obecnie nie mają dostępu już do tego swojego konta kasowego, a jednocześnie na przykład prowadziły jakiś projekt w ramach Uniwersytetu Warszawskiego, no i chcą to zdeponować właśnie w repozytorium UW.
0: I na co trzeba zwrócić uwagę, kiedy się dodaje takie dane?
2: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, czy mamy do czynienia z danymi badawczymi, czy nie. Bo to jest bardzo często taka kwestia dyskutowana, czym właściwie są dane badawcze, zwłaszcza w humanistyce. To jest taka kwestia, gdzie są różne spojrzenia na to i czasami musimy, powiedzmy, narzucać jakąś definicję danych badawczych. Po drugie, to jest tak naprawdę najważniejsze, żeby te dane były jak najlepiej opisane. Żeby były jak najlepiej opisane pod kątem tego, co się w nich znajduje, za pomocą jakiego oprogramowania można je otworzyć, w jaki sposób są uporządkowane, co znajduje się w poszczególnych folderach itd., itd. Czyli mówiąc inaczej, żeby dostęp do tych danych był maksymalnie prosty, łatwy, przejrzysty, bo to jest nie tylko tak naprawdę z korzyścią dla zewnętrznego użytkownika, który przychodzi do repozytorium i który nie zna naszych danych i musi się jakoś w nich odnaleźć, ale wierzymy w to, że to jest również z dużą korzyścią dla samych naukowców, którzy dzięki temu muszą te swoje dane dobrze przygotować, muszą je usystematyzować. To również może być dla nich bardzo pomocne w przyszłych badaniach.
0: O repozytoriach danych badawczych rozmawiam z doktorem Filipem Borkiem. Jaka jest definicja danych badawczych? Bo już padło, że to wcale nie jest taka prosta sprawa.
2: Tak. Ogólnie rzecz biorąc, dane badawcze to są te wszystkie dane, które są wytwarzane w ramach badania naukowego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że są to dane, które są potrzebne do weryfikacji bądź falsyfikacji wyników badania naukowego. Czyli w sytuacji, w której naukowiec publikuje swoje badania, no on z reguły publikuje pewne wnioski przeprowadzonych przez siebie na przykład eksperymentów. No i pojawia się kwestia, jak zatem to zweryfikować. Czy to, co on napisał, to są dobre wnioski, czy to nie są jakieś bzdury. No i od tego są właśnie dane badawcze, między innymi. To znaczy, żeby nie na przykład recenzent, ale nawet osoba tak naprawdę w cudzysłowie z ulicy mogła do takich danych zajrzeć, zobaczyć, na czym ten naukowiec swoje wnioski oparł, czy właściwie wszystko przeliczył, albo na przykład, czy użył właściwej metodologii, bo to też jest taki ważny moment w przygotowywaniu danych badawczych, że właśnie chodzi tam również o takie dobre opisanie całego procesu badawczego, żeby właśnie można było ten proces niejako odtworzyć i zobaczyć, czy ten naukowiec się na którymś etapie nie pomylił. No i właśnie istota danych badawczych tak naprawdę jest taka, że one mają pomagać w rozwoju nauki, czyli właśnie eliminować różnego rodzaju błędy, ułatwiać cały ten proces zdobywania wiedzy naukowej właśnie, że nie trzeba wszystkich badań powtarzać, bądź na przykład w sytuacji, w której dane są bardzo mocno związane z jakąś określoną czasoprzestrzenią, na przykład pomiar temperatury powietrza w Suwałkach w roku 1983. No jest to taka dana, która już się nie powtórzy, tak? Już nie będziemy mogli wrócić do tego czasu, więc takie dane, które istnieją na przykład z tamtego okresu, no, mogą się po prostu w przyszłości przydać ludzkości, a jednocześnie właśnie pomogą innym weryfikować twierdzenia naukowców.
0: Ważne jest to, aby takie dane też w czytelny sposób przedstawić także w takim repozytorium. I na przykład w opisie misji repozytorium dane badawcze Uniwersytetu Warszawskiego możemy przeczytać, że działa ono zgodnie z zasadami FAIR. Co to znaczy?
2: Tak, to jest taka zasada, która praktycznie zawsze, jak jest mowa o danych badawczych, musi się pojawić. Można powiedzieć, że taka pryncypialna zasada dotycząca tego, jak przygotowywać takie dane badawcze, w jaki sposób je udostępniać. I to jest akronim od słów findable, accessible, interoperable i reusable. Findable, czyli łatwe do znalezienia. Chodzi o to, że dane, które publikujemy, powinny być w łatwy sposób możliwe do wyszukania w internecie, czyli potrzebne są do tego odpowiednie słowa kluczowe, odpowiednie metadane. Również musimy mieć w miarę możliwości pewność, że ten Jan Kowalski, którego danych szukamy, to jest ten Jan Kowalski, a nie inny, czyli na przykład taka osoba musi użyć swojego identyfikatora ORCID na przykład. Accessible to znaczy, że te dane muszą być w taki sposób przygotowane, żeby po pierwsze każda osoba dysponująca, powiedzmy, względnie dobrym łączem komputerowym i w ogóle środowiskiem technicznym była w stanie takie dane pobrać, otworzyć, przede wszystkim otworzyć bez konieczności wykupowania płatnego oprogramowania. Na to my też mocno kładziemy nacisk w repozytorium, że dane powinny być zawsze publikowane w formatach, które są otwarte, tak? Które nie wymagają od nas zakupu jakiegoś drogiego oprogramowania. Czasami to jest problematyczne, bo na przykład naukowiec, który pracuje w jakiejś ścisłej dziedzinie, w której używa się jakichś zaawansowanych programów, po prostu nie ma żadnej alternatywy, ale wówczas prosimy o to, żeby takie dane jednak spróbować w jakiś alternatywny sposób przedstawić, nawet kosztem, że tak powiem, ich ścisłości. Interoperable, czyli muszą być, to po prostu się mówi jako interoperacyjne, czyli po prostu dane muszą być możliwe do przemielenia przez różne systemy, to znaczy muszą być na przykład właśnie dostępne w wyszukiwarkach, w różnego rodzaju katalogach, na przykład katalogach danych badawczych, czyli muszą być, mówiąc inaczej, w taki sposób opisane, żeby były zrozumiałe również dla innych systemów technicznych, bazujących na innym oprogramowaniu niż to nasze repozytorium i tak dalej. I reusable to znaczy, że muszą te dane być możliwe do ponownego użycia. No bo taka jest naprawdę przeznaczenie danych badawczych, tak? To znaczy nie chodzi nam tylko o to, żeby te dane po prostu były i tyle, tylko żeby jednak z nich korzystać. Więc tu również musimy je przygotować w taki sposób, żeby inni badacze mogli je wykorzystać. Więc znów, muszą być odpowiednio opisane, muszą być odpowiednio dostępne, muszą być w odpowiedni sposób przechowywane, czyli przechowujemy swoje dane dlatego w repozytorium, a nie na przykład na prywatnym dysku, do którego nikt nie ma dostępu, bo wówczas takich danych po prostu się nie użyje ponownie, bo nikt nie ma do nich dostępu. Więc te zasady właśnie określają takie podstawowe dyrektywy dotyczące tego, jak takie dane przygotowywać i udostępnić.
0: A gdyby ktoś chciał dowiedzieć się więcej na tym, jak takie repozytoria działają, co do nich dodać, jak coś znaleźć, to gdzie można zajrzeć?

0: witrynie informacyjnej w zakładce zarządzanie danymi jest taka podzakładka szkolenia. Tam właśnie można się zapisać na takie indywidualne szkolenia z nami, jak również tam będą również publikowane informacje o kolejnych szkoleniach, jak również można po prostu śledzić nasze media społecznościowe.
1: Moim gościem był dr Filip Borek z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Studia ze studia.

0: Studia ze studia.
1: Przechodzimy do drugiej strefy, a mimo to pozostajemy w Warszawie. Zaczął się październik, moglibyśmy zakrzyknąć studenci na uczelnię, a tymczasem porozmawiamy o projekcie Studenci na scenę z Julią Gader, która współpracuje właśnie z teatrem Druga Strefa przy projektach partycypacyjnych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć wszystkim.
1: Jaka jest twoja historia z tym projektem?
2: Bardzo wdzięczna, muszę przyznać, bo to taki teatr studencki trochę jak z amerykańskich filmów. Przechodzisz na casting z ulicy, nikt cię nie zna, a później lądujesz w spektaklu, który wchodzi do repertuaru teatru. Tak dokładnie zaczęła się moja przygoda, ale to właśnie dzięki projektowi Studenci na scenę, który realizowany jest już od 2020 roku w teatrze. Bardziej jako taki projekt rozwojowy, więc wszystkie osoby, które gdzieś zahaczyły o środowisko studenckie, miały w różnych cyklach takie szanse, żeby wziąć udział po prostu w warsztatach, tak, rozwijających umiejętności aktorskie. Ja właśnie w takich wzięłam udział w zeszłym roku.
1: Czyli są to warsztaty, ale jest to też konkurs. Na czym polega ta formuła?
2: Warsztatowo to się wszystko rozwijało właśnie na przestrzeni ostatnich lat, czyli były takie punktowe, konkretne pomysły od, nie wiem, realizacji tekstów Witkiewicza, Herberta, po na przykład Gombrowicza, bo ja wzięłam udział w Ferdydurkę. Można było spotykać się z twórcami, reżyserami, osobami właśnie pracującymi w teatrze i z nimi zderzać się warsztatowo, żeby później zaprezentować spektakl. Natomiast rzeczywiście formuła się teraz super rozwija, bo oprócz po prostu pokazywania tego punktowo, po raz pierwszy na skalę ogólnopolską będziemy robić festiwal i zapraszamy grupy studenckie do pokazywania się właśnie w Teatrze Druga Strefa, ale to już z całej Polski, a nie tylko z Warszawy.
1: I jakie są warunki, żeby wziąć udział? Trzeba być studentem czy coś jeszcze?
2: W zasadzie tyle wystarczy, trzeba być właśnie osobą studiującą i to zarówno liczą się tutaj

0: uczelnie publiczne i niepubliczne i trzeba mieć pomysł na swoją autorską rzecz. Tutaj fajne jest to, że nie ograniczamy w ogóle tematyki danego spektaklu. Zostało jeszcze 10 dni do końca zgłoszenia, więc tak naprawdę wystarczy nam pokazać nawet to work in progress i fragment i opisać dobrze to, co chce się pokazać na festiwalu w listopadzie. No i tutaj szanowne jury rozważy pokazanie tego właśnie. Natomiast konkurs jest bardzo, bardzo otwarty, jeśli chodzi o te młode głosy i pomysły.
1: A co trzeba uwzględnić w takim zgłoszeniu?
0: Tak naprawdę opisać to, co chce się przekazać, no bo ten projekt też najchętniej ugości ze względu po prostu na kameralność w przestrzeni 71, gdzie to się dzieje w teatrze, gdzie to jest taka widownia na 40, max 50 osób. Myślę, że to, co kluczowe, to jest poszukiwanie tego spotkania z drugim człowiekiem, więc spektakl nie musi być formą duży, ale przekazem, tematem bliski drugiemu człowiekowi, tak żeby w listopadzie podczas festiwalu doszło do takiego realnego spotkania i przełamania czwartej ściany.
1: I czy tekst, który będzie wystawiany, musi być autorski, czy można oprzeć się o jakieś już istniejące dzieło?
0: Szczerze, wszystko jest tutaj dozwolone. Może to być adaptacja, luźna interpretacja albo coś zupełnie swojego. Tutaj właśnie im mniej ograniczeń w regulaminie, tym lepiej. Trzeba po prostu tylko właśnie być tym studentem, ale co jest wyjątkowe w tym przeglądzie, to, że to jest skierowane do osób studiujących nie te rzeczy sceniczne, no bo mamy studentów Akademii Teatralnej, mamy studentów, którzy profesjonalnie się tym zajmują, a tutaj chodzi o tych wszystkich, którzy robią to po godzinach i w tak zwanym międzyczasie, studiując zupełnie inne rzeczy.
1: I czy masz jeszcze jakieś rady dla osób, które chciałyby takie zgłoszenie u Was umieścić?
0: Tak, myślę, że po prostu się zgłoście i nie bójcie się, że na przykład jeszcze ten projekt nie jest dokończony, bo jakby liczy się ten pomysł do festiwalu, który odbywa się między 6 a 10 listopada i jest jeszcze trochę czasu, więc cały październik, żeby zebrać grupę. Po prostu, żeby się nie bać, pokazać czegoś swojego teatralnie.
1: Rozmawiamy o projekcie Studenci na scenę z Julią Gader. Ten konkurs kończy się festiwalem. Na czym on polega, jak on będzie wyglądał?
0: Festiwal to jest takie wydarzenie, które przede wszystkim chcemy, żeby było miejscem spotkań. Teatralny pretekst oglądania tak naprawdę co wieczór, codziennie od 6 do 10 listopada różnych sztuk autorskich teatrów studenckich to jedno, ale to jest też super okazja, żeby, nie wiem, rozwinąć swoje social life studenckie, bo to publiczność będzie najważniejsza, ona wybierze zwycięzcę festiwalu.
1: Czyli jaka będzie nagroda i w takim razie najpierw mamy jury, które ocenia prace, które są zgłaszane przez formularz, a następnie tą główną nagrodę przyznaje publiczność. Czy tak będzie na festiwalu?
0: Dokładnie tak, no bo ktoś te zgłoszenia weryfikuje i to jest właśnie jury składające się z aktorów i ludzi ze środowiska, ale później oddajemy to w ręce publiczności. Po każdym spektaklu będzie taka luźna rozmowa właśnie z publicznością o tym, co zobaczyli, co z nimi rezonuje, ale mogą tak naprawdę przychodzić, wracać, głosować codziennie, no bo nagroda jest całkiem kusząca. Grand Prix w postaci 5000 zł dzięki tak naprawdę wsparciu i finansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więc chcemy też docenić ten wysiłek twórczy i traktować tę pracę kulturalną też jako właśnie pracę.
1: I jeszcze raz, czyli studenci z całej Polski są mile widziani na tym festiwalu?
0: Tak, to jest właśnie to poszerzenie formuły, która była dotychczas, gdzie to było takie punktowe działanie warsztatowe, a teraz tak naprawdę grupy z całej Polski mogą się zgłosić, mają otwarte drzwi, żeby pokazać coś swojego, więc zapraszamy, no bo zostało jeszcze tylko 10 dni. Formularz jest dostępny na stronie Teatru Druga Strefa w zakładce Studenci na scenę.
1: I tam właśnie możecie się zgłaszać. Moim gościem była Julia Gader, która współpracuje właśnie z Teatrem Druga Strefa przy projektach partycypacyjnych. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i naprawdę zachęcam do zgłoszeń. Jeszcze zdążycie.
2: Studia ze studia.
1: Po raz drugi dostał Nikę Czytelników, a po raz pierwszy główną nagrodę Nikę. I mowa tutaj o Szczepanie Twardochu, który został nagrodzony za książkę Nul. Szczepana Twardocha możecie kojarzyć z takich książek jak Morfina albo Król, który został zekranizowany, a także Hołot. Często też Szczepan Twardoch pisze i mówi o tożsamości śląskiej. Ta powieść, czyli Nul, to powieść o wojnie i główny bohater to historyk z Warszawy i jak to u Twardocha nie ma owijania bawełnę i omijania trudnych tematów. Jest za to smród, brud i przekleństwa, a język, który został użyty w tej powieści, został pochwalony przez przewodniczącego jury jako brutalny, fizyczny, zabrudzony błotem i krwią. Książka jednocześnie została wydana po polsku i po niemiecku, bo to właśnie niemiecki wydawca zasugerował ten temat autorowi. Najpierw miał być to reportaż, jakiś non-fiction na temat wojny, ale ostatecznie powstała właśnie ta powieść. Nul został przetłumaczony na włoski, słowacki i na ukraiński, a autor jeździł właśnie na ukraiński front i stamtąd czerpał przy tworzeniu tej książki, czyli Szczepan Twardoch z nagrodą Nike za powieść Nul. Przechodzimy teraz do tematu bardziej zdecydowanie matematycznego. Matematycy z Danii zbadali drogi z Imperium Rzymskiego i badali, jakie miasta i odcinki dróg były najważniejsze. Obalili powiedzenie, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Badali, jak często dana droga wpada na najszybsze drogi między miastami i wyróżnili tak Aleksandrię, Antiochię i Bizancjum. Na korzyść Rzymu przemawia to, że w badaniu nie uwzględniono żeglugi rzecznej ani morskiej, więc może wtedy jednak wyniki byłyby trochę inne. Drogi w ogóle z Imperium Rzymskiego zostały zdigitalizowane w programie Itiner-E. I można do niego zajrzeć. Jest taka strona internetowa, gdzie możecie sobie obejrzeć drogi w Imperium Rzymskim. Bardzo specyficzny projekt, ale właściwie bardzo intrygujący. A więcej informacji możecie znaleźć w artykule opublikowanym w Nature Communication, a także jego omówienie możecie znaleźć w Gazecie Wyborczej. Teraz spojrzymy trochę dokładniej, co to znaczy i co wygrało. To tak, wygrało troje naukowców. Karl Deiserot, który jest z Uniwersytetu w Stanford, Peter Hegemann, niemiecki neurobiolog i George Nagel, to jest profesor molekularnej fizjologii roślin, który także działa naukowo w Niemczech. I to, za co zostali nagrodzeni, to jest odkrycie dotyczące sterowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki. I optogenetyka i to, co w ogóle oni zrobili, to jest tak. Badacze odkryli białko, które nazwali channelodopsyną, które to wpływa na komórki tak, że stają się one wrażliwe na światło. I to białko wprowadzili do komórek nerwowych szczurów i kiedy oświetlali te komórki niebieskim światłem, to byli w stanie wywołać sygnał nerwowy. Czyli ta optogenetyka to jest kontrolowanie sygnałów nerwowych za pomocą światła. I tak to opisał przewodniczący Komitetu Nobla do spraw fizjologii lub medycyny, teraz mam właśnie medycyny, wskazał, że optogenetyka daje możliwości mapowania mózgu w sposób, o jakim kiedyś moglibyśmy tylko pomarzyć.
2: Studia ze studia.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

jak nie wiem. Miły, młody człowiek. No, miły, młody człowiek.

0: tak długo w ten wtorek siedział ten u ciebie? Co on nie pracuje? Wychodzi na siusianie i tu przy kuchni lezie. Dzień dobry,
1: dzień dobry.
0: Nic nie powie. W ogóle nic nie powie.

ciebie, ciebie. I czemu Busia tam przesiaduje ciągle? Co ona się tak wije przy jego ten kurtce? Co, maruje?

0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: wstydzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Autopromocja.
2: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski. Autopro.

0: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
1: Ktoś powiedział pyszne.pl.
2: Reklama. Kampus 97,1 FM.

Kocham kino, płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że coś

0: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga 50% taniej od 7 do 11 rano.
1: Ktoś powiedział pyszne.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Imię ojca.
4: Kazimierz.
3: Nie no, twoje imię.
4: A, dobra. Rafał. Imię syna.
3: Nie mam. Pamiętasz?
4: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
3: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
4: Tymek Bryndal.
3: Rafał Bryndal.
2: Autopromocja. Same żydosy. Radio Campus.

0: swoim mordom. Ten joint jest loco. Jimek, mam pytanie, co ty wierzysz na bemowo?
1: Nie dostałem bitu, to teraz ty piszesz pode mnie. Elo.
2: Akademickie Radio Campus.

0: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga. 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
1: Ktoś powiedział pyszne.pl.
2: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Reklama. Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: oszczędzania zawsze łapią okazję.
1: Bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Reklama. Radio Campus.

0: To jest powtórka. Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus.
1: Dzień dobry Państwu, z tej strony typowy Jędrzej. Witam serdecznie, z wielkim entuzjazmem dzisiaj. Może ta pogoda nie jest zbyt entuzjastyczna, może jest mi już zimno, może jestem już powoli w stanie jesiennego zakocykowania, ale szanowni Państwo, kino nie odpuszcza, więc ja dzisiaj z taką energią przychodzę do Was, ponieważ po pierwsze dziś jest naprawdę wyjątkowy dzień, bo mamy mnóstwo bardzo ciekawych i dużych premier filmowych w Polsce, a oprócz tego dziś moim zdaniem jakby właśnie ten festiwal, który dzisiaj się zaczyna takie pasmo jesiennych filmowych doznań festiwalowych, bo szanowni Państwo, nie oszukujmy się, jakby lato jest dla każdego. Latem można pojechać na każdy festiwal, latem wszyscy jesteśmy jakby kinomanami, bo co to za problem z mrożoną kawką, przejść sobie z jednego kina do drugiego na jakimś pięknym festiwalu, spotkać się pod kinem Nowe Horyzonty we Wrocławiu, jest 32 stopnie, poci się nam z różnych miejsc. Kochani, to jest, wiecie, to jest poziom jeden. Ale spotkać się w głębokim listopadzie, gdzieś, gdzie jest naprawdę strasznie zimno i jest duża szansa, że za chwilę jeszcze przemokną nam buty, bo właśnie zaczyna rzęsiście padać deszcz i jest plus 3 stopnie. I my jeszcze chcemy się umówić i porozmawiać z innymi kinomanami. No to właśnie takie są sposoby na to, żeby wykuć prawdziwego kinomana. Dlatego dzisiaj o tych wydarzeniach jesieni i o nich właśnie zacznę. Szanowni Państwo, dzisiaj startuje oczywiście Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Wydarzenie, które w ostatnich latach przechodzi niesamowity glow-up, które napawa mnie wielkim optymizmem i nadzieją i ogromną radością, bo przyznam, że przez ostatnie lata z tym warszawskim festiwalem bywało różnie, a teraz mi to się na przykład bardzo podoba i ja sama planuję się wybrać na kilka pokazów. Najważniejsze tytuły, największe tytuły, może tak, najważniejsze tytuły to oczywiście zawsze te konkursowe i na te też Państwa zapraszam, chociaż trudno mi powiedzieć, co to są za filmy, bo ich po prostu nie znam. Ale te wiadomo, największe tytuły z wielkich światowych festiwali są już praktycznie wszystkie wyprzedane, więc ani Minotaura, ani Fjordeł, jeśli Państwo nie zakupili sobie biletu, no to może być ciężko. Oczywiście ja zawsze podkreślam, jeśli na przykład macie karnet, to warto. Są takie kolejki last minute. Zawsze warto spróbować, jeśli tylko macie czas. Kto wie, naprawdę ludzie nie przychodzą na te filmy później. Gdzieś tam sobie kupili, sobie zapomnieli, aby się rozchorowali, więc zawsze pod tym kątem warto, więc Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy do 18 października w centrum Warszawy, bo to przecież Kinoteka i Kino Atlantik, więc po prostu tutaj w samym centrum, prawda, naszej pięknej stolicy, ale też zrozumiem Państwa, jeśli nie macie na to wszystko siły, żeby tak chodzić na takie pełne metraże, długie filmy, dlatego będzie też od 21 do 25 października w Warszawie, w Kinie Atlantik Cinema Forum. To już kolejna edycja jednego z moim zdaniem najlepszych takich festiwali krótkich metraży w Polsce. Jest to konkurs, międzynarodowy konkurs polski. Wszystko, co najważniejsze ze świata i z Polski można tam obejrzeć. Zazwyczaj można tam zobaczyć przyszłego zdobywcę Oscara, więc choćby dlatego warto. I jest to naprawdę mega ciekawe wydarzenie. I co ciekawe, tym bardziej, że wstęp jest bezpłatny. No i co? No i wchodzimy już w listopad i w listopadzie ja serdecznie zapraszam na dwa wydarzenia we Wrocławiu. Oczywiście od 17 do 22 listopada rozpocznie się festiwal American Film Festival, czyli najlepsze amerykańskie kino w kinie Nowe Horyzonty. To można powiedzieć, że to są takie horyzonty wersja jesienna dla jesieniar. Kino amerykańskie, dużo klasyki, dużo ciekawostek, dużo kina indie, ale będzie też trochę dużych tytułów. Między innymi ważnym wydarzeniem wokół tego festiwalu jest ogłoszony wczoraj Biforek. Biforek 23 października na chyba jedynym pokazie przedpremierowym zarówno w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu, jak i u nas w Warszawie w kinie Muranów będzie można zobaczysz wszystko, czyli You Can See Everything, film Lansa Oppenheima oraz Nathana Fieldera, na który wszyscy przecież bardzo, bardzo czekamy, bo chcemy zobaczyć, czy faktycznie zobaczymy wszystko. Ten film wchodzi do kin 6 listopada, więc też na luzie, jak się wtedy nie uda, a pewnie będzie ciężko, bo tam wiem, że ludzie z całej Polski chcą się zjechać na ten film przedpremierowo, no to spokojnie 6 listopada w kinach, więc też nie ma się co martwić. Drugim wydarzeniem wydarzeniem we Wrocławiu, które chciałam tej jesieni Państwu bardzo polecić. I to jest wydarzenie, które dopiero tak może nie raczkuje, no już zaczyna chodzić i już zaczyna mówić pełnymi zdaniami. To jest Festiwal Korelacji. To jest wyjątkowe wydarzenie moim zdaniem na mapie festiwalowej Polski, bo jest to festiwal, któremu w idei jest to, by kino było dostępne. I już Państwu opowiem, Korelacje to jest festiwal, na którym oglądamy klasykę polskiego kina, ale w nowych wersjach, ponieważ wszystkie te filmy oglądamy z autorskimi ścieżkami narracyjnymi. Czyli mamy autorską narrację kogoś do jakiegoś filmu i słyszymy ją oglądając ten film. Świetnym przykładem jest zeszłoroczna Klątwa Doliny Węży z Łoną. Przyznam, że jest to jedna z najzabawniejszych rzeczy, jakie widziałam w zeszłym roku, albo nawet na jakby wiecie, w przedziale ostatnich lat, bo jest to naprawdę przekomiczne, bo sam film jest oczywiście śmieszny, ale kiedy dodamy do niego jeszcze tą autorską narrację kogoś, kto ma świetne poczucie humoru, no to robi się już naprawdę fenomenalnie. W tym roku filmem otwarcia jest Zemsta Andrzeja Wajda z autorską narracją nikogo innego jak Artura Andrusa. I oprócz tego mnóstwo innych filmów, ja bardzo serdecznie polecam Państwu, żeby sobie sprawdzić repertuar i sprawdzić, co będzie w programie. Ten festiwal odbywa się we Wrocławiu, ale myślę, że Zemstę będzie można zobaczyć też w innych miastach Polski, tak jak było w przypadku poprzednich filmów. Jeśli jeszcze macie gdzieś okazję zobaczyć Klątwę Doliny Węży albo Wilczycę z autorską narracją Doroty Masłowskiej, to mega, mega polecam. I ostatni festiwal, na który serdecznie zapraszam, bo byłam na nim kiedyś i po prostu mega mi się podobał. Jeśli jesteście na Podlasiu albo bywacie na Podlasiu, albo chcecie pojechać na Podlasie, to bardzo serdecznie polecam Wam Żubrówkę w Białymstoku. Jakkolwiek by to nie brzmiało, ten festiwal nazywa się Żubrówka i trwa od 2 do 6 grudnia i właśnie jest w Białymstoku. Jest to międzynarodowy festiwal krótkich metraży i jest tam dużo naprawdę fenomenalnego kina. I dla dorosłych, i dla dzieci, i dla fanów kina z bloku wschodniego. Na pewno znajdziecie coś dla siebie, więc serdecznie Państwu polecam. A za chwilę wracam, żeby opowiedzieć, co to się w tym kinie dzisiaj dzieje.
0: Typowy Jędrzej w Radio Campus.

0: To jest powtórka. Typowy Jędrzej w Radio Campus.
1: 9 października w polskich kinach to jest naprawdę dzień pełen wielkich premier. Wielkich, może nie wielkich filmów, ale wielkich w takim sensie, że faktycznie są to filmy, które myślę, że zgromadzą jakąś tam widownię. Nie wiem, czy mogę już to potwierdzić, mówiąc o Diggerze, czyli nowym filmu Alejandro Iñárritu z Tomem Cruise'em w roli głównej, który to film flopuje na wszystkich możliwych frontach. Film kosztował niebotyczne pieniądze i niestety zbiera bardzo mieszane opinie. Ja, szanowni państwo, miałam okazję już ten film obejrzeć na pokazach przedpremierowych i uważam, że jest mizerny i że jest taką wydmuszką, w której nic nie ma w środku i bardzo się umęczyłam na tym filmie, bo ten film jest też dość długi i oglądałam go też w IMAX-ie, więc dudniło i było głośno i tak dalej. I już po prostu bardzo mnie to męczyło i niestety nie bawił mnie też ten film i nie wzbudził we mnie żadnej specjalnej refleksji. No i część krytyków jest po tej stronie mniej więcej dookoła mnie, trochę tak między średni film a beznadziejny, nigdy tego nie oglądajcie, ale jest druga strona ludzi, którzy uważają go już za film kultowy i go kochają i uważają, że to jest w ogóle 10 na 10 arcydzieło, co oznacza, szanowni państwo, że trzeba se pójść i samemu wyrobić opinię. I przy okazji dajcie im troszkę zarobić pieniędzy, bo jest to naprawdę strasznie smutne, że wydali tyle grubych milionów w setkach liczonych, a zarobili jakieś po prostu ochłapy. Więc zobaczymy, czy trochę się ten wynik podniesie, ale obstawiam, że niekoniecznie. Więc Digger to pierwsza z premier tego tygodnia, na które polecam jakoś bardzo, ale ciekawe. Możecie zobaczyć dzięki temu film, w którym Tom Cruise dwoi się i troi, a prawdopodobnie nic z tego nie będzie, bo ja myślę, że ten film może równie dobrze zostać kompletnie pominięty w nagrodach oscarowych. Może ewentualnie po prostu Tom Cruise dostanie nominację i nikt poza nim. Chociaż na drugim planie mamy również Sandrę Hiller i o Sandrze Hiller też przy niej chciałam się na chwilę zatrzymać, ponieważ dzisiaj w polskich kinach premieruje Róża i to jest film, który wam bardzo, bardzo gorąco polecam. 90 minut pięknego czarno-białego kina. To jest film o tym, czy każdy

0: robione filmy, moim zdaniem. 90 minut, otwarcie, rozwinięcie, zakończenie, świetnie w ogóle poprowadzona historia. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu polecam. Co dalej? No i Sandra Hiller oczywiście, to jest też oscarowa pretendentka, zarówno za drugi, jak i za pierwszy plan. Cholera wie, co ona w tym roku zgarnie. Ale oczywiście czekamy, jakby czekamy, co się wydarzy. Dalej, szanowni państwo, dzisiaj premieruje również Lance Oppenheim, ale ze swoim filmem fabularnym, czyli oprócz tego, że za chwilę będziemy go oglądać jego dokument, to teraz jego film fabularny. Jest to oczywiście Prime Time, jest to oczywiście Robert Pattinson, potężny Robert Pattinson, 2026, to jest jego rok. Miejmy nadzieję, że te nominacje do Oscara w końcu dla niego przyjdą, bo to jest po prostu skandal, że dalej musi na to czekać. No ten rok naprawdę należy do tego chłopa, więc serdecznie polecam. Nie wiem, czy to jest mega udany film, bo nie miałam okazji go zobaczyć, ale nie mogę się doczekać, aż na niego pójdę do kina, więc serdecznie polecam Państwu Prime Time. A poza tym, no jeszcze najbliższe tygodnie przyniosą nam bardzo dużo filmowych emocji, pomijając już w ogóle fakt, że końcem roku czeka nas wielkie Avengers kontra Duna, to już nie mówiąc o takim mainstreamowym kinie, ale wciąż gdzieś tam mainstreamowym, to oczywiście przypominam, że jeszcze czeka nas chociażby Struś, Pędziwiec i Zemsta Kojota, czyli film, który został pogrzebany przez wytwórnię Warner Bros. I który po prostu siłą próśb fanów wyszedł na powierzchnię i w końcu będziemy mogli go obejrzeć. Oprócz tego będą nowe Igrzyska Śmierci, z czego ja się serdecznie cieszę, bo te ostatnie Igrzyska Śmierci były naprawdę udane. Tutaj też będą tuzy kina, tutaj głównym złolem, którego imienia nie pamiętam, niestety zapomniałam. Będzie Ralph Fiennes, więc można powiedzieć, że odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. No, a poza tym oczywiście kupa dobrego kina jeszcze do końca roku, więc będzie co oglądać. Fajnie, fajnie. Dobra, no to dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus.

0: 97,1 FM.
1: Mogę się wylać przed tobą z wszystkim. Czuję, że tego nie chcesz. Przeraża cię prawdziwość. Przytłacza moje wnętrze. Chciałem mieć w tobie azyl. Moje bezpieczne miejsce. Tylko jak obserwują nas, to chwytasz mnie za

Dotrzeć do ciebie, kochana. Jedziemy autem, słuchamy Drake'a w ciszy i mamy do pogadania. Ja wyraźnie widzę to, czego nie słyszy nikt po tobie. Nie jesteś sama, chociaż wolałabyś być teraz sama i dalej mnie kochać, ale trochę z dala, bad.

0: to snuje za rękę.
1: To jest motocykl, a my przenosimy się do Bawarii. Do fabryki BMW. Proszę pana. Do których to napisaliśmy, czy do wszystkich napisaliśmy, żeby nie było w tym sezonie, to też możemy wam zdradzić tutaj trochę kuchni, że nasz pomysł na ten sezon był taki, że jakby chcieliśmy odnowić oczywiście nasze kontakty z osobami, które użyczają nam motocykli na testy, więc napisaliśmy takiego ładnego maila, że siemanko, że wracamy i że jakbyście chcieli z nami coś tam porobić, to będziemy robić i że będziemy robić w sumie to tak długo, jak będzie sezon trwał i dopóki będziecie chcieli nam
2: użyczać motocykle, my będziemy jeździć
1: i że w tym sezonie możemy z racji tego, że wracamy, zrobić tak, że można nam zaproponować maszyny, które chcielibyście jakby pokazać jeszcze na końcówkę sezonu i na których się chcecie skupić, więc BMW napisało do nas: cześć, mamy dla was R1300 RS.
2: No i mieli. Oj, mieli.
1: Proszę. I tu myślę, że no, proszę się przygotować, proszę państwa, na to, co będzie się dzisiaj działo, bo...
2: Bo było tego dużo.
1: No jest tego dużo.
2: Przyjechałem, zostawiłem swoje...
1: A też nie masz małego motocykla.
2: A jakby nie patrzeć, mam swojego własnego 1250 cm sześciennych. Przyjechałem i widzę piękny, tak piękny motocykl w wersji triple black, czarny.
1: Kropka.
2: Który nawet na samym zbiorniku paliwa, to już dla mnie było zadziwiające, że sam zbiornik paliwa wygląda, jakby miał przedłużenie kanapy, gdzie jest mięciutkie, taka gąbeczka jakby, która też jest czarna, która jak się kładziesz, to jest bardzo przyjemnie w klatkę piersiową, jak musisz się położyć. Po prostu felgi czarne. Oczywiście, jak to w 1,3 litra mamy wał kardana, więc mamy felgę kładczepioną tylko z jednej strony z tyłu.
1: No tak, ta tylna felga. To ona, ją się trochę pomija, ale jak się dobrze przyjrzysz, jak to robi robotę.
2: A nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, układ wydechowy. Układ wydechowy...
1: Podwójna rura.
2: Podwójna rura, tylko że to nie było zwykłe jakieś tam, nie wiem, stalowe czy coś w tym klimacie. To nie było srebrne, tylko to było w takim, takim lekko czarnym tytanie, jakim... To nie był oksydant, ale taki, no powiem ci, ojeju. No ja się bałem myć ten motocykl, żeby przypadkiem nic tam nie zepsuć.
1: I to prawda, jeszcze zostając na chwilę przy rurze, bo no nie jest najważniejsza, ale jakby sam kształt tej rury jest jakby tak satysfakcjonujący i tak genialnie pasujący do tego motocykla, że no tam się wszystko zgadza.
2: Tylko tam, ja już nawet nie mówię o samej tubie, o samym wydechu, tylko o kolankach, które ci wychodzą z cylindrów, w sensie normalnie to było w takiej kolorystyce, że wola Boga.
1: No tak, wizualnie ten motocykl, jeśli, no nie wiem, w sensie nie jestem w stanie sobie wyobrazić osoby, która by powiedziała mech. Tak, w sensie to... ja rozumiem, że może to nie być motocykl dla was i że wolicie jeździć na czymś innym, ale jeśli zobaczycie R1300 RS na parkingu albo na zlocie, to wydaje mi się, że każdy się obok niego, znaczy, że każdy się na niego obejrzy, bo czy każdy się zatrzyma? Może nie.
2: Powiem tak,
1: ale on ma coś takiego, że przyciąga mocno uwagę.
2: Jestem przekonany, że to jest motocykl dla stosunkowo wąskiego grona ludzi w ogóle. Żeby nie było. No to jest 1,3 litra, nie miejmy żadnych złudzeń. To jest ogromny silnik, no gigantyczny, jeszcze ze zmiennymi fazami rozrządu.
1: Nie, no umówmy się, jest to silnik, którego nie potrzebujesz.
2: To jest potwór, to jest naprawdę potwór, ale... No i w ramach wstępnej anegdotki...
1: Jest to bokser oczywiście, nie mieli wątpliwości.
2: Jak to w BMW w tych pojemnościach.
1: No tak.
2: Podchodzę do tego motocykla. No, jestem świadom tego, mam w ogóle w zwyczaju, że jak najpierw będę miał jeździć na motocyklu, wiem jaki motocykl, ale ja nie sprawdzam jego specyfikacji, żeby zobaczyć odczucia, a nie zobaczyć cyferki. No, ale mniej więcej wiem, inaczej, jak widzę 1300 w nazwie, wiem, że silnik jest duży. Ale... Stwierdzam, dobra, wiem, że jest to jednak dość wysoki poziom cenowy, no bo jest to maszyna, nad którą kiedyś dawno temu używano się, zastanawiałem i wiedziałem, jak dużo to kosztuje.
1: Dodajmy, że katalogowo zaczyna się od 75 tysięcy.
2: Dokładnie tak. No więc spodziewałem się, że będzie elektronicznie regulowana szybka. Spędziłem przy tej maszynie pod BMW z 10 minut, przeszukując wszystkie ustawienia. Później zacząłem szukać w internecie. Nie, jest mechanicznie regulowana. Łapiesz ją za fraki, regulujesz.
1: Ale jest to po prostu bezpieczniejsze.
2: Nie? Jest to jak najbardziej bezpieczniejsze, ale wyglądało, jakby była elektronicznie sterowana. W każdym razie, tak jak Kamil powiedział, jest to maszyna, która zaczyna się od mniej więcej 75 tysięcy. Jak zaczniesz dokładać i będziesz dokładać dalej i jeszcze coś dołożysz, nie, ale jeszcze nie wsadzisz kuferków,
1: no jak bierzesz,
2: to 115 nie jest problemem.
1: No jak bierzesz wersję tą Triple Black, to ona jakby wyjeżdża w stówie, nie?
2: Tak. A to no, co my tam mieliśmy, to było tam około 100 tysięcy, może 105 tysięcy. Nie było tanio, krótko mówiąc. Ale cena ceną.
1: No.
2: Bo nie dla centu jesteśmy. Jak to jeździ? O, panie szanowny.
1: No dokładasz skrzydła i leci, no mamy świadomość.
2: No, ja na samym początku bałem się jeździć tą maszyną i realnie się bałem.
1: Dodajmy po raz kolejny, że Mateusz na co dzień jeździ 1250.
2: Tak, ja na co dzień jeżdżę starym banditem, który ma tego momentu obrotowego dość dużo.
1: No ale jakby sama pojemność już trochę wam może powiedzieć.
2: I realnie bałem się tą maszyną jeździć. Nie ze względu na konie mechaniczne, bo tam ma te 145 koni, to oczywiście jest bardzo dużo, żeby nie było wątpliwości, ale ze względu na newtonometry, których mamy 149. I te 149 newtonometrów jest nie jakoś tam bardzo wysoko, bo one są na poziomie tam cirka z 6000 obrotów. Bardziej chodzi o to, że ten motocykl, jak wbijesz mu dwójkę, jedziesz na wolnych obrotach, tak pyrgasz, czy tam masz, nie wiem, powiedzmy te 2000 obrotów, może nie na wolnych obrotach, tylko z 2000 obrotów masz, no to tam z 45 km na godzinę już jedziesz. Czyli boisz się, że jak odkręcisz troszeczkę za bardzo manetkę, to wylądujesz u kogoś na tylnym siedzeniu.
1: Znaczy, umówmy się, że na jakby... myślałem w ogóle dużo o tym, że można do motocykli przyjąć skalę od zera do utraty prawa jazdy.
2: O!
1: No dobra, nie?
2: Tutaj jest od jedyna zera... i utrata prawa jazdy.
1: Tak, w sensie tu od zera do utraty prawa jazdy jesteście to w stanie bez wysiłku zrobić na pierwszym biegu.
2: Tak, nie trzeba zmieniać biegu. Ale jeśli chodzi o samą maszynę.
1: W terenie zabudowanym oczywiście, jakby to, no, myślę, że rozumiemy, a może wytłumaczę, jakby ktoś nie załapał tej konwencji od zera do utraty prawa jazdy.
2: Ale jeśli chodzi o samą maszynę, a nie tam straty prawa jazdy. Maszyna jest cudowna. Jest wspaniała, szalenie wygodna. Jak to BMW mają w zwyczaju? Ja normalnie w BMW mają ten problem, że jak swoje ponad 1,90 m wzrostu mam, jak siedzę na tej maszynie, to wystające cylindry tłukę piszczelami. No i tak, mnie to szały doprowadza. Tutaj tego problemu nie mam. Więc coś musieli tam przekonstruować w ramie, albo, no bo w silniku to... Silnik to wiadomo, że zmienili, odkąd jest 1.3, ale no w ramie coś musieli tam przekombinować, także nie tłukę, nie uderzam piszczelami, pod tym względem jest świetnie. I w BMW, siedząc w BMW, a nie na BMW. Tam masz takie, przynajmniej ja takie uczucie miałem, że siedzisz jakbyś był otulony tym motocyklem. To nie jest tak jak w większości maszyn, gdzie ta kanapa jest dość długa, ją przesuwasz się do przodu, do tyłu, tam nie wiem, chcesz się położyć w zakręcie, więc ten tyłek przerzucasz na bok. Kanapa jest kanapą, to nie jest siodełko, tylko to jest prawdziwa kanapa, która... Nie musisz się przesuwać. Ty siedzisz w tej maszynie i po prostu czujesz każdą reakcję tej maszyny, ale nie w negatywnym tego określenia znaczeniu, że tam trzepie cię na każdym wyboju, tylko dobrze wiesz, co ten motocykl robi.
1: No, jest taka maszyna kultowa z pewnej azjatyckiej firmy, która też ma coś takiego, że jak na niej siadasz, to ona też jest bardzo duża pojemnościowo i też czujesz się jakbyś...
2: otulony nią.
1: Nie wiem, czy to będzie dobrze zrozumiałe, ale że czujesz się trochę jak w samochodzie, nie? W sensie właśnie taki, że jesteś obudowany, że nie jesteś jakby odsłonięty, tylko że jakby stajesz się po prostu integralną częścią tego motocykla i jakby jeszcze składając się na tym motocyklu, jesteś po prostu w nim, a nie na nim. No to jest...
2: Tutaj nawet nie do końca o to mi chodzi, tylko o samo umiejscowienie tego siedzenia, że jak siedzisz, to tak jak normalnie na większości motocykli, siadasz i udami ściskasz zbiornik paliwa i tyle. A tutaj jesteś jakby trochę pod zbiornikiem paliwa. Tak realnie jesteś w środku w motocyklu. Pasażer jest zauważalnie wyżej od ciebie, jak za tobą siedzi.
1: No dobrze. Do BMW R1300 RS jeszcze dzisiaj wrócimy, bo to nie koniec naszej opowiastki.

0: Wracamy do BMW R1300 RS. Czyli do maszyny, nad którą się na razie rozpływamy i pewnie tak już pozostanie.
1: Ja znajdę tam parę rzeczy, które mi się dobrze. Nie do końca.
0: Ja może dodam swoją perspektywę. Ja miałem okazję na tym motocyklu przejechać 2 kilometry.
1: Chwilę.
0: I muszę przyznać, że mi to wystarczyło. Znaczy, jest to motocykl, którego ja w tym momencie nie wiem, czy chciałbym na nim jeździć cały testowy tydzień, ze względu na to, że jakby wracam do motocykli i muszę przyznać, że ja, znaczy mimo tego, że czułem się na nim w miarę komfortowo i to odczucie tego motocykla jakby było okej, ja nie wiem, czy chciałbym w nim jeździć szybkie zakręty, szczerze mówiąc.
1: Szybkie zakręty super, ale przeciskanie się między samochodami masakra. To jest ciężka maszyna. To jest 245 kg maszyny gotowej do jazdy, która jest wyśmienicie wyważona, żeby nie było żadnych wątpliwości, ale to jest no kawał wielkiego, ciężkiego motocykla, gdzie też się obawiasz, że zarysujesz, nie daj Boże, czy już nawet nie chodzi o to, czy my musimy, czy nie musimy za to płacić, tylko chodzi o to, że żal po prostu z tego motocykla, bo on jest tak ładny, że nie chcesz go w żaden sposób zarysować, poza tym no, po co takie nieprzyjemności komu. Ale jak to w BMW, jak to na tym poziomie? System bezkluczykowy jest.
0: No spoko, fajnie.
1: Całkiem wygodne, powiem ci, choć trzeba się do tego przyzwyczaić. Dostrzegam, jakie mogłyby być minusy, że jeśli ktoś ma parę kurtyk motocyklowych, to szukaj kluczyków.
0: No, tak w furze.
1: No, mniej więcej tak. Tryby jazdy? No, jasne i oczywiste, tutaj nie ma o czym mówić.
0: Proszę Państwa, istnieje w motocyklu, który ma 1300 w nazwie, ponieważ taki ma silnik i ma 145 koni mechanicznych, tryb eko.
1: Tak. Mamy urocze. Eco, Road, Rain i Dynamic.
0: Ile wrzuciłeś Dynamic?
1: Nie. Powiem ci, że zastanawiałem się nad tym, ale nie miałem.
0: Jak ja na tym motocyklu na H też jeździłem na nim tydzień, bałem się wrzucić na nim tryb sport. Nie, no, bez szans.
1: Nie wrzuciłem tutaj kompletnie trybu Dynamic. Przez większość czasu jeździłem na Road. Wrzuciłem Eco, żeby wiedzieć, o co z Eco chodzi. I Eco, odnoszę wrażenie, że różni się tylko i wyłącznie tym, że na wyświetlaczu, oczywiście kolorowy wyświetlacz, bo dołączacie telefon, miliard przycisków, i tylko ci się wyświetla wskaźnik, jakbyś ładował grę w latach 90. Okay. Na zielono, taki typowo jaskrawy zielony, na jakim poziomie jesteś Eco, jadąc na tej maszynie. Nie zauważyłem, żeby cokolwiek się zmieniało innego.
0: Dobrze, no.
1: Ale oczywiście zawieszenie również regulowane, no też w trybie Road i również w trybie Dynamic. Tutaj nie mamy akurat Eco ani z takiego.
0: No mówimy o wypasie. No,
1: tak, tutaj jest full wypas, się. Hamulce Brembo, oczywiście.
0: Nie ma wyjścia.
1: I opony.
0: Trzeba to zatrzymać.
1: Ja nie wiem, jakie oni tam kapcie wsadzili, ale to połączenie tego zawieszenia z oponami, żeby nie było... Ja ten motocykl wziąłem, jak on miał chyba 670, 730, no coś tam w tych okolicach kilometrów przebiegu, więc on nawet nie miał 1000 zrobionych, więc to było nowiutkie, opony świeżutkie, kleiły świetnie. Połączenie tego zawieszenia z tymi oponami, z tymi hamulcami, jak miałem za którymś razem tam nieprzyjemną sytuację, że ktoś tam mi wyjechał, musiałem zrobić hamowanie awaryjne, to ja no poczułem, że terkocze ten ABS, ale no jeszcze musiałem wpierw zebrać oczy z wnętrza kasku do środka z powrotem, bo to stanęło w miejscu. Dosłownie jakby po prostu mój pasażer wirtualny w tym wypadku rzucił kotwicę za mną, rozłożyłby się spadochron i próbujesz przeżyć. No, dzikie szaleństwo. Maszyna jest bardzo wygodna i to jest za dużo po prostu tego motocykla. Ja przejeździłem nim ten tydzień testowy. Była to świetna przygoda, była to super zabawa i wiem, że jest to maszyna, którą jak chcesz robić długie trasy, no bajka. Jak jeździłem ze swoim młodym na pasażerze, to powiedział, że to jest super, hiper wygodny motocykl, tylko że na pasażerowi dobrze by było założyć kuferek centralny, żeby miał jakieś oparcie, bo po prostu jak odkręcisz manetę, to pasażer ci może spaść bez problemu.
0: No dobra, wiadomo, że w moim przypadku ten motocykl jakby totalnie nie wchodzi w grę, bo ja mieszkam blisko centrum dużego miasta, jest to taki motocykl, który pewno bym, nawet jakbym go wygrał, to pewno bym się na niego zaczął po tygodniu wkurzać, że to bez sensu, no ale twoja perspektywa jest trochę inna, bo dojeżdżasz do roboty, ile kilometrów
1: no,
0: dziennie?
1: No, pod 40 kilometrów.
0: No i masz trasę też, nie?
1: Ale wiesz co, to jest motocykl, który byłby świetny, gdybyśmy mieli taką sytuację, że przykładowo no, mieszkałbym Berlin, w Warszawie, no, a pracowałbym w Berlinie, to tak, to jest motocykl do tego. a nie gdy mam do zrobienia 40, tylko gdy miałem codziennie do robienia 400. Tak, żeby nie było. To jest motocykl, którym no, możesz bez problemu się ścigać. Pewnie możesz torować, chociaż ja zawsze się boję tych wystających cylindrów, że przyhaczę.
0: Szczerze mówiąc, to jest pytanie, które chciałem ci zadać. W sensie, wyobraź sobie, że masz BMW R1300 RS u siebie w domu na co dzień. Że to jest motocykl twój do jazdy, że już się z nim objeździłeś.
1: Tak, chcę się ścigać, to przesiadam się w swojej Porsche. No.
0: Nie. Ale właśnie, czy rozważyłbyś pojechanie tym motocyklem na track day?
1: W 100% tak.
0: Okej. Okay.
1: W 100% tak i bym się bardzo bał tego. I nie bałbym się tego, żeby zepsuć tą maszynę, tylko ta maszyna świetnie hamuje, ale też ma ogromny moment, to przyspieszenie po prostu. To zwija asfalt pod kołami.
0: No tak, ja na tych 2 kilometrach, które miałem okazję na nim przejechać, to poczułem, że to po prostu... Do tego motocykla musisz podejść, nieważne ile jeździsz i ile masz doświadczenia, musisz do tego motocykla, chyba że jesteś Gajem Martinem, wsiadając na BMW R1300 RS, musisz mieć odrobinę respektu. Do tego, co to może zrobić.
1: Ale za to, jeśli byś stwierdził sobie, chciałbym sobie pojechać tak do Paryża, do Rzymu, do Berlina, czy innego Monachium, do nie wiem...
0: A do Bawarii, proszę pana.
1: Do Bawarii.
0: Zobaczyć fabrykę BMW. Nie wiem,
1: Hiszpania, Portugalia, czy coś takiego. I stwierdzam, że dobra, no chcę tam tłuc, ale gdzieś tam w międzyczasie w górkach chcę sobie porobić zakręty, bo też fajnie. Wrzucam kuferki, wrzucam pasażera. To easy. To no uważam, tak, że super fajnie, że to jest taki prawdziwie sport turystyczny motocykl. Taki sam sport turystyki, jak były produkowane w latach 2000-2010.
0: Zamiast GT mógłbym mieć, zamiast RS mógłbym mieć GT.
1: No w gruncie rzeczy tak, na dobrą sprawę tak, no tylko oczywiście to jest motocykl, który ma wszystkie nowoczesne udogodnienia, czyli możesz podłączyć telefon, podgrzewana kanapa, podgrzewane manetki, podgrzewana kanapa pasażera, jakieś tam ładowarki, to wszystko jest. Ilość przycisków, która była pod lewą ręką, no tak, dla mnie była przerażająca.
0: Plus pokrętło, BMW do sterowania, jakby to wszystko, co znacie z BMW jest.
1: Ale to jest właśnie to, co mówię, że moim zdaniem to już jest troszeczkę za dużo, bo to pokrętło zawsze jak było, to było super. A tutaj poza tym pokrętłem mamy ileś tam kolejnych przycisków i ten motocykl jest świetnym motocyklem, jeśli ktoś chce trzaskać trasy.
0: No dobra. Ale kiedyś zrobiliśmy taki, ja go cały czas pamiętam, bo do tej pory nie wierzę, że to powiedzieliśmy i czasem tak mam takie momenty, że leżę w łóżku przed zaśnięciem i myślę, Jezus Maria, jak myśmy mogliśmy to powiedzieć. Powiedzieliśmy o pewnym genialnym motocyklu od BMW, że mimo tego, jak jest idealny, jest trochę nudny.
1: To nie tu. Ten nie silnik tu, już jest inaczej zestrojony.
0: No właśnie.
1: Nie wiem, czy pamiętasz, jak jeździliśmy chociażby na R1250R i jak bardzo szalony to był motocykl.
0: No tak, tak. No. Chciał nas zabić.
1: Tak, i to była poprzednia generacja tego silnika, który jest w R1300 RS i to są, mimo tego, że to jest ten sam silnik, to on jest tak zupełnie inaczej zestrojony, że szalenie dobra maszyna. I to tam nie ma żadnych wątpliwości, ale to nie jest zamachowiec, taki samobójca, taki z pasem szachida na klatce piersiowej, jak R1250R było.
0: No tak, i to, co powiedzieliśmy na samym początku, uwierzcie nam, jeśli kiedyś zobaczycie BMW, które z boku ma napis 1300 RS, to gwarantujemy, że na pewno zawiesicie na nim oko. I można to też zrobić na naszym Instagramie motopodłoga, cykl podłoga. Tam znajdziecie nasze zdjęcia i filmik prezentujący to, jak to BMW wygląda w pełnej swojej okazałości.

0: Łapy w górę.
1: Dzień dobry. Słuchajcie, nie wiem, czy wam ktoś to już dzisiaj powiedział, ale jesteście dzisiejszą datą. I nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej. Klaudia Szkaradek z tej strony, to jest audycja Łapy w górę, moi drodzy. Piękna sobota przed nami. Nawet trochę zasłoniłam sobie okna, żeby nie patrzeć, co się dzieje. Natomiast będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o różnych psich sprawach. Ja chciałam powiedzieć, że jadąc do radia, już rano miałam jeden spacer socjalizacyjny z Figą i z Carlosem. Jadąc do radia zaczęło padać. Mam nadzieję, że trochę przestanie, bo dzisiaj cały dzień dreptamy z pieskami. I o tym dreptaniu też trochę dzisiaj porozmawiamy. O dbaniu o psa jesienią, bo to także ważne sprawy. Zamysł był taki i na kanale nadawczym poprosiłam was o podzielenie się waszymi śmiesznymi historiami związanymi z psami. Oczywiście z waszymi psami, ale w sumie nie tylko. I chciałam humorystycznie dzisiaj, bo ktoś mi podrzucił, żeby tutaj jakieś radosne, wesołe sytuacje opowiadać, ale okazuje się, że jesteśmy Polakami i radosnych, wesołych sytuacji jest mało, więc słuchajcie, wracamy do jesieni, do prozy życia, do ciemności, mroku, albo też do burrito z koca, fajnego serialu, malowania po numerach i picia herbatki z imbirem. Dzisiaj także, w związku z tym, że zmienił mi się temat z racji braku waszych historii, zapraszam bardzo intensywnie do wysyłania SMS-ów 886-971-971, bo dziś jest ten dzień, w którym będę odpowiadać na wasze pytania, na różne kwestie, które są dla was problematyczne i będę miała przestrzeń na to, żeby odpowiadać na te pytania troszeczkę dłużej. Zatem przechodzimy sobie do kwestii życia i prozy życia i chciałam powiedzieć, że miałam dzisiaj taką myśl, bo podczas spaceru Figi i Carlosa troszkę zaczęło padać, że już się włącza ten tryb taki, że wiecie, my się chcemy zabunkrować w chacie, że chcemy się, nie chce nam się chodzić, że lepiej siedzieć w domu i właśnie sobie świeczkę zapalić, a jednakowoż musicie pamiętać o tym, że dla psa nie ma różnicy. To znaczy, oczywiście są takie psy, które nie lubią. Mój pies na przykład nie lubi deszczu, słabo sobie z nim radzi, ale jak mu założę jego palto, w którym wygląda jak szpieg z Krainy Dreszczowców, no to już chętnie chodzi, więc znaleźliśmy sobie jakieś rozwiązania. Bardzo istotne, jeżeli rozmawiamy o jesieni, bardzo istotne jest to, żeby pamiętać o utrzymaniu aktywności ruchowej, bo jeżeli zaniedbacie tę potrzebę, to ona za jakiś czas wróci czkawką i mogą się pojawić inne potrzeby, inne problemy behawioralne. Więc dbamy o aktywność. Pies musi także, tak jak i my, słuchajcie, przywyknąć do pogody, musi się zaadaptować do nowej sytuacji, tak jak i my, musi pogodzić się z tym, że minęły wakajki, że już nie ma latka, że już nie ma słoneczka, tylko że liście smutne jeże z jabłkami na plecach i musimy sobie z tym poradzić i wasz pies też musi sobie z tym poradzić. Nie ograniczajcie znacząco... Nie ograniczajcie znacząco aktywności. Naprawdę pies musi się płynnie przyzwyczaić do zmieniającej się pogody, aby nie wpłynęła ona negatywnie na jego nastrój. Zwiększamy sobie oczywiście aktywności domowe, wprowadzamy jakieś drobne treningi, jakieś zabawy węchowe, to jest jasne, wskazane, szczególnie kiedy leje, ale bardzo mocno proponuję, żebyście się deszczu nie bali i tutaj też apel do posiadaczy szczeniąt, ażeby jednak szczenięta od samego początku także uczyć, że to, że pada deszcz, nie oznacza, że my się wycofujemy z aktywności. Jeżeli też będziecie ucinać aktywność, czyli na przykład jesienią będziecie wychodzić 2 razy dziennie na, no już tak optymistycznie zakładając 20 minut, to nie ma opcji, że wasz pies się przyzwyczai do łażenia, bo jemu też będzie trudniej wygenerować ciepło, ciężej mu będzie wygenerować kondycję, adaptację właśnie do tych warunków, o których powiedziałam. Więc robimy to naturalnie, jeżeli waszemu psu jest zimno, no bo temperatura powietrza się obniża, musimy zapewnić mu aktywność ruchową o adekwatnej intensywności, dzięki czemu on się trochę podgrzeje, dzięki czemu się trochę rozgrzeje, a jeżeli marznie, no to rozważamy ciuszki różne. Przy czym pamiętajcie, że takie marznięcie to zależnie od tego, jakiego mamy psa, małe psy prędzej marzną, choć tutaj whippety i harty teraz się ze mnie śmieją, ale te małe rasy, które niewiele ważą, ciężej jest im wygenerować więcej ciepła, więc na nie zwracamy uwagę. Nie śmiejemy się, jak piesek się trzęsie. Nie śmiejemy się, panowie drodzy, bo o tym często słyszę z żon, że chcą ubranka psom kupić na zimę, bo to nie chodzi o strojenie laleczki, tylko chodzi o to, żeby psu pomagać. I co jest fajnego w jesieni? W takiej jesieni, jaka była jeszcze tydzień temu, bo nie wiem, czy wkracza taka, której wszyscy nie lubimy, czyli taka mokra, ale liście, wilgoć powodują, że zapachy są bardzo intensywne. Pies może trochę zmieniać swoje zachowanie, może być bardziej węszący. To środowisko jesienne jest naprawdę bardzo, bardzo sprzyjające do długich, fajnych wypraw. Pomijając oczywiście ten aspekt zimności, tylko że teraz temperatura, nawet nie wiem, jaka jest temperatura, poczekajcie, zerknę sobie. 12 stopni, no to jest taka temperatura niemalże idealna dla większości psów. Jak wiecie doskonale, bo jesteście słuchaczami Łap w Górę, psy nie lubią upałów i psy niespecjalnie dobrze radzą sobie z upałami, natomiast taka temperatura, jaką mamy w chwili obecnej, to jest temperatura bardzo, bardzo wskazana. Więc pierwsze zalecenie, jakie mogę wam dać na okres jesienny, to jest spacerujemy dokładnie tyle samo. My teraz z wakacji mieliśmy trochę przerwy ze spacerami socjalizacyjnymi, natomiast wróciliśmy teraz w dużym składzie. Ludzie się nie boją tego, że jest zimniej. Po prostu inaczej się ubieramy, słuchajcie, i adaptujemy się tak jak i nasze psy do określonej pogody. Psy są bardzo zadowolone. Carlos się dzisiaj uwalił w błocie, Figa sobie pobiegała, spędzili fajnie czas, powęszyli. Naprawdę mieliśmy czadowy, jesienny, trochę mokry spacer, ale i ja, i chłopaki, którzy z psami byliśmy bardzo zadowoleni z psiej dyspozycji, więc nie rezygnujemy absolutnie ze spacerów. Jeżeli macie psa, o którym mówicie, że jemu się tak nie chce i on nigdzie nie chodzi i zaraz zawraca, być może warto troszkę wydłużyć te spacery, pójść w inne miejsca, podjechać sobie gdzieś na jakąś łączkę, żeby pokazać mu, że na spacerze może być fajnie i przede wszystkim, żeby on się zaadaptował do zmian temperatury. No bo naturalne, tak jak wam mówię, mój pies, jak wychodzi na zewnątrz i spadnie mu pół kropli deszczu na głowę, no to już on odwraca się napięcie jak wspaniała baletniczka i chciałby wrócić do domu. Na szczęście żyje z patologiczną behawiorystką i ja mu na to nie pozwalam i idziemy sobie dalej na ten spacer, więc walczcie o to i starajcie się, żeby spacery jesienią nie były krótsze. Oczywiście, jak na złość, zepsuły mi się SMS-y, właśnie je sobie resetuję. Posłuchajcie sobie teraz Duolingo na antenie Radia Campus, a ja już za moment do was wracam i patrzę, co tam napisaliście w SMS-ach.

0: Łapy w górę w Radio Campus.
1: Jest nam i naprawiłam SMS-ki i widzę już od was pytania. Patty tutaj napisała, że pozdrawiają lekko zmoknięte po spacerze. Trudniej wstawać z kanapy, ale się nie poddajemy. Choć z pieskiem, który boi się parasola, stara zawsze moknie. Dobrej soboty, Patty. Ja jestem osobą, która nie uznaje parasoli. Praktycznie nie używam nigdy. Nie wiem. Wydaje mi się, że jest trochę takich osób, ale jak bardzo leje, to nie wychodzę. A jak leje lekko, leje, pada, to nie używam parasola. Taki statement. Myślę, że to było dla was ważne, żeby to usłyszeć w sobotę rano. Klaudia, co to są spacery socjalizacyjne i po coś to robi? O rany. Jak wejdziecie sobie na Spotify'a, radia Spotify'a i wyszukacie Łapy w górę, to jest tam milion odcinków, już chyba 80, i na stronie kampusa, Radia Campus, również znajdziecie zakładkę podcasty, tam również są Łapy w górę i chyba jest tam cały odcinek o spacerach socjalizacyjnych, gdzie ja tłumaczę, o co w tym chodzi, ale odpowiadam. Spacery socjalizacyjne to jest taka sytuacja, w której spotykają się psy. Opowiem, jak to się robi u mnie, bo każdy ma trochę inny styl. Spotykają się psy dobrane tak, żeby dobrze na siebie wpływały albo żeby były dla siebie wyzwaniem. Czasami wasz pies na takim spacerze dozna totalnej ulgi i chillu, a czasami będzie musiał popracować nad różnymi swoimi demonami, a wy razem z nim. Kwestią podstawową dla mnie podczas spacerów socjalizacyjnych nie są paradoksalnie psy, tylko wy jako opiekunowie. Ponieważ spacery socjalizacyjne u mnie, podkreślam to, mają na celu nauczenie was, co mówi wasz pies i jakie ma zazwyczaj intencje. Oczywiście nie zawsze czytam w 100% co waszemu psu chodzi po głowie, no bo nie ma nikt takiej umiejętności, ale jesteśmy w stanie pewne takie problemy behawioralne czy problemy wynikające z nawyków waszego psa rozwiązać albo chociaż nauczyć się czytać tak, żeby nie wpadać w jakieś kłopoty. Ja działam w taki sposób, że w moich grupach są maksymalnie 4 psy i zazwyczaj rekomenduję ludziom, którzy szukają spacerów socjalizacyjnych, żeby to były takie grupy, ale oczywiście różnie bywa i są i takie, gdzie chodzą bardzo duże stada, już bardziej zaawansowane. Jakby nie wnikam, mówię tylko jak jest u mnie. U mnie są 3-4 psy, no rano na przykład miałam duet. Figa, biały owczarek szwajcarski i Carlos Golden Retriever. W podobnym wieku, w podobnej dynamice, mieli świetny spacer, może teraz w przerwie wrzucę wam trochę filmików. Jeżeli psy są, mają taką umiejętność, mają umiejętność odwołania, nie zaczepiają mocno innych psów, no to chodzimy sobie luzem, a jeżeli są jakieś sytuacje, gdzie musimy uważać, bo na przykład mamy 2 niekastrowane samce, które będą wchodziły w konflikt, no to prowadzimy je na linkach i skupiamy się bardziej na takiej komunikacji pies-pies, ale także człowiek-pies, żeby wiedzieć, jak nie doprowadzić do eskalacji. Ja bardzo zawsze zalecam spacery socjalizacyjne nawet psom, które nie mają specjalnych problemów i u nas na spacerach socjalizacyjnych w psim kręgu, bo tak się nazywa ta moja instytucja, jest bardzo dużo psów, które nie mają praktycznie żadnych problemów behawioralnych albo mają takie pierdołki, ale i tak się pojawiają, no bo dzięki temu poznają nowe psy, znajdują sobie kolegów, mamy bardzo dużo ekip, które się tam poznały i nadal chodzą na spacery socjalizacyjne, ale także chodzą ze sobą indywidualnie. To jest bardzo ważne. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ dla naszych psów kontakty socjalne, sieć kontaktów socjalnych jest bardzo, bardzo ważna. Nie musi wasz pies mieć 50 znajomych, ale musi mieć 4-5. No dobra, uznajmy 2-5 i musi mieć umiejętność gadania z innymi psami. I tego mniej więcej na spacerach socjalizacyjnych się razem uczymy. Dodatkowo, jeżeli chodzi o nasze spacery socjalizacyjne, to one są też dla ludzi i my się tam dużo śmiejemy, bekę kręcimy, możemy się wyżalić na swoje psy. Fajna rzecz, polecam. Polecam bardzo, żeby się na taką inicjatywę zapisać, bo wiecie, jakie są czasy, my się teraz mocno izolujemy, a ja widzę, jak w psim kręgu powstają przyjaźnie, jakieś mocne koleżeństwa i sądzę, że raczej nie stracicie. Ja się zawsze staram, żeby atmosfera była fajna. To tyle. Spacery socjalizacyjne są ulubioną częścią weekendu dla krążków, tak. Krążki to jest właśnie określenie ludzi, którzy chodzą na socjale. Tak to mniej więcej wygląda. Dobra, obiecałam Q&A, więc patrzę, jakie tu jeszcze są pytania. Co tutaj? Poczekajcie. Dziękuję wszystkim, którzy się witają. A tymczasem, Klaudia, a propos jesieni, czy jest problemem to, że mój pies goni liście? To zależy, nie wiem. To zależy, w jakiej skali goni te liście, czy to jest kompulsywne, czy to jest takie gonienie bez świadomości, co się ze mną dzieje, czy to jest takie gonienie oderwane absolutnie od rzeczywistości i namierzanie i gonienie na siłę, no wtedy jest to problem. Ja generalnie staram się nie być ortodoksyjna, czasem gdzieś tam widzę, wiecie, to są drapieżniki, psy to są drapieżniki, więc to, że je zainteresuje, że coś ucieka, jakaś, nie wiem, wiewiórka, ptak, czy jakiś listek gdzieś tam poleci i wasz pies podąży za tym wzrokiem, nie jest to dla mnie problem. Większym problemem staje się, kiedy to zaczyna być takie, no właśnie odcięte, że ten wasz pies biegnie, nie ma z nim żadnego kontaktu, jest nakręcony, nie daje się odwołać, nie daje się odciągnąć od bodźca, wtedy jest to problem. Natomiast pytasz o liście, ja raczej bym oduczała takich zachowań. Jeżeli twój pies lubi gonić, lubi sobie popolować, to wolałabym, żebyś to sztucznie aranżował, czy aranżowała, nie wiem. Na przykład jakimś szarpakiem, jakąś fajną zabawką. Gonienie liści raczej to nie jest coś takiego, co bym rekomendowała jako behawiorystka, że to jest spoko. Nie wiem w jakiej, tak jak powiedziałam, nie wiem w jakiej to się odbywa u was skali, ale raczej próbujmy to wypleniać i ja wam już mówiłam wielokrotnie, że nieraz jest tak, że nas coś rozczula, bawi. Ostatnio się spotkałam z jakąś taką sytuacją, że tego zajączka, wiecie o co chodzi, że lusterkiem, światełko, gdzieś tam po ścianie i tak dalej ktoś puszczał i to była rozrywka dla psa. No to nie są zachowania, które my chcemy utrwalać. Nie chcemy, żeby nasz pies gonił jakieś rozbłyski światła, liście. Staramy się, żeby nasz pies umiał się uruchomić, kiedy potrzeba, żeby miał w sobie radość życia, ale zawsze to powtarzam i będę to powtarzać jak mantrę. Jeżeli wasz pies prezentuje jakieś zachowania, to zastanówcie się, czy to będzie fajne, jeżeli na przykład będzie to robił przez 3 godziny dziennie non-stop. Czyli na przykład mam psa, który goni liście, nic z tym nie robię i czy będzie w porze, jak wyjdę z nim na spacer i nie będę z nim miała żadnego kontaktu, bo on będzie gonił liście, patyczki, wiatr, ptaki, wiewiórki. No to nie jest, wydaje mi się, coś takiego, co powinno nas bardzo, bardzo cieszyć. O, może w taki sposób odpowiem. Żeby było uczciwie i żeby było trochę o tej jesieni, to chciałam wam przypomnieć, że jesień nie zwalnia nas z zabezpieczenia psów w kwestii tabletek na kleszcze. Jest bardzo dużo kleszczy nadal i to, że nie ma ich już takich kilogramów jak wiosną czy wczesnym latem, nie oznacza, że nie możecie wpaść w kłopot, więc bardzo bym prosiła, żebyście teraz specjalnie dla mnie zerknęli, czy wasz pies ma aktualnie w sobie wystarczającą ilość substancji antykleszczowej, a jeżeli nie, umawiamy się do weterynarza albo podjeżdżamy dzisiaj do weterynarza. Piękna, wspaniała, słoneczna, wolna sobota przed nami. Albo chociaż wolna. Więc zadbajcie o to, bardzo was proszę. To jest bardzo ważny element dbania o psa. Oczywiście nie tylko jesienią, ale przez cały rok. Ten tłusty bit...

0: Tam są. Łapy w górę w Radio Campus.
1: Siemano. Patrzę w SMS-y, zaraz wam odpowiadam, bo się trochę ożywiliście. 886-971-971 to jest opcja kontaktu i czekam na wasze pytanka. Tylko coś sobie właśnie przypomniałam, dajcie mi tylko sekundkę. Moi drodzy, tak, dobra, wszystko już wiem, przepraszam. Jeżeli chodzi o te kwestie jesienne, chciałam jeszcze szybciutko poruszyć rzeczy ważne, a mianowicie kasztany i żołędzie. Słuchajcie, miałam kilka zgłoszeń na spacerach socjalizacyjnych, że ten mój, na przykład Charlie, bardzo fajny nasz ziomeczek psi, Charlie lubi brać kasztany do mordki. Bardzo na to uważamy. Ponieważ no, z grzybami jest podobna sytuacja. Grzyby, kasztany czy żołędzie mogą zawierać toksyny, a właściwie zawierają, które mogą powodować bóle brzucha, wymioty, biegunki i tak dalej. Pilnujcie tego, żeby wasze psy nie zżerały kasztanów i żołędzi. Nie rzucajcie im w ramach aportu, nie pozwalajcie rozgryzać. Jeżeli wasz pies ma dużą potrzebę i tak kompulsywnie zjada te wszystkie rzeczy, to pamiętajcie o tym, że należy zainwestować w takiej sytuacji w kaganiec, żeby naprawdę nie wpaść w duże kłopoty. Dzisiaj nawet rozmawiałam sobie z panami na spacerze socjalizacyjnym i mieli jakieś tam ekscesy i przejścia. Nie wiedzą w sumie czemu, jeżeli chodzi o układ pokarmowy ich psów, bo nasze psy potrafią jakoś mięciarze wciągnąć bardzo dziwne rzeczy, ale pamiętajcie, jeżeli wasz pies ma tendencję do zżerania różnych rzeczy, to w liściach najróżniejsze rzeczy mogą się kryć, nie tylko kasztany i żołędzie, więc na ten okres naprawdę można zainwestować w kaganiec, żeby nie wpaść w duże kłopoty.

Fajnie jest się wybrać z psem na grzyby. Ja się z moim na przykład wybrałam i było to bardzo, bardzo fajne przeżycie. Natomiast weźcie pod uwagę, że grzyby też mogą być niebezpieczne. Jak wytresować psa, aby szukał grzyby? Grzybów bardziej, nie? Nie wiem. W sensie wiem, ale nie wiem, czy jest to umiejętność, którą chciałabym wyuczyć. No, myślę, że jest to do zrobienia, ponieważ mój brat na przykład nauczył swojego psa znajdowania grzybów. Pies dostawał nagrodę, jak wskazywał grzyby, natomiast musiał to wyplenić, bo wskazywał wszystkie. A jak zapewne dobrze wiecie, grzybiarze, w tym okresie grzybów jest dużo, nie wszystkie są jadalne i pies, który siada i szczeka przy każdym grzybie, płoszy grzyby. I wtedy grzyby na przykład nie wychodzą i uciekają gdzieś do ziemi albo do jakiejś jamy, więc raczej nie uczyłabym takich umiejętności, chyba że macie Lagotto Romagnolo, fantastyczną rasę psów, które szukają trufli. Wtedy wam się to może opłacić. Trufle chodzą po około 7000 zł za kilogram. W takim przypadku zainwestowałabym w szkolenie, a jeżeli chodzi o takie zwykłe grzybki, to raczej nie. Krótsze wejście teraz. Widzę wasze pytania. Piszcie jeszcze 886-971-971. A teraz już musicie posłuchać muzy, bo za moment reklamy i nie mogę się z nimi spóźnić.

0: oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
2: Reklama.

0: Łapy w górę w Radio Campus.
1: SMS-ki czy jesień? Wpadłam trochę w zamieszanko. Cześć, nie wiem, czy dobrze zapisałem numer, no ale słucham pierwszy raz. Bardzo, ale to bardzo ciekawa audycja. Chłonę jak gąbka, merytorycznie to myślę, że najwyższy poziom. Dziękuję za te rady, spostrzeżenia itp. itd. Pozdrawiam serdecznie, Piotrek. Bardzo, Piotrek, dziękuję za miłe słowa. Zawsze mnie to cieszy, jak was łapy cieszą, bo dla mnie łapy to jest taka moja perełka w sercu i zawsze mi zależy, żeby dużo ludzi słuchało łap, żeby ważne porady szły w świat. Więc dziękuję, że znalazłeś moment, żeby napisać miłe słowo. Słuchajcie, dla rozluźnienia, bo tutaj jest trochę pytań merytorycznych. Patrycjusz, trochę lizus. No słuchaj, Patrycjusz, ty nie piszesz na przykład miłych rzeczy, tylko ty jesteś taki roszczeniowy i piszesz na przykład z bardzo konkretnymi pytaniami, a czasem miło, żeby ktoś był dla mnie miły, a nie, że ja mam być tylko twarda i taka, wiecie, że tu wiedzę przekazuj. Proszę mnie czasem tak zadbać o mnie. Więc dla rozluźnienia, bo prosiłam na kanale nadawczym, żebyście opisali śmieszne historie ze swoimi psami, a to jest trochę historia taka... trochę śmieszna, trochę straszna, a trochę jesienna też. Ori, jak miał 5 miesięcy, pojechał z nami na urlop do Słowacji. Poszliśmy na ostatni spacer toaletowy po 22. To miało być szybkie siku i do spanka. Okazało się, że młody puszek postanowił polizać ropuchę. Cały się spienił, zwymiotował kolację, a my straciliśmy 50 euro na weterynarza i skończyliśmy z traumą psa do słuchawki prysznicowej, bo próbowałam mu spłukać pysk z trucizny ropuchy pod prysznicem. Skończyło się dobrze. Puszek nadal żyje i puszkuje puszkowym życiem. A nasza kochana groomerka słuchawkę prysznicową psu odczarowała, ale lizać ropuchy ciemną nocą po 22 na Słowacji nie polecamy. Przepraszam, że się śmieję, ale wiecie, happy end jest taki, że Oriemu nic specjalnie się nie stały. Nie stały. A Oriemu nic specjalnie się nie stało, ale jednak no... to jest też taka kwestia tej jesieni. Wiadomo, że ropuchę można spotkać przez większość roku, ale uważajcie na to, co w tych liściach jest, bo fajnie, że pies sobie węszy liście, ale pamiętajcie, że tam mogą być jeże, jenoty i pumy. Tak bywa podobno, więc uważamy na takie sytuacje, uważamy na lizanie ropuch. Ja widziałam takie filmiki w internecie, jak wiecie, w internecie można zobaczyć wszystko i często jest to okraszone komentarzem, ale mój piesek jest słodziutki, albo głupiutki, albo odważny. I ja widziałam sytuację, w której pies stoi nad ropuchą i ktoś to nagrywa i się śmieje. No nie radzę. Jeżeli widzicie jakieś... Ogólnie chciałam wam powiedzieć, że ja bardzo kiepsko reaguję na męczenie braci mniejszych przez psy. Wiem, że już może za mocno jak dla was lecę z tematem, ale ja mam dość duży problem z tym, żeby mój pies, żeby pozwalać mojemu psu na gonienie zwierząt, na gonienie kaczek, na gonienie wiewiórek. Ja wiem, że to jest naturalne i wpisane w łańcuch łowiecki, ale zawsze mi szkoda tych zwierzątek, więc jeżeli, no takie rzeczy też widzę, teraz mam flashbacki, też widziałam takie filmiki na różnych grupkach na Facebooku, że tam pies, nie wiem, męczy kota, czy goni kota, czy gryzie kota za ogon i ktoś się śmieje i to nagrywa. No nie róbcie tak, nie? To kochacie te swoje psy w jakimś stopniu, to podejrzewam, że jesteście też miłośnikami zwierząt po prostu, więc wasz pies nie powinien dobrze się bawić kosztem innych zwierząt. Ja tego osobiście nie lubię. No możecie mieć oczywiście inne zdanie i spoko, ale jak słyszę o jakichś takich sytuacjach, że tu pies gonił sarny i to jest śmieszne, albo bobrowi coś tam zrobił i on tak ma, no bo jest psem. No nie, zawsze nad takimi rzeczami pracujmy. Więc bardzo proszę, żebyście zwracali uwagę na takie rzeczy. Patrycjusz tutaj coś próbuje pisać, ale Patrycjusz, jesteś teraz na cenzurowanym. Dobra, i co ja tu mam? Powiedzmy, że jest taka najgorsza jesień ze wszystkich jesieni i leje i marazm, a piesek nie lubi deszczu. Jakie aktywności mogą nam zrekompensować krótsze spacerki? Co możemy porobić z psem w domu, żeby nie czuć się wobec niego okropnie, że nie może chodzić godzinę po dworze, żeby miał dobrze zapewnione potrzeby? Dużo jest opcji. Zazwyczaj najfajniejsze są te opcje najprostsze, czyli... Ja z moim psem, kiedy pada deszcz, po pierwsze oczywiście zmuszam go, żeby ze mną łaził, bo on w końcu już po prostu idzie i jakąś czerpie satysfakcję z tego spaceru. Natomiast jeżeli jest naprawdę kiepsko, bo bywają, właśnie się patrzę, czy my będziemy mieć socjal w ogóle, ale widzę właśnie młodego chłopca, który nawet nie ma kaptura założonego, więc on będzie moim wyznacznikiem, czy socjale pójdą, czy nie. Natomiast ja bardzo lubię robić rzeczy proste, czyli coś, co mój pies bardzo lubi, przeplatane na przykład z treningiem kształtowania, który jest bardzo męczący, bardzo dużo od naszego psa wtedy wymagamy. On bardzo musi wytężyć szare komórki i ogólnie staram się planować trening, nawet taki 15-minutowy, 10-minutowy, w taki sposób, żeby był łatwy, z nauką umiejętności czegoś nowego i trudnego, i wtedy pies powinien się trochę zmęczyć. Do tego dorzucamy jakiś fajny gryzak, czy leaky matę, czy węszenie w jakimś pudełku z materiałami, żeby nosek trochę popracował, i powinno być git. No, natomiast bardzo bym chciała, żebyście jednakowoż nie unikali tych spacerów jesiennych, chyba że jest naprawdę bardzo kiepsko i o to tutaj chodziło tej osobie, która zadała pytanie. Padło też pytanie, dzień dobry, jak wytrzymać ze szczeniakiem, którego mamy od tygodnia? Słuchaj, to teraz to bardziej zadałabym pytanie, jak wytrzymać najbliższe 3 lata z tym właśnie szczeniakiem, bo przygoda się dopiero zaczyna. Polecam przesłuchać od pierwszego odcinka Łapy w górę, to są bardzo ważne rzeczy, szczególnie pierwsze odcinki, to jest takie totalne kompendium, jak przeżyć na pierwszym etapie. A jeżeli macie szczeniaka dopiero od tygodnia i on już coś tam wariuje i świruje, to raczej polecałabym jak zwykle skonsultować się z kimś, kto się na szczeniakach i psach zna, czy to trener, czy behawiorysta, więc walczcie. Było to już, Patrycjusz, no ale by zadają to same pytanie ludzie, to co mam zrobić? Obiecałam, że będę uczciwa i że będę wam odpowiadać na wszystkie pytanka, które zadajecie, więc zwracajcie się do ludzi, którzy się na szczeniaczkach w jakimś stopniu znają. I życzę powodzenia, bo to nie jest proste. Na pierwszym etapie bardzo często występuje puppy blues i stwierdzamy, że po co nam to było, ale za 2 lata przejdzie i będziecie zadowoleni, że macie takiego fajnego pieseczka. 886-971-971 to jest opcja kontaktu zarówno na zarówno SMS-owego, jak i WhatsAppowego, zatem czekam na wasze pytania. Już za moment ostatnie wejście i kończymy te łapy, moi drodzy.

0: łapy w górę.
1: Słuchajcie, ja chyba muszę wracać do korzeni i muszę po prostu przejechać cały temat, wszystkie tematy od początku, bo dużo jest pytań o takie podstawy, a ja wychodzę z założenia, że jak coś powiedziałam 2 lata temu, to nie muszę tego mówić ponownie, więc chyba niedługo będziemy robić po prostu... jak to się mówi, remake'i, będą remake'i łap i będziemy gadać o potrzebach, o obronie zasobu i tak dalej, więc zobaczymy, bo dużo pytanek się powtarza. Moi drodzy, pies od podstaw na Instagramie, bo to pytanie też się pojawia, zapraszam, chociaż teraz się tam niewiele dzieje, ale mam w planie, żeby się działo trochę więcej, po prostu jestem bardzo zapracowana w realu. Natomiast pies od podstaw na Instagramie, tam dołączcie do kanału nadawczego, możecie przeczytać tam historię dziewczyn, a właściwie ich psów, dwie jedyne, które się podzieliły, więc ale zazwyczaj jest tak, że na kanale nadawczym ja informuję, jaki będzie temat i możecie wtedy zadawać pytania, chyba zapytam was też dzisiaj tam już za moment, jakie tematy chcielibyście poruszyć w łapach, bo często podrzucacie fajne, ja ich wtedy słucham i żyjemy sobie długo i szczęśliwie, bo wy podrzucacie, na jakie tematy mają być łapy, ja później wam odpowiadam, dostajecie audycję, po prostu wszyscy są szczęśliwi. Ja mam mniej pracy, bo wy wymyślacie za mnie tematy, a wy macie odpowiedź na nurtujące was kwestie. 886-971-971 to jest opcja kontaktu. Cześć Klaudia. Wprowadzili się obok nas nowi sąsiedzi i ich pies cały czas szczeka. Co możemy zrobić? Przede wszystkim trzeba wyczuć, jacy to są sąsiedzi, bo ludzie w kwestii swoich psów naprawdę potrafią zrobić takiego rejtana, że nie macie pojęcia. Wiem o tym dobrze, gdyż pracuję z ludźmi. Co prawda ja pracuję z ludźmi, którzy już trochę mnie znają, na przykład z audycji i wiedzą, jaki mam styl i rzadko mi się trafia ktoś, kogo na konsultacji behawioralnej muszę przekonywać do tego, że nie wymyślam sobie na bieżąco tych wszystkich test, tylko jest to poparte nauką i doświadczeniem, ale no jeżeli pies szczeka, to też jest kwestia, czy szczeka, jak wy przechodzicie obok drzwi i po prostu szczeka i cały czas się zrywa i wy słyszycie to szczekanie. Czy też szczeka, jak sąsiadów nie ma, czyli ma jakiś lęk separacyjny. No, bardzo ciężko jest mi stwierdzić, co się dzieje za drzwiami waszych sąsiadów, bo wiecie, jak to jest, różnie bywa. Jeżeli natomiast, na przykład wy pracujecie zdalnie i ten pies szczeka całymi dniami, no to chyba bym jednak do sąsiadów poszła i bym powiedziała, że jest problem, ponieważ często sąsiedzi sobie z tego sprawy na przykład nie zdają, że ich pies cierpi, bo na przykład pies się niepokoi, kiedy wychodzą, ale zaczyna szczekanie na przykład po 20 minutach od wyjścia i oni nie mają tej świadomości, a wy być może uświadomicie im, że jest problem, który trzeba przepracować. Więc ja polecam przede wszystkim spokojną rozmowę, ale też z wyczuciem, kim są nowi sąsiedzi, bo naprawdę bardzo różnymi rzeczami się spotkałam. Ja miałam taką sytuację, że pies naszych sąsiadów wył dość intensywnie i był to pies, który został gdzieś tam przywieziony dla towarzystwa, sobie go sąsiad wziął. On nie potrafił sobie radzić z samotnością, wył i jak to zgłosiliśmy, to sąsiad oczywiście zareagował na to, ale zareagował w taki sposób, że wywiózł tego psa z powrotem i już go nie miał. I mieliśmy później wyrzuty, że biedny piesek, ale w sumie może już nie był biedny, tylko wszystko mu tam grało i był tak naprawdę szczęśliwy. Pod kątem tych rozmów z sąsiadami, ja tego bardzo nie lubię na grupach psiarskich, a niestety trochę w nich uczestniczę, bo nawet sobie patrzę, jakie tam ludzie mają problemy i jak ja bym je rozwiązała, ale często, kiedy ktoś na przykład wrzuca post na Facebooka, że hej, sąsiedzi do mnie przyszli, że mój pies szczeka i co ja mogę zrobić. Bardzo często wtedy są odpowiedzi takie, no już nie będę ich nazywać, ale są takie odpowiedzi właśnie atakujące, że zainstaluj kamerkę, bo może się okazać, że nie szczeka, tylko sąsiad się czepia, bo pies 2 razy szczeknął. Zawsze te porady zaczynają się od tego, że sąsiad może kłamać i że sąsiad na pewno ma złą wolę albo jest nienormalny i pies mu nie może 2 razy szczeknąć, więc takich porad też nie lubię i takich porad też nie słuchajcie. Ja z reguły zakładam, że jak ktoś do mnie przychodzi i coś mówi, to raczej może mieć rację, ale oczywiście różnie to bywa. 886-971-971. Papi Blues, mam flashbacki. O, Papi Blues widzę, że tutaj wraca kilka razy. No jest to naturalne i nie przejmujcie się tym, że jest wam smutno, tak jak powiedziałam. Na początku często jest nam smutno i zastanawiamy się, po co nam to było, ale fajne są te psy na koniec. Ja bardzo doceniam Pirata, doceniam całą tą ekipę, z którą sobie dzisiaj będziemy chodzić w deszczu i słocie, więc przez wszystko da się przejść. O Papi Bluesie będzie odcinek, myślę, że już niedługo. Moi drodzy, podsumowując, jesień to nie jest czas, kiedy ograniczamy aktywność z naszym psem. Jesień to jest czas, kiedy adaptujemy się do nowych warunków i my, i pies. Jesień to jest czas, kiedy mamy i my, i psy trochę obniżoną odporność i musimy się troszkę zahartować. Nie możemy schować się w domu i bać się wyjść chociaż na 5 minut, bo odporność nam się obniży i nam, i psom. Nie unikajcie aktywności. A jak tylko rosi, czy lekko siąpi ten deszczyk, idźcie na spacer, załóżcie psu może jakieś, nie wiem, palto, czy czapeczkę z wiatraczkiem, żeby mu nie padało na głowę i chodzimy i zbieramy odporność jak grzybki, nie poddajemy się, korzystamy z tego, że są piękne liście, uważamy na kasztany i żołędzie, i korzystamy przede wszystkim z tego, że ta temperatura jest naprawdę bardziej znacząco sprzyjająca dla naszych psów niż latem. Naprawdę, słuchajcie, jak chodziliśmy sobie na początku lata i Carlos się pojawił, czyli nasz Golden Retriever, to on nie miał sił i ciągle się chciał moczyć w wodzie i ciągle chciał przerwy, a dzisiaj naprawdę miał siłę na to, żeby z białym owczarkiem szwajcarskim biegać praktycznie przez cały spacer i świrować. Jesień go nie powstrzymała przed tym, żeby się wytarzać w błocie, więc idziemy na spacery, nie przejmujemy się tym, że troszeczkę siąpi, nie robimy z naszych psów płatków śniegu, tylko łazimy i jeszcze raz łazimy. Moi drodzy, to były łapy w górę. Zapraszam was na moje konto Pies od Podstaw, jeżeli chcecie poznać różne kwestie dotyczące psów od podstaw. Jeżeli chcecie się dowiadywać, jakie tematy będą poruszane w łapach w górę, to znajdziecie je na kanale nadawczym na Instagramie. Kanał nadawczy się nazywa Pies od Podstaw Newsletter. Dzisiaj albo jutro zadam tam pytanie, jakich tematów oczekujecie, co byście chcieli, czego byście się chcieli dowiedzieć. Zapytam też może, czy wrócić do niektórych wątków, więc ta audycja jest interaktywna. Jak widzicie, tworzycie ją wy na podstawie waszych pytań. Ja czasami zmieniam wątek i robię całe wejście, więc czekam na wasze głosy, moi drodzy. Życzę wam miłej soboty. Proszę iść na spacer, bo deszczyk tylko lekko siąpi. Ja już lecę na spacery socjalizacyjne. Widzimy się gdzieś tam na szlaku. Ja się nazywam Klaudia Szkaradek. To był zaszczyt spędzić z wami sobotni poranek. Życzę pięknego dnia i smacznej kawusi.
0: Łapy w górę w soboty o 10 w Radiu Campus. Zaprasza Klaudia Szkaradek.

0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama. 11. Wojciech Kopacz.
2: Sportowy kampus.
1: Piłkarki reprezentacji Polski przegrały w Leuven z Belgią 0-1 w pierwszym meczu pierwszej rundy baraży o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Rewanż we wtorek w Gdańsku. Jednego gola w meczu strzeliła tuż przed przerwą Belgijka Elena Dont. Pod koniec meczu Polki próbowały jeszcze atakować. Padilla Bidas w 83 minucie przedryblowała kilka obrończyń i oddała strzał, jednak bramkarka Belgijek skutecznie interweniowała. Piłkarska ekstraklasa. Raków Częstochowa przegrał na swoim stadionie z GKS Katowice 1-4. Zespół spod Jasnej Góry zajmuje w tabeli ostatnie miejsce z wynikiem zaledwie 3 punktów. Spotkanie od początku zdominował GKS. Już w drugiej minucie reprezentacja z Katowic mogła objąć prowadzenie, ale po główce Marcina Wasilewskiego piłka poszybowała ponad bramką. Ostatecznie pierwszy gol ze strony zawodnika GKS-u Ilisz Kurina padł w 34 minucie meczu. Jednak kilka minut później Raków za sprawą Patryka Makucha strzelił gola wyrównującego. Druga połowa meczu ubiegła pod znakiem dominacji GKS-u, który zdobył jeszcze 3 bramki. Dziki Warszawa zagrają w hali koło z PGE Start Lublin. Drużyna gospodarzy zajmuje w polskiej lidze koszykówki 5. miejsce. Ich rywale z Lublina plasują się na 13. miejscu w tabeli. Dla obu drużyn to drugi mecz w tym sezonie polskiej ligi koszykówki. Dziki wygrały 102-63 z Treflem Sopot, a Lublin został pokonany przez Stal Ostrów 84-79. Początek meczu już jutro o 15 w warszawskiej hali koło. Bilety na wydarzenie są jeszcze dostępne. A dla zainteresowanych koszykówką polecamy naszą nową audycję Dziki Flow w poniedziałki o 21. Ogromny upał i wilgotność, monsunowy deszcz i zanieczyszczenie powietrza spowodowane pożarami na pobliskiej indonezyjskiej wyspie Sumatra. Ekstremalne warunki panujące w Singapurze będą ogromnym wyzwaniem podczas nadchodzącej nocnej rywalizacji w Grand Prix Formuły 1 na ulicznym torze Marina Bay. To chyba najtrudniejsza runda w tym sezonie, przyznaje francuski kierowca Pierre Gasly. Z Gaslym zgadza się inny zawodnik, Esteban Ocon z zespołu Haas. Pierwszy z nich mówi nawet o tym, że przygotował na wyścig napoje z elektrolitami i witaminami. W trakcie ścigania kierowcy mogą stracić nawet od 3 do 4 litrów płynów. Są jednak kierowcy formuły, którzy mają inne opinie. Czterokrotny mistrz świata, Holender Max Verstappen z Red Bulla, ocenił, że upał nie jest dla niego problemem, a warunki panujące w rejonie Zatoki Perskiej są jeszcze trudniejsze, ponieważ powietrze jest tam bardziej suche. Początek Grand Prix Singapuru w Formule 1 jutro o godzinie 14 czasu polskiego.
3: Radio Campus. Same sztosy.
4: Rytm muzyki zbliża się do 200 uderzeń na minutę. Serce bije 80 razy na minutę. By dogonić oszałamiającą muzykę, przyspieszam. Lasery, efekty stroboskopowe,

0: Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama.
2: Minęła 11.30. Wojciech Kopacz.
3: Serwis akademicki.
2: Stopniowy spadek poziomu wody na warszawskim wodowskazie nie oznacza, że Wisłą wody płynie znacznie mniej niż na przykład 100 lat temu. To efekt żłobienia dna przez wodę, zwężenia koryta i wybierania kruszywa z dna rzeki, wskazują naukowcy z Polskiej Akademii Nauk i SGGW. Badacze ostrzegają, że ocenianie stanu wody w rzece gołym okiem może być mylące. Na ten stan wpływa wiele mniej widocznych czynników, w tym zmiany geometrii koryta i poziom dna rzeki. Aby zrozumieć, jak funkcjonują rzeki, warto sięgnąć po pojęcie przepływu, czyli objętości wody pokonującej dany przekrój koryta rzeki w ciągu jednej sekundy. To uniwersalna miara, dzięki której oceniamy, czy przez dany odcinek przepływa więcej czy mniej wody niż dawniej. I tak, pod koniec września Wisłą na wysokości bulwarów warszawskich przepływało około 150 metrów sześciennych wody na sekundę. To mniej więcej tyle, co 1000 średniej wielkości wanien napełnianych jednocześnie w ciągu sekundy. I jak na Wisłę, na wysokości stolicy, jest to wartość 4 razy mniejsza od średniego przepływu. Wciąż jednak wartości przepływu Wisły nie wskazują jeszcze na katastrofalny niedobór wody. Tegoroczne minimum obserwowane w czasie lata wyniosło 135 metrów sześciennych, a więc o 15 metrów sześciennych mniej niż teraz. Nietypowy gatunek żmii rogatej z ogonem, który przypomina pająka, można spotkać w Iranie. Zakończenie swojego ogona żmija może wykorzystywać jako wabik na ofiary. Ten gatunek gada jest nauce znany już od 2 dekad. Ale dopiero teraz udało się zbadać jego tajemniczy ogon dokładniej. Łuski na ogonie tego gatunku żmii rogatej z Iranu znacząco różnią się od innych znanych tego rodzaju struktur. Stopniowo się wydłużają i tworzą długie i elastyczne włókna. Wydłużone i zmodyfikowane łuski stanowią przykład skrajnej ewolucji skóry, podkreśla badacz Georgios Georgalis z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. Na co dzień żmija występuje w Iranie. Ograniczony zasięg geograficzny tego gatunku w połączeniu z obecną sytuacją polityczną utrudniają dokładniejsze badania. Jak wcześniej rozpoznać, że dziecku grozi nadwaga lub otyłość, lub przeciwnie, niedobór masy ciała? Badacze z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu opracowują cyfrowe narzędzie, które ma pomóc ocenić to ryzyko. Podstawą oceny tego, czy waga dziecka jest w normie, będą aktualne i wcześniejsze pomiary wysokości oraz masy ciała. Badacze podkreślają, że znaczenie ma tu nie tylko bieżąca wartość wskaźnika BMI, czyli stosunku masy ciała do wzrostu w metrach, lecz także jej zmiany w czasie, tak by badający mógł odnieść wynik do wieku i płci badanego dziecka. Dodatkowo w ramach badań Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu rodzic zostanie poproszony o wypełnienie krótkiego kwestionariusza dotyczącego m.in. regularności posiłków, słodzonych napojów, aktywności fizycznej dziecka oraz czasu spędzanego przez nie przed ekranem. Naukowcy podkreślają, że wynik nie ma być kolejnym ostrzeżeniem kierowanym do rodziców. Narzędzie, które tworzą, ma pokazać, jakie czynniki mogą mieć największe znaczenie w przypadku masy ciała konkretnego dziecka i na co warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności.

Idę ulicami gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity iPhone 6, choć zarabia marne grosze. Nie pytam skąd ma hajsy, jeśli chcę tańczyć

Podobnie jak towarzysz Gierek w latach 70. udałem się z gospodarską wizytą na warszawską Pragę, na dzielnicę, która jest mi szczególnie bliska z racji tego, że tam się wychowywałem i urodziłem. No i byłem, że tak powiem, podwójnie pozytywnie zaskoczony tym, co się tam dzieje, a oczywiście z drugiej strony podwójnie rozczarowany, bo są miejsca, które na warszawskiej Pradze nie ulegają zmianie, nie idą w żadnym kierunku. To są ulice, które właściwie pozostawione są same sobie i nie wiadomo, jaki czeka je los w przyszłości. No i o tej warszawskiej Pradze dzisiaj chciałbym Państwu trochę opowiedzieć, o jej historii, o tym, co zmieniło się w ostatnich latach i o jej przyszłości, bo ta dzielnica, która jest niezwykle strategicznie położona, właściwie poza Powiślem nie ma tak dobrej dzielnicy z tak pięknym widokiem na panoramę Warszawy, jak właśnie warszawska Praga. Adam Tesław, Warszawa w optyce. Witam Państwa bardzo serdecznie w to sobotnie popołudnie. Byłem z wizytą, bo jestem na Pradze coraz rzadziej, ale zawsze patrzę, co ciekawego się tam pojawia i muszę przyznać, że zawsze Port Praski wzbudzał u mnie mieszane uczucia, że jest to taka sztucznie wstawiona plomba, że dzielnica o kilku kwartałach, o dużej powierzchni, jeśli chodzi o zagospodarowanie przestrzeni. Miałem nadzieję, że to będzie dzielnica, która nieco będzie niższa, że te budynki nie będą tak wysokie, że ona będzie właśnie taką stopniowaną, że ta siatka ulic, która tam powstanie, będzie tak bardziej przyjazna, no ale w dzisiejszych czasach kto zabroni deweloperowi poza Wydziałem Architektury Miasta Stołecznego Warszawy budować wysokościowce. Na warszawskiej Pradze te budynki zawsze powinny być niższe, bo ta dzielnica wówczas nabiera innego kolorytu, przeznaczenia. No tutaj ta zabudowa 5-6-piętrowa miejscami, no jest moim zdaniem zbyt wysoka, ale to, co jest ciekawe, to przede wszystkim ilość punktów, które powstały w wyniku właśnie nowych przestrzeni użytkowych, lokali, które tam powstały. No i mamy moim zdaniem dość specyficzną sytuację, kiedy na tak małej przestrzeni mamy kilkadziesiąt kawiarni. Są i lody rzemieślnicze, są restauracje. No jest to taka dzielnica sama w sobie kompaktowa. Czy ona przypomina nam warszawską Pragę? No pewnie nie. Czy zachowało się coś ze starej substancji? Przy ulicy Krowiej był bardzo ciekawy budynek. Polecam Państwu, żeby zobaczyć to, co z niego zostało, a właściwie została tylko fasada. Ten budynek przez lata straszył. To był prawdopodobnie adres Krowia 6. Teraz mieści się tam budynek zarządcy, dewelopera. No i z tego, co było, no to tak wspomniałem, został tylko front, a był to niezwykle ciekawy budynek. No zresztą sama Praga słynęła z małych zakładów rzemieślniczych, z przetwórstwa, ale przede wszystkim z ubojni. Przy ulicy Wrzesińskiej jeszcze do lat 90. stały pozostałości dużej ubojni właśnie przy ulicy, tutaj przy zbiegu z Okrzei i ulicą Kępną. Był taki fragment, który w latach 90. został zagospodarowany na supermarket. Coś niesamowitego, bo opłacało się komuś ten szkielet obudować, stworzyć tam hipermarket, a po kilku latach rozebrać i właściwie pozostał w niezmienionym stanie budynek, który obiekt, który kiedyś pełnił bardzo zacną funkcję rzeźni. No i ta Praga, która była w latach 90. dzisiaj już niczym nie przypomina swoich dawnych chwil sławy, dawnej świetności. Bazar Różyckiego, o którym powiem za chwilę, i ulica Brzeska, dziś to ulica Widma. Adam Tysław, Warszawa w optyce. Zapraszam dzisiaj Państwa na spotkanie z warszawską Pragą.

dzisiejszej audycji Warszawa w Optyce. Zapraszam Państwa na warszawską Pragę, na dzielnicę, która po otwarciu kładki pieszo-rowerowej przeżywa, można powiedzieć, nowe otwarcie, dlatego że ta kładka wraz z rewitalizowaną ulicą Okrzei będzie stanowiła nowy ciąg komunikacyjny i zamysł jest taki, aby zbliżyć te właśnie dwa brzegi rzeki Wisły, aby zbliżyć dzielnice. No i myślę, że ten zabieg bardzo się powiódł. Kładka jest mega oblegana i jest takim miejscem rzeczywiście nie tylko spacerowym, ale takim stała się troszeczkę towarzyskim. Bardzo dużo ludzi przychodzi na wschód, na zachód słońca. Mnóstwo ludzi oczywiście biega w jedną i w drugą stronę. Rowery jeżdżą w jedną i w drugą stronę, co oczywiście komplikuje komunikację. No ale co do samego pomysłu, uważam, że sprawił, że warszawska Praga jest bliżej lewobrzeżnej części miasta i jej zainteresowanie wzrosło, a w połączeniu z ulicą Okrzei, która obecnie tworzy zupełnie nową przestrzeń, bo zrezygnowano z dwóch pasów jezdni, do jednego będzie ścieżka rowerowa, jest to wszystko na nowo zaplanowane, nie mamy klasycznego asfaltu, tylko kamienie, które tworzą taką dość specyficzną strukturę ulicy połączonego pasażu miejskiego, takiego właściwie nowego otwarcia i przedłużenia aż do ulicy Ząbkowskiej. Myślę, że ten zabieg będzie bardzo dobrze również przyjęty. No i idąc, spacerując ulicą Okrzei w stronę ulicy Targowej, no warto zwrócić uwagę na jedną z najstarszych kamienic, jak nie najstarszą, przy ulicy Sierakowskiego 4. To jest kamienica narożna Karola Mintera. W 2011 roku ta kamienica została wpisana do rejestru zabytków, no ale ten wpis właściwie niewiele wniósł do samej procedury uratowania tego obiektu. To, co pozostało, to właściwie, no, trzeba przyznać, że z dużym pietyzmem odtworzona fasada, ale wszystko to, co mamy w środku, to już jest, to już są nowoczesne wnętrza, to już są nowe stropy, nowe schody, mury, ściany. To jest jakby wkomponowanie tej pozostałości kamienicy, która była na rogu, w nową substancję połączoną z hotelem. Nie byłem, nie widziałem tego we wnętrzu, ale z racji tego, że jestem bardzo często na warszawskiej Pradze, zawsze robię sobie zdjęcia dokumentujące proces właśnie tej, w cudzysłowie, rewitalizacji. No jest to proces fasadowy, pozostawia się po prostu gołe ściany od strony zewnętrznej, no a wnętrze już jest dowolną interpretacją inwestora. O ile jest to dobre, to tylko tyle, że nie postawiono tam nic nowoczesnego, że jest jakiś zachowany charakter starej Pragi, że jest to pozostawienie pewnego wizerunku tej części miasta w tej bardzo zbliżonej formie. No mamy nową stolarkę, okienno, mamy nowe balustrady, balkony. No i to jest oczywiście duża zasługa inwestora, który dzięki temu, że był ten wpis, no musiał się do niego w jakiś sposób odnieść. Ale wspomniałem także o ulicy Krowiej, to jest ulica kolejna w prawą stronę schodząc z ulicy Okrzei. No i przy tej Krowiej 6, no przez lata straszył budynek, który kiedyś był fabryką wyrobów metalowych Leona Zagórnego i Józefa Ogórkiewicza. W bardzo dobrym stanie ten budynek dotrwał do lat 80., no ale im bliżej było do rewitalizacji portu praskiego i stworzenia tam nowego osiedla, tym jego stan dziwnym trafem się pogarszał. Wielokrotnie podpalany, niszczony, te stropy nie nadawały się już oczywiście do żadnego zastosowania. No i finalnie decyzją nadzoru budowlanego budynek został rozebrany. Niestety, bo tak jak wspomniałem, po wojnie był jeszcze w bardzo dobrej kondycji. Można było go uratować. No był to taki relikt dawnego klimatu Pragi, gdzie tam nie tylko były rzeźnie i zakłady produkcyjne mięsne, nie tylko rozbiory, tak jak przy ulicy Wrzesińskiej, o której wspomniałem, ale też małe zakłady przemysłowe z bardzo bogatą historią. Można byłoby się do niej teraz jakoś odnieść. Nawet ta fasada, która obecnie jest z cegły, jest współczesną repliką. No i co do samego portu. Port nie jest już tym portem, którego niektórzy z Państwa może pamiętają z lat 80., a nawet 70. Na pewno nie jest portem, do którego dzisiaj wpływają jakiekolwiek jednostki. Nawet kajakiem nie jesteśmy w stanie tam wpłynąć, ponieważ jest od strony Wisły
potężna śluza. Rzeka jest na tak niskim poziomie, że nie jesteśmy w stanie w żaden sposób dopłynąć do basenów portowych. No, w tej chwili mamy sytuację taką, że pięknie zagospodarowany teren jest właściwie dziką naturą. Jest obszarem, który mógłby stanowić coś w rodzaju parku. Jest objęty rezerwatem Natura 2000, ale plany na jego zagospodarowanie są dużo bardziej dalekosiężne. Zakładają budowę osiedli, zakładają totalną zabudowę wszystkich cypli portowych, no i właściwie z miejsca, które w tej chwili jest niezwykle urochliwe, które naprawdę jesienią wygląda dość zjawiskowo, będziemy mieli kolejne osiedle, a od strony zamojskiego planowane są nawet wysokościowce i biurowce, także ta przestrzeń zmieni się nie do poznania. Zachęcam Państwa tym bardziej do spacerów w tej części miasta, mimo że od strony ulicy Sokolej jest wszystko ogrodzone. Jest taka mała furteczka w postaci dojścia do portu od strony ulicy Okrzei. Tam znajdziecie Państwo naprawdę urokliwe miejsce do zrobienia sobie nawet fajnego selfie. Adam Tysła, Warszawa w Optyce, dzisiaj o warszawskiej Pradze.

bombastic. Dzisiejszej audycji Warszawa w optyce. Zapraszam Państwa na warszawską Pragę, do dzielnicy, o której myślałem zawsze, że będzie takim warszawskim Soho, że to będzie taka dzielnica artystów, małych sklepów gramofonowych, klimatycznych kawiarni i wszelkiego rodzaju takich miejsc, których nie znajdziemy w dużych sieciach handlowych, że to będą takie sklepy, sklepiki, manufakturki, że to będą takie miejsca, które będziemy odwiedzać na zasadzie bardziej zaciekawienia, bardziej niestandardowej oferty, ale niestety takich miejsc w Warszawie brakuje i warszawska Praga przez chwilę miała taką koncepcję, by być takim miejscem stworzonym dla takiego życia offowego, coś porównywalnego z Charlottenburg w Berlinie, czy właśnie ze wspomnianym przeze mnie londyńskim Soho. Spacer po warszawskiej Pradze jest oczywiście bardzo fajnym pomysłem na spędzenie weekendu. Ja takie spacery też prowadzę i staram się znaleźć jeszcze coś nieodkrytego, nieoczywistego, albo opowiadać o tej historii miasta, która moim zdaniem skłania nas do refleksji, albo przede wszystkim pokazuje nam miasto utracone.

właściwie cień dawnego sukcesu handlowego tej dzielnicy, to cień świetności Pragi, kiedy nawet w latach 90. w okresie transformacji powstawało coraz więcej dużych sklepów, sieci handlowych i nawet centrów handlowych, galerii. To jednak Targowa razem z bazarem długo trzymały się dzielnie, aż do momentu, kiedy właściwie całą inicjatywę przejął bazar, przejął Stadion Dziesięciolecia, który aż do czasów jego zamknięcia był takim miejscem, które generowało nieprawdopodobną ilość tylko turystów handlowych, ale także nieprawdopodobną ilość wszelkiego rodzaju drobnej przedsiębiorczości. Ja wspomnę tylko, że obecnie, jeśli patrzymy na warszawską Pragę i Port Praski, to w tym miejscu, w którym mamy już w tej chwili osiedle na nowo wybudowane w ramach bardzo ciekawej operacji działka za Most Świętokrzyski, firma Electrim właśnie dokonała takiego, bym powiedział, dość spektakularnego dealu, to znaczy w zamian za budowę mostu miasto przekazało te tereny pod zabudowę. Do dziś częściowo te tereny są już ukończone, mamy nowe ulice, nowe osiedle, ale ten drugi etap wciąż nie wystartował. O tym, jak to możliwe, że działki warte kilka miliardów zostały zamienione za most, który wybudowano oczywiście za ułamek tej kwoty wartości przekazanych terenów, czyli w granicach 160 milionów, no o tym nie będziemy teraz spekulować, ale jest to jeden z przykładów takiego partnerstwa publiczno-prywatnego, którym myślę, że miasto nie chciałoby się za bardzo chwalić. Tereny wokół basenów portowych są niezwykle urokliwe, są prawnie chronione z uwagi na unikalną przyrodę, na siedliska ptaków i tak dalej. No i pytanie, jak pogodzić teraz te interesy związane z rozbudową, zabudową tych bardzo atrakcyjnych pod kątem deweloperki terenów versus tereny rekreacyjne, tereny przyrodnicze, tereny, które mogłyby stanowić no znakomitą alternatywę dla spędzenia wolnego czasu właśnie w samym centrum miasta. Ja myślę, że ta kładka, o której wspomniałem, jest też takim pomysłem na pobudzenie właśnie tej części nowoczesnej Pragi i gdyby istniała jakaś koncepcja, jak z tych terenów zrobić coś bardzo użytecznego publicznie, no mielibyśmy naprawdę unikalne w skali Europy tereny, takich terenów zielonych, jeszcze z połączeniem dawnego portu. No myślę, że próżno szukać w innych stolicach europejskich. W Londynie taka rewitalizacja starych doków to były bardzo spektakularne projekty i przyniosły niebywały sukces, jeśli chodzi właśnie o stworzenie nowej, czynnej tkanki miasta. Teraz, jeśli chcemy przespacerować się właśnie w okolicy Portu Praskiego, to właściwie jedyne dojście jest od strony Okrzei, tutaj ulicą Krowią. Mamy taki malutki cypelek, gdzie można sobie zrobić fantastyczne zdjęcie. Tak właśnie spędziłem ostatni weekend z moimi córkami, Julką i Gabą, które są moimi najwierniejszymi fankami i to dla nich te spacery mają zawsze premierowe wydanie i patrzę z zaciekawieniem, czy to, o czym opowiadam, wzbudza jakiekolwiek zainteresowanie z ich strony. Eros.

0: oszczędzania zawsze łapią okazję.
1: Bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Reklama.
3: Minęła 12.30. Wojciech Kopacz.
2: Akademicki Radio Campus.
3: Donald Trump zawarł umowę z Władimirem Putinem. Co z kadencyjnością polityków? Władysław Kosiniak-Kamysz ma propozycję. Utrudnienia w stolicy.
2: Wiadomości.
3: Donald Trump uzgodnił z Władimirem Putinem, że Rosja dostarczy na rynek amerykański i światowy swój olej napędowy. To efekt wczorajszej rozmowy przywódców. To jest duża umowa. To są wielkie ilości ropy, które dotrą do naszego kraju. I chciałbym podziękować prezydentowi Putinowi, tak szczerze mówiąc. To, czego potrzebujemy, to diesel. Jesteśmy silnym partnerem. Potrzebujemy oleju napędowego dla świata. Mówił amerykański prezydent Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych twierdzi, że dzięki amerykańskiej kontroli nad cieśniną Ormus oraz umowie dotyczącej rosyjskich dostaw energii, ceny oleju będą spadać w rekordowym tempie. Donald Trump oświadczył też, że obniżenie cen dla Amerykanów jest jego priorytetem. Decyzję Białego Domu skrytykował ukraiński prezydent. Prezenty dla Putina nie przyniosą pokoju ani żadnej korzyści cywilizowanemu światu, ocenił Wołodymyr Zełenski. Według doniesień portalu Axios, który powołuje się na amerykańskich urzędników, Trump porozumiał się z Putinem w sprawie paliw, bo Zełenski nie wstrzymał ataków dronowych na rosyjskie rafinerie. Cena benzyny i oleju napędowego to ważny temat przed listopadowymi wyborami do amerykańskiego kongresu, w których partia Trumpa, republikanie, walczą o utrzymanie większości w obu izbach. W Warszawie Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego prowadzi obrady poświęcone roli samorządu. Wicepremier i prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że partia chce przyspieszyć pracę nad zniesieniem dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W przypadku braku poparcia tej zmiany szef MON-u zasugerował inną propozycję.
4: Jako poseł na Sejm Rzeczpospolitej, wraz z całym klubem parlamentarnym, ale wierzę, że ze wszystkimi obywatelami, z całym stronnictwem, będziemy wnioskować o to, żeby wprowadzić dwukadencyjność dla posłów i senatorów.
3: Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że potrzebna byłaby do tego zmiana konstytucji, choć w jego ocenie jest to możliwe. Na Stadionie Narodowym wystąpią polskie i międzynarodowe gwiazdy muzyki tanecznej i rozrywkowej. Koncert roztańczony narodowy rozpocznie się o godzinie 20. Mieszkańców i kierowców czekają utrudnienia, szczególnie na Saskiej Kępie. Ratusz zaleca korzystanie z komunikacji miejskiej. W godzinach od 17 do 20 wyłączony z ruchu indywidualnego będzie obszar Saskiej Kępy. Wjadą tam tylko pojazdy osób posiadających identyfikatory, pojazdy ZTM, taksówki oraz jednoślady. Pociągi drugiej linii metra w kierunku stacji Brudno i Bemowo zwiększą liczbę przejazdów, a na tory wyjadą dodatkowe składy linii 9 i 26. ZTM uruchomi zastępczą linię autobusową Z99, kursującą pomiędzy Placem Narutowicza a Wiatraczną. W zależności od przejezdności ulic, na ulicy Francuskiej lub na Saskiej, pasażerowie skorzystają z zastępczego autobusu Z99, którego kurs będzie pomiędzy Placem Narutowicza a Wiatraczną. W pobliżu Izmiru na zachodzie Turcji doszło do wypadku. Autokar wycieczkowy wiozący turystów z lotniska w Izmirze zmierzał w kierunku Aydin. Według lokalnej prasy kierowca tureckiego minibusa stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w autokar. W rezultacie oba pojazdy zjechały z drogi i wpadły na teren zalesiony. Jak wiadomo, zginęło dwóch podróżujących autokarem obywateli Turcji, a dziewięciu turystów z Polski odniosło obrażenia.

Wspomniałem dzisiaj w audycji Warszawa w Optyce o dwóch ulicach, gdzie najszybciej odnajdą Państwo taki dawny duch starej Warszawy, starej Pragi. To oczywiście ulica Brzeska z Bazarem Różyckiego. No właściwie pomnik historii, ale tak potwornie zaniedbany, że trudno tam znaleźć cokolwiek, co nadawałoby się do jakiegoś fajnego, nawet internetowego selfie. Oczywiście flaki Pyzy Gorące otworzyły już drugi lokal. Na ulicy Brzeskiej mam wrażenie, że świetnie sobie radzą. Bardzo wielu turystów, korzystając z zagranicznych przewodników typu TripAdvisor, właśnie sięgają po takie miejsca w poszukiwaniu nie tylko dawnej historycznej substancji Warszawy, ale także tej kuchni, która była nieodłącznym elementem tej części miasta. Pojawiają się nowe lokale, to warto jest zobaczyć, co się znajduje w nowych kamienicach, które są budowane. Szkoda, że deweloperzy, firmy, które stawiają te kamienice, mało szanują to, w jakim sąsiedztwie są budowane te obiekty. Mam wrażenie, że lepszy jest dla takiej ulicy jak Brzeska nawet sztucznie odtwarzany styl XIX-wiecznych i XX-wiecznych kamienic czynszowych niż po prostu nowe blokowiska i klocki po prostu nie pasujące do niczego. Pod numerem trzecim, ja z lat młodości pamiętam, że była świetna kamienica Weichenberga, w której znajdował się sklep zabawkowy. Tej kamienicy już nie ma. Kiedy budowano centrum handlowe przy ulicy Kijowskiej, ta kamienica od strony Brzeskiej jest po prostu teraz wjazdem do garaży. Jest to też taki przykład, no, gdzie odtworzono teoretycznie elewację, ale to już jest taka klasyczna fasada, taka wydmuszka, fake po prostu tylko na potrzeby zachowania pewnej ciągłości historycznej. Wprawdzie nieźle jest to wykonane, ale no, niestety, tak jak w wielu przypadkach, oryginał został rozebrany. Wspomniałem o drugiej ulicy, na którą warto zwrócić uwagę na warszawskiej Pradze. To oczywiście ulica Wileńska. Niezwykle ciekawa dla fanów historii miasta, jeśli chodzi o tramwaje, bo od 1908 roku jeździły już tam tramwaje elektryczne, także to jest genialna historia związana z miastem. Bardzo dobrze zachowane są kamienice przy ulicy Wileńskiej, ale też, jeżeli Państwo tam się wybiorą, no to jest to obraz nędzy i rozpaczy, pozabijane witryny sklepowe płytami OSB, posprejowane, poniszczone kraty, poniszczone klatki schodowe, to wszystko wygląda po prostu fatalnie. No nie ma się czym pochwalić. Taki tramwaj, który jeździł jeszcze kiedyś ulicą Inżynierską, skręcał Wileńską, no podczas różnych spotkań powtarzam, że brakuje takiej trasy historycznej tramwajowej, że nie pokazujemy tej historii warszawskich tramwajów, które w skali stolicy europejskiej są pewnego rodzaju ewenementem, są najlepiej udokumentowane i gdzieś te ślady starych torowisk jeszcze znajdziemy. Przecież na Ząbkowskiej mamy fragment, gdzie to stare torowisko zostało zachowane. No ta Wileńska, o której wspomniałem, zajezdnia Kawęczyńska, mocno zniszczona w czasie wojny, ale jednak uratowana i ma tą niebywałą ciągłość historyczną. I ten pierwszy tramwaj, który już przecież z zajezdni wyjechał tuż po wojnie, w 1945 roku, w czerwcu. Także tych faktów historycznych jest mnóstwo związanych właśnie z tramwajami. Jakoś brakuje mi woli politycznej wśród tramwajarzy czy włodarzy miasta, żeby coś pokazać takiego na żywo. Ten tramwaj jeździ klasycznymi trasami, a sporo torowisk było do uratowania w czasie remontu, w czasie przebudowy różnych ulic, tak jak wspomniana w poprzednim naszym spotkaniu ulica Żelazna, gdzie też odkryto te zabytkowe torowiska. W przypadku Wileńskiej były tory jeszcze w tym carskim, szerokim rozstawie. Tutaj można byłoby coś ciekawego zaplanować. Brakuje, mam wrażenie, po prostu takich, mówiąc kolokwialnie, cojones wśród tramwajarzy, żeby zrobić coś bardziej dla turystów, bardziej pod publiczkę, bardziej dla promocji miasta niż w kółko, tylko kierować się tym, żeby nowoczesny, super cichy, niskopodłogowy Hyundai pojechał nam na nowe osiedle Sobieskiego aż do Wilanowa. Brakuje mi tego i głośno o tym mówię. Uważam, że tego typu rozwiązania promują miasto, wzbogacają naszą ofertę turystyczną i historyczną, bo kiedy spotykamy się w takich małych grupkach, opowiadam o mieście, no to taki tramwaj jest czymś, co mogłoby świetnie się w to wpisywać.

0: Wspomniałem o tym, że sporo tej zabudowy przy ulicy Wileńskiej jest w oryginale, no w stali opłakanym kamienice są wysiedlane, nie ma tam w ogóle już mieszkańców, ale pamiętajmy, że pod Dziewiątką był komisariat z bardzo ciekawą historią jeszcze z czasów rewolucji 1905 roku, to właśnie tam Stefan Okrzeja próbował zastrzelić komendanta i za to zapłacił bardzo wysoką cenę. I to są takie miejsca, gdzie warto byłoby tą historię w jakiś sposób pokazać. Pod Trzynastką w 1945 roku, Wileńska 13, to była pierwsza ambasada Związku Radzieckiego po wojnie. Oni się tam na rok wprowadzili, a później już zyskali nowy, piękny obiekt przy Belwederskiej. Ale no, co by nie wspomnieć, te praskie różne kamienice mają też bardzo taką smutną i tragiczną historię. Ja przypomnę przy ulicy Strzeleckiej te kamienice, w których odkryto w piwnicach takie katownie ubeckie. Jest też budynek, wracając jeszcze na chwilę do ulicy Okrzei, bo wspomniałem o Stefanie Okrzei, ale przy Okrzei z Sierakowskiego, tam jest fantastyczny budynek przy zbiegu właśnie Sierakowskiego, Okrzei, Kłopotowskiego. W tej chwili zajmuje go policja, właściwie to CBS-ie, ale ten budynek jest niezwykle ciekawy. Tam było gimnazjum i taki hostel, byśmy powiedzieli językiem współczesnym, dla młodzieży, ale też wnętrza są niezwykle unikatowe. Ten budynek oczywiście w latach 50. był też należał do Urzędu Bezpieczeństwa. No, ta historia niezwykle tragiczna, bo związana z takimi tragicznymi losami początków powojennej Polski. Na koniec jeszcze coś, co najtrudniej przełknąć dla wszystkich fanów architektury kolejowej, która przecież na warszawskiej Pradze miała potężną historię, no bo dziś został tylko dworzec wschodni przebudowany i z tego dawnego dworca brzeskiego niewiele zostało. Był też dworzec Teres Polski, który gdzieś po części jest obecnie dworcem wileńskim, ale parowozownia pod numerem 9 z 1860 roku to była właściwie zbrodnia, która się dokonała na naszych oczach w niewyjaśnionych okolicznościach. Jak to się często mówi w policyjnych kronikach, został ten zabytkowy budynek zrównany z ziemią. Właściwie nie wiadomo, czyja była to decyzja. Nikt nie poniósł za to żadnej odpowiedzialności. I ten przykład XIX-wiecznej infrastruktury kolejowej został rozebrany. No, w tym miejscu powstał hipermarket. No, możemy tylko zakładać, w jaki sposób doszło do takiego dziwnego zbiegu okoliczności. Polecam Państwu warszawską Pragę, polecam Państwu obserwowanie tego, co się tam zmienia, polecam Państwu, aby gdzieś wybierać te różne smaczki, aby też pielęgnować pamięć historyczną właśnie poprzez dokumentowanie, pilnowanie takich miejsc, poprzez robienie zdjęć i wrzucanie właśnie na portale, bo jednak to jest jedyny sposób, aby nie tylko głos mieszkańców został zachowany, ale także usłyszany i aby przyszli włodarze albo inwestorzy na warszawskiej Pradze liczyli się z tym, że nie wszystko można w długi majowy weekend zrównać koparką z ziemią. Adam Tesław, Warszawa w optyce, jak zwykle już za 2 tygodnie będzie fantastyczny temat o pewnym obrazie Picassa namalowanym w jednej z polskich kamienic. Będzie fantastyczny gość. Nie chcę spoilerować, ale warto obserwować nasz fanpage. A dziś to już wszystko.
1: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jakby... Wykło na raz.

0: więcej za mniej.
1: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
2: Autopromocja.
4: Radio Campus.

0: Dzień dobry, słuchacze i słuchaczki. Witam was serdecznie w audycji o książkach albo poczytam. Witam was w ten piękny sobotni poranek albo przedpołudnie, w zależności od tego, jak spędziliście wczorajszy wieczór. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce, która zachęca do tego, żeby odpuścić, poleżeć, pospać, nie spełniać czyichś oczekiwań, czyli o zaniechaniu Zofii Zaleskiej, która jest moją gościnią dzisiaj. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Kulturoznawczyni, autorka książki Przejęzyczenie, która była też zbiorem esejów, tak jak ta książka, o której dzisiaj mówimy.
1: Zbiorem wywiadów.
0: Przepraszam, z przeprowadzonych z tłumaczami. Natomiast ta książka dzisiaj przez nas poruszana to książka Zaniechanie. Tym razem są to eseje wydane przez wydawnictwo Charakter. No właśnie, eseje o czym? O nierobieniu? O buncie, o czym to są, bo to jest wspaniała książka. Ja bardzo wszystkim wam ją polecam, dlatego że jak się ją czyta, to człowiek dostaje do ręki takie bardzo solidne argumenty, które pozwalają mu odpowiedzieć: nie będę robił, albo na przykład nie teraz, śpię, zostaw mnie. Bo okazuje się, że to nie jest lenistwo, tylko no właśnie, co to jest?
1: Co to jest właśnie? Wiesz, no fajnie, że to pozytywnie tak odbierasz, bo niektórych to taka postawa też wkurza, prawda? Taka, żeby zaniechać i odmówić. To nie jest takie wcale łatwe. Jak pisałam tą książkę i pytali mnie, o czym piszę, ludzie mnie pytali, o czym piszę, ja mówiłam, że o zaniechaniu, to często potem była taka zmartwiona mina, ojej, to o czymś smutnym, o depresji właśnie, albo o czymś takim, czy właśnie dużo było skojarzeń z depresją, co ono jest jakoś oczywiście uzasadnione, ale taki właśnie buntowniczo wyzwalające skojarzenie i podejście, które mi raczej przyświeca, wcale nie było takie oczywiste, prawda? Więc to też coś mówi o nas i o tym, jak trudno nam w ogóle takie pojęcie zaniechania jakoś przyjąć jako coś, co może być właśnie wyzwalającego, pozytywnego, a okazuje się, że chyba jednak jest nam to wszystkim potrzebne, żeby chociaż tak o tym pomyśleć, niekoniecznie od razu przejść do działania.
0: No właśnie, bo to jest też trochę o tym, albo nawet bardzo o tym, że jesteśmy po prostu chowani do tego, żeby, nie mogę używać brzydkich słów na antenie Radia Campus, żeby zachrzaniać. Mam nadzieję, że to nie jest brzydkie słowo.
1: Kultura zachrzanu.
0: Tak, kultura zachrzanu. Z zachrzanu. No i jakby to jest coś, w czym jesteśmy chowani. Od dziecka, w szkole, w pracy musimy być najlepsi, musimy mieć największe osiągi, musimy być chwaleni, robić nadgodziny. I ten świat już zaczyna naprawdę być absurdalnie rozpędzony, chociaż w swoich esejach widać, że to nie jest nowy wymysł, to przekonanie nas do tego, żebyśmy jednak pracowali. No i jest ten moment, w którym po prostu pęka nam ta gumka i mówimy: wolałbym nie. Mhm. I to jest, myślę, niezwykle wyzwalające, dlatego uważam, że ta książka jest jednak mimo wszystko bardzo pozytywna w swoim wyrazie. I że właśnie to jest prewencja przed depresją, żeby odmawiać w niektórych momentach. Ale musimy wrócić do tego wolałbym nie, no bo to jest chyba w ogóle zdanie założycielskie wszystkich prokrastynatorów i buntowników. Z jakiego tekstu kultury to jest zdanie?
1: Zdanie właśnie z takiego, tak jak mówisz dokładnie, założycielskiego tekstu dla wszystkich odmawiaczy, czyli skopisty Bartleby, Hermana Melvilla. No tekstu XIX-wiecznego. Czasem to budzi zdziwienie, że to wcale nie jest tekst współczesny, ale nie, został napisany już dawno, dawno temu, znaczy dawno, dosyć dawno temu. I opowiada właśnie o takim przejściu od właśnie takiej bardzo, bardzo gorliwej pracy do po prostu odmowy wszystkiego, czyli kopista bardzo jest świetnym pracownikiem, kopiuje dokumenty, przepisuje, pracuje w kancelarii. To jest opowiadane z perspektywy jego pracodawcy, który się cieszy, że ma wspaniałego pracownika, nawet trochę dziwnego w tej nadgorliwości, ale nagle właśnie dzieje się coś takiego, że któregoś dnia on po prostu mówi I prefer not to, czyli wolałbym nie, prawda? No i on mówi, ale prawda, no czego byś wolał nie? No i ogólnie wszystkiego, po prostu podpowiada wolałbym nie i nagle jakby rzeczywiście odmawia pracy, ale no i to wzbudza w tym narratorze bardzo duże emocje właśnie, takiego wściekłości na niego, niezrozumienia, jakiegoś zaciekawienia, niepokoju. No ale cała sytuacja kończy się źle, bo on trafia do więzienia, gdzie jakby się...
0: Trafia do więzienia za bezczynność.
1: Tak,
0: za
1: tak,
0: odmowę.
1: Tak,
0: to
1: za
0: jest
1: odmowę, bo i jakby jest konsekwentny w tej odmowie, głodzi się i umiera, prawda, z śmiercią głodową, więc nie jest to tak naprawdę zabawna historia. No ale właśnie ona w jakimś, to jest ciekawe, bardzo wokół niej narosła duża literatura, więc oczywiście ja ją wspominam w książce, bo powinna być wspomniana, no ale jakby ktoś chciał dowiedzieć się więcej o Kopiście Bartlebim, to ma szansę dużo o nim poczytać, bo to ewidentnie jest taka postać, która nas jakoś ciekawi, prawda? Jakoś, nie wiem, prowokuje różne interpretacje i wycieczki w bok.
0: No jest to jedno z najwspanialszych opowiadań, jakie zostały napisane. Przynajmniej moim i Adama Lipszyca zdaniem, a to już są dwa poważne zdania. No dobra, teraz zrobimy sobie chwilę przerwy, a potem porozmawiamy jeszcze o innych literackich tropach, które w tej książce są. Postaram się nie zostać tylko przy literackich tropach i pójść kawałek dalej, ale nie obiecuję wam tego absolutnie.

0: Wracamy po przerwie do audycji o książkach albo poczytam. Moją gościnią jest Zofia Zaleska, autorka esejów, zbioru esejów pod tytułem Zaniechanie, który ukazał się nakładem wydawnictwa Charakter, które się ukazały. Książki w dużym skrócie o odmawianiu, buntowaniu się, zaniechaniu, mówieniu nie. Przed przerwą chwilę rozmawialiśmy o kopiście Bartleby, jednym z najlepszych opowiadań, jakie zostało napisane i właśnie takim założycielskim micie wszystkich osób odmawiających. Ale jest w tej książce w ogóle dużo motywów literackich, co prawdopodobnie spowodowało u mnie jeszcze większą radość czytania, bo pojawia się tam Walzer i Sebald. No, każdy ze słuchaczy, który śledzi jakąś moją audycję, wie, że to już wystarczy w zasadzie dla mnie, ale to nie są jedyne postaci literackie. Mnie niezwykle zainteresował Zecer, który postanowił spisać wszystkie historie, jakie do niego przyszły. Tylko oczywiście nie pamiętam, jak on się nazywał.
1: Nie, to był pisarz.
0: To był pisarz.
1: To był pisarz i to był teraz w tym momencie... Nie, bo on jakby składał sam swoją książkę. I chodzi ci o Retifa de la Breton.
0: To był w ogóle projekt, to był ogromny projekt, nie? To był projekt typu internet, tylko jakby bez internetu.
1: Tak, tak. Wiesz co, bo właśnie jak pisałam zaczynałam myśleć o zaniechaniu i odmowie, o jakby takim właśnie wycofaniu, milczeniu, to jakby poczułam, że jakby pierwszy rozdział, czy też pierwszy namysł muszę poświęcić jakiejś takiej właśnie nadmiarowi, czyli takiemu nadmiarowanemu działaniu, czyli przeciwieństwu, że jakby to jest połączone. Często jedno prowokuje drugie. Często postaci mojej książki, które były hiperaktywne, nagle kończyły jako osoby, które odmawiały wszystkiego, prawda? Czyli jakoś ten nadmiar i ten brak, czy też to mówienie nieustannie i nagle milczenie się łączy, prawda? Więc przyglądałam się takim różnym dziwakom i grafomanom, no takim właśnie, którzy mają logoreję i mówią, piszą bez ustanku. Retif de la Breton nie jest aż takim przypadkiem. To go nie dotyczy, nie jest jakimś, nie nazwałabym go w ogóle grafomanem, ale on po prostu rzeczywiście tworzył, zawezwał, znaczy wspólnie z czytelnikami powieść o Paryżu, taką książkę Opus Magnum, i sam to składał i nocami drukował. On skończył marnie też, no skończył gdzieś tułając się po Paryżu i w wielkiej biedzie, prawda? No ale akurat on jest przywołuję go jako przykład pisarza, który nie potrafił się w jakimś sensie ograniczyć, powstrzymać w tej swojej, w takiej manii właśnie tworzenia, pisania, tak? Coś takiego.
0: No ale tam w ogóle no, to, co ty mówisz, czyli to, że jest to wahnięcie, tak? Że to są jakby dwa największe punkty wychylenia tej huśtawki, że tak samo jak Bartleby. Jest moment, w którym po prostu człowiekowi trzaska i stwierdza, że dziękuję, do widzenia. Ale są też takie postaci, które robią to zupełnie w sposób zupełnie zaplanowany i taki przemyślany i wydawałoby się bardzo logiczny, czyli bohaterka na przykład przywoływanej przez ciebie książki Mój rok relaksu i wypoczynku, Otessy Mosfeg. Właśnie to jest jedno z tych nazwisk, które są dla mnie trudne, Mosfeg.
1: Albo Mosfeg.
0: Książka wydana przez wydawnictwo Pauza, książka, która narobiła trochę zamieszania, właśnie dlatego, że tam jest bohaterka, która po prostu w wyniku jakichś tam okoliczności, to już sobie przeczytajcie, postanawia na rok się wyłączyć, dosłownie, chemicznie się wyłączyć, no bo za pomocą leków. I to z kolei jest, wygląda na szaleństwo, ale takie bardzo zaplanowane. Przywołujesz też, jest tam w tej twojej książce Rimbaud, jest pierwowzór pana Kleksa, ale o tym wszystkim nie możemy wam opowiedzieć na antenie, bo po pierwsze nie będziecie chcieli przeczytać książki, a po drugie audycja trwa tyle, ile trwa. Natomiast to, co ja bym chciała jeszcze podjąć, to jest... święty od prokrastynacji, święty patron prokrastynatorów, czyli ekspedyt.
1: Tak.
0: Czy możesz mi powiedzieć więcej o ekspedycie świętym, bo to jest chyba jeden mój ulubiony święty teraz.
1: Trafiłam na niego właśnie pisząc książkę. dowiedziałam się, że prokrastynatorzy, zwlekacze, ludzie, którzy, wszyscy my, którzy mamy problem z ukończeniem tego, czego się podjęliśmy, albo co powinniśmy zrobić, mają swojego świętego. I w Polsce jest kilka jego przedstawień, między innymi w Warszawie, w kościele Świętego Zbawiciela.
0: Gdzie mógł być inny?
1: Na Zbawiaku.
0: Na Zbawiksie, tak. Oczywiście.
1: No więc jest tam, ale gdzieś tam jest nad jakąś bramą na Pradze, jakieś jego przedstawienie. No, w każdym razie był to rzymski centurion, który wahał się, chciał przyjąć chrzest, chciał zmienić wiarę. Chciał zostać chrześcijaninem, ale obawiał się prześladowań, obawiał się czym to, no zresztą słusznie się obawiał, jak się okazało. No i wahał się, właśnie wahał się. Pojawił się jakby szatan, taki jakby zły duch, pojawiał się pod postacią kruka i skrzeczał kra, kra, kra, co po łacinie znaczy jutro, czyli starał się go namówić, żeby on odkładał tę decyzję, prawda?
0: Perfidny kruk.
1: Dokładnie, perfidne ptaszysko. No ale centurion właśnie zdeptał tego kruka w końcu po chwilach zwlekania i odkładania i powiedział, hodie, czyli nie, dzisiaj to zrobię i nie będę tego odkładał. No został za to jakoś zamęczony i jakoś torturował, jak to święci, jakby w większości przypadków skończył marnie. No ale został patronem osób, które, znaczy nie wiem, czy to tak powinno nas zachęcić.
0: Ale to jest
1: historia,
0: w ogóle moim zdaniem, no bo gdyby odkładał to dalej, to by żył, tak? No więc jakby to jest trochę plus do koszyczka,
1: tak,
0: osób
1: rację,
0: odkładających,
1: tak,
0: rzeczy, no że jeżeli się wahacie, to być może w tym wahaniu jest po prostu jakiś głęboki namysł i może niech on pozostanie z nami, może nie wszystkie decyzje trzeba podejmować, aż się normalnie wzruszyłam tą opowieścią o kruku.
1: No w każdym razie...
0: Piękna historia.
1: Przeczytałam też, trafiłam na takie, że w Polsce był święty Wierzun, który, czyli wcześniej jeszcze niż był ekspedyt, mieliśmy jakichś świętych od odkładania i zwlekania, no ale ten ekspedyt bywa, tak jakby gdzieś się pojawia. Pojawia się tam we Włoszech, na Sycylii.
0: Mm-hmm. No jakiś, tak. Może święty ekspedyt pojawić.
1: Ale, no właśnie, no więc gdzieś w Ameryce Południowej, więc jak ktoś ma jakąś wielką potrzebę, żeby jednak się przemóc, to może tam podejść do kościoła, jeżeli jest z Warszawy, Świętego Zbawiciela.
0: Pójść na Zbawiksa i pomodlić się do Świętego Ekspedyta, żeby pomógł mu podjąć jakąś decyzję. To jest w ogóle wspaniała historia. Uważam, że prokrastynacja, która jest w ogóle taką rzeczą, która pojawiła się jako tak, mam wrażenie, że to było takie wcześniejsze mindfulness, że po prostu wszyscy nagle zaczęły być memy z prokrastynacją, kapibara, nie wiem, czy była kapibara, ale były różne rzeczy o tej prokrastynacji i wszyscy zaczęli używać tego słowa i tak się nim bawić i okazało się, że ono tak naprawdę jest, trochę to jest po to, żeby potępić tą prokrastynację, ale trochę też po to, żeby ją przytulić i żeby uświadomić sobie, jak dużo osób, jak wielu z nas, powiedzmy sobie to szczerze, odkłada nieustająco rzeczy na później, szczególnie te, które niespecjalnie są dla nich przyjemne. Ja pamiętam, że za moich czasów to się nazywało syndrom sesji, czyli mm-hmm. na przykład malowanie pokoju 2 dni przed egzaminem końcowym. I to jest ten wymiar, nie? To jest to odkładanko. O tym w zaniechaniu również możemy przeczytać i również możemy znaleźć. To nie jest tak, że usprawiedliwiasz całkowicie ludzi, którzy chcą zaniechać, odłożyć, zapomnieć, schować do szuflady i tak dalej, ale jednak dajesz im, moim zdaniem, jako jedna z tych osób, uważam, że dajesz im jakąś taką pociechę w tych swoich esejach.
1: No chciałabym, bo ja właśnie...
0: Przytulasz ich do siebie.
1: Znaczy jakoś oni mi też fascynują mnie, wiesz, bo jakby ja od zawsze ta postawa mnie jakoś pociągała, fantazjowałam o jakichś porzuceniach, obowiązku, nie byłam na tyle jakby właśnie często odważna, żeby to zrobić, chociaż mam swoje małe sukcesy w zaniechaniu i większe i być może jeszcze jakieś przede mną, ale chodzi o to, że ja właśnie zaczęłam szukać tych postaci, żeby zobaczyć, jak ludzie sobie radzą właśnie z tym naporem, z tym nadmiarem i że czasem to nie przynosi im niczego dobrego właśnie. To nie zawsze jest, czasem to jest wyzwalające, a czasem to jest coś trudnego, coś wyrzucającego poza nawias, coś właśnie jednak ze stygmatem porażki. Więc to nie jest zawsze zero-jedynkowy, dobry wybór, prawda? Ale tak, oni mnie fascynowali, bo zastanawiałam się, co się dzieje w ogóle, jak odmawiamy. Bo, prawda, nie, w książce nie zajmuję się jakby takim ostateczną odmową, czyli samobójstwem, prawda? Odmową, wypisaniem się z życia. Tylko zastanawiam się, co robimy, jeśli właśnie decydujemy się odmówić, nie spełnić jakiejś, no bo czym jest zaniechanie? Jest jakby niezrobieniem czegoś, czego się od nas oczekuje, czego w jakimś sensie, nie wiem, kulturowo, osobiście, społecznie ktoś od nas oczekuje, prawda? Więc co się dzieje? Co ci ludzie później robią, gdy zdecydują się czegoś nie robić, prawda? I to jest bardzo różne są historie. Niektórzy rzucają się w inne rzeczy, inni popadają w jakiś stupor albo, nie wiem, stają się odludkami, prawda? Jeszcze inni dokonują tego w spektakularny sposób, inni po cichu, metodycznie, tak jak mówiłaś, z rozmysłem. No, chodzi o to, że to jest jakieś doświadczenie nasze, ludzkie, które się jakoś, tak ja mam takie wrażenie, wyrzuca poza nawias, że możemy nie mieć siły, nie chcieć, że możemy nie móc, prawda?
0: Że możemy być słabi.
1: Tak, że możemy wobec świata, możemy jakby podjąć to wyzwanie i ruszyć w świat, działać, zdobywać, mieć pomysły, ale możemy też nie móc, nie chcieć, zrezygnować, odmówić czegoś. I że w jakimś sensie miałam wrażenie, że ta szala, że te proporcje są zaburzone, że za dużo jesteśmy po jednej stronie, dlatego jakby szukałam sobie takich postaci, które...

0: wspaniałą pisarką, pisarzem, muzykiem i potem nagle stwierdzisz, nie wydaję kolejnej płyty, nie piszę kolejnej książki, no to o tym jest głośno. Twoje zaniechanie po prostu ma, jak dzwon się odbija,
1: polityczny,
0: prawda?
1: Wymiar w zasadzie.
0: Dokładnie. No i Salinger wzbudził wściekłość. No po prostu tymi dekadami milczenia ludzie po prostu domagali się kolejnej książki. I to też mnie zastanawia, że dlaczego w ogóle mamy takie poczucie, że mamy prawo do tego autora się domagać, że on ma dla nas pisać. No to jest jakoś i zrozumiałe, i dziwne, prawda? Że jakoś sobie rościmy prawo do tego, że nas to wkurza, jeśli ktoś ma talent i go skąpi, prawda? Ma talent i go marnuje. Napisał coś, co nas porwało i nie chce nam dać tego więcej, tego dragu, prawda? Więc ale Salinger, ale właśnie to o to chodzi, że w jakimś sensie czasem takim warunkiem takiego spektakularnego, zauważalnego zaniechania jest najpierw sukces, prawda? No i właśnie z Salingerem jest taka ciekawa sytuacja, że jeżeli jesteś znanym pisarzem i przestaniesz pisać, to nie ma sprawy, bo inni będą robić to za ciebie, po prostu będą tworzyć teksty o tym, dlaczego ty nie piszesz, robić analizy tego, śledzić cię, z ukrycia robić zdjęcia.
1: To był taki moment w tym eseju, w tej opowieści o Salingerze, był taki moment, że po prostu we mnie obudził się najzwyczajniejszy na świecie gniew. Na to, że ludzie po prostu nie są w stanie zostawić go w świętym spokoju, jeszcze w dodatku wymyślają sobie swoje własne interpretacje tego, dlaczego on czegoś nie robi. To wydaje mi się być...
0: No tak, bo wiesz, oddajesz
1: przemocą,
0: pole.
1: W gruncie rzeczy.
0: Oddajesz pole. Mm-hmm. Nie sam
1: jak milczysz, to dajesz pole idiotom.
0: No tak, i też nie dajesz tej narracji, nie narzucasz jakiejś narracji, tylko no wtedy wszyscy mogą wymyśleć, co tylko chcą. No.
1: No to prawda, niestety. No dobrze, ale nie możemy, bo ja się zaraz wzmożę i będę wzmożona, a przecież jeszcze trzeba porozmawiać o kapitalizmie, o tym, że jest zły. Więc teraz robimy przerwę, a potem wracamy do rozmowy o tym, jak zły jest kapitalizm.

0: Reklama. Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama. 13.30, Wojciech Kopacz.
2: Akademicki Radio Campus.
1: Zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego w sprawie Smoleńska. Wybory parlamentarne w Hiszpanii. Czy w kolejnym europejskim kraju wygra prawica? Wraca ośrodek sportu i rekreacji na Żoliborzu.
2: Wiadomości.
1: Sprawa Smoleńska wróci z całą siłą argumentów, których jeszcze wcześniej nie było, oświadczył w czasie obchodów miesięcznicy smoleńskiej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Prezes PiSu złożył wraz z grupą polityków partii wieniec przed pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej.
3: Mamy do czynienia z zaciekłą walką z pamięcią. Ja wiem, że na początku, niedługo po zamachu smoleńskim, twierdzono, że społeczeństwo szybko zapomnie. I takie jest oczekiwanie i było oczekiwanie Putina i innych rosyjskich zbrodniarzy.
1: Mówił w czasie obchodów Jarosław Kaczyński. Prezesa Prawa i Sprawiedliwości otoczyła grupa manifestantów skandujących hasło kłamca. Jarosław Kaczyński ocenił, że z tym problemem spotyka się co miesiąc. Co miesiąc nie jest wykonywane to, co zapisane w prawie. Nie ma izolacji tych ludzi, którzy przeszkadzają naszym religijnym uroczystościom. Mówił w czasie uroczystości miesięcznicy smoleńskiej prezes PiSu i dodał, że nikt nie zdoła oszukać narodu w sprawie katastrofy smoleńskiej, która w jego ocenie była zamachem na życie polskiego prezydenta. W Hiszpanii politycy szykują się do przyspieszonych wyborów parlamentarnych na 29 listopada. Kampania wyborcza rozpoczyna się w ogniu protestów wokół kryzysu mieszkalnictwa i korupcyjnych postępowań. O szczegółach opowie Alicja Stodulska.
4: Zgodnie z przeprowadzonym jeszcze we wrześniu badaniem Publicznego Centrum Badań Socjologicznych, kwestia mieszkalnictwa jest w opinii respondentów najważniejszym problemem w Hiszpanii, na co wskazało ponad 37,5% ankietowanych. Przy czym ten wynik wyprzedził problemy związane z sytuacją gospodarczą czy też imigrację. Związki lokatorów zapowiedziały 24-godzinny strajk generalny w listopadzie. A hiszpańscy komentatorzy ocenili, że po tym jak partia Sancheza zaczęła systematycznie tracić poparcie, to od razu po wybuchu protestów premier postanowił skorzystać z okazji i zadecydował o przyspieszonych wyborach.
1: Przypomnijmy, że wcześniej rząd premiera Pedro Sancheza poniósł porażkę w głosowaniu w Kongresie Deputowanych nad większą ochroną najemców, której domagały się setki tysięcy manifestantów w całym kraju. W standardowym trybie wybory miały odbyć się latem przyszłego roku. Ośrodek sportu i rekreacji na Żoliborzu znów otwarty. Kompleks przy ulicy Potockiej 1 został zamknięty z końcem czerwca w związku z remontem. W jego trakcie przebudowano hol główny oraz odświeżono korytarze w strefie fitness i część basenową. Ośrodek przy ulicy Potockiej oferuje skorzystanie z pływalni, saunarium, siłowni oraz zajęć fitness. Obiekt jest otwarty od 6 do 22.45 z wyjątkiem piątków i sobót, kiedy oferuje jeszcze pływanie nocne do godziny północ 45. Przejdziemy do Formuły 1, gdzie w Singapurze holenderski kierowca Red Bulla Max Verstappen wygrał ostatni w tym sezonie sprint przed niedzielnym wyścigiem. Rywalizacja początkowo przebiegała w ekstremalnych warunkach. Sam start opóźnił się o 30 minut z powodu ulewnego deszczu. W sumie przez śliską nawierzchnię 8 kierowców wycofało się z wyścigu. Po Verstappenie kolejne miejsca na podium zajęli kierowcy Ferrari, drugi Lewis Hamilton, a trzeci Charles Leclerc. Lider klasyfikacji generalnej Kimi Antonelli był czwarty. Włoch na ostatnim okrążeniu skorzystał na kolizji dwóch kierowców McLarena. Kwalifikacje przed niedzielnym wyścigiem, wstępnie planowane na godzinę 15, rozpoczną się z opóźnieniem.
5: Essa tá quente, a parada mais pra frente. não tá, não tente. Segura, mas tá quente. Essa tá quente, a parada mais pra frente. Não tá, não tente.

0: segura, mas tá quente.
1: Wracamy do rozmowy z Zofią Zaleską o esejach Zaniechanie. Trochę było wcześniej o zaniechiwaniu literackim i trochę o świętym od zaniechania. Polecam bardzo, jeżeli przegapiliście, odsłuchać sobie odcinek ten na Spotify'u i na stronie Radia Campus. Wszystkie odcinki audycji albo poczytam, tam lądują, prędzej czy później. No dobrze, jak było już o literaturze i o różnych zaniechaniach literackich, no to musimy jednak mimo wszystko powiedzieć trochę o tym, dlaczego kapitalizm jest zły i nas zawiódł i go nie lubimy, bo tak naprawdę ta odmowa jest wymierzona bezpośrednio bardzo często właśnie w system. Jakikolwiek system, tak? W system jakby polityczny, w system społeczny, w system ekonomiczny, no bo w momencie, kiedy odmawiamy, szczególnie współcześnie, bycia produktywnymi, no to dajmy po prostu takiego kopa jakby w to miejsce, w które powinniśmy oczywiście dawać kopa, ale w takie miejsce, w którym ten system się zaczyna złościć, no bo jakby dlaczego my to robimy, tak? On nie rozumie. On nas stworzył do pracy i do bycia w ogóle zdrowymi, bo teraz jest ten taki... tak wygląda mniej więcej współczesny człowiek. Ja się w ogóle zastanawiałam nad tym, czytając tę książkę, że on musi być tak wysportowany, dobrze najedzony, proteiny ładować w siebie, leki przeciwbólowe, żeby go nie bolało, no bo jak go boli, no to wiadomo, nie będzie pracował dobrze. I to jest taka rozpędzona machina, która ma wstawać, ja przypomniałam sobie ze zgrozą w ogóle, czytając te twoje eseje, o takim ruchu 5:30, pamiętasz to?
2: Nie.
1: Ludzie wstawali o 5:30, żeby robić rzeczy przed pracą, żeby mieć życie. To było takie było tłumaczenie
2: to
1: tego.
2: Nawet jeszcze przed tym ruchem, no dużo rodziców też tak, zanim dzieci się obudzą, żebyś miał jeszcze życie i wstają wcześniej, albo żeby coś zrobić,
1: tak,
2: prawda?
1: Tak, i to jest, wiesz, to jest po prostu, to mnie przyprawiało, pamiętam o jakąś taką gęsią skórkę, jak ktoś mi pisał, o, dołączam do ruchu 5:30, myślałam sobie, Jezu, człowieku, oszalałeś
2: żeby
1: zupełnie.
2: Zyskać więcej czasu z doby, tak?
1: Tak, żeby poczytać, obejrzeć coś, wyobraź sobie oglądać coś o 5:30 rano.
2: Nie, ja nie wyobrażam.
1: Znaczy ja tak, ale jakby jeszcze jak się nie położyłam spać, no to może, a nie jak wstałam. I pamiętam, że to przejęło mnie wielką zgrozą i to jest część tej narracji, która teraz dookoła nas jest, że wstawaj rano, idź na siłownię, potem idź do pracy, w przerwie pracy idź na spacer, no bo musisz wychodzić do swoich 10 000 kroków. Po pracy najlepiej też idź na piechotę, no bo jednak posłuchaj podcastu, to jest bardzo ważne, musisz przyswoić więcej informacji. I to się zaczyna robić po prostu absolutne szaleństwo i w tym kontekście powiedzenie wolałbym nie, jest w ogóle aktem jakiegoś wspaniałego buntu, moim zdaniem. To jest po prostu to, co powinniśmy teraz robić wszyscy.
2: No, jesteśmy na pewno przebodźcowani. Myślę, że obie tu to odczuwamy i że wszyscy to odczuwamy właśnie tym, no kto z nas nie gotuje teraz obiadu, nie słuchając podcastu, właśnie przecież no to jest jakby cały czas jesteś, dajesz sobie te bodźce, prawda? Czyli ta dopamina i to, żeby się pobudzać jakoś i no i tak, i rzeczywiście system nie lubi, kiedy jesteśmy bezczynni.
1: Patrzysz w ścianę na przykład.
2: Tak.
1: To ostatnio patrzę, ja bardzo często patrzę w ścianę, żeby nie było, bo jestem absolutnie wyłamana z systemu. Ale no jak rozmawiam z ludźmi i pytam ich, jak często na przykład patrzysz w ścianę i tak nie słuchasz, nie czytasz, nie oglądasz, tak? Po prostu jakby
2: ściana. Ale wiesz,
1: ściana.
2: Właśnie nawet idziesz z psem i w tym czasie nie rozmawiasz przez telefon i załatwiasz spraw, albo nie słuchasz podcastu. Ja z kolei słyszałam o jakimś takim trendzie na TikToku, że ludzie pokazują, że można chodzić, że spacer jako po prostu aktywność, bez właśnie słuchania muzyki, podcastu i że jakby filmują siebie, jak idą i są na spacerze, prawda? Więc jakby no to pokazuje też jakiś taki absurd naszego świata właśnie, że my go zjadamy własny ogon, a jednocześnie oczywiście ktoś na tym korzysta, tak jak mówisz, kapitalizm, system. Chodzi o to, żebyśmy kupowali, żebyśmy kolejne subskrypcje do jakichś kanałów wykupili, bo potem nie mamy kiedy tego wszystkiego jakby przejeść, przetrawić w swojej głowie.
1: Jeden serial jest na jakiejś innej platformie i to nam już mówi, okej, to trzeba kupić tą platformę.
2: Tak, i to jest po prostu, no koszmar, więc starałam się prześledzić różne takie, taktyki, które pozwalają się z tego wyłamać, czyli między innymi sen właśnie i spanie. Jonathan Crary napisał taką książkę 24/7 właśnie o tym, że kapitalizm chce, żebyśmy funkcjonowali całą dobę, więc sen jest dla niego bardzo czymś niebezpiecznym i niedobrym, ponieważ jak śpimy, to nie pracujemy, nie kupujemy, nic nie wytwarzamy. No i rzeczywiście już teraz były takie ruchy, które jakby właśnie rozpoznały ten potencjał snu, taki buntowniczo-antykapitalistyczny. Było to powiązane też z takimi no z prawem do drzemki pracowniczej, ale też jakby z prawem do bycia zmęczonym właśnie pracowników, ludzi eksploatowanych, wykorzystywanych, mniejszości, prawda, narażonych na rasizm, na jakieś właśnie, na przemoc, prawda, że oni mają, że mają Ministry NAP, to chyba się nazywało, taki ruch stworzony przez Afroamerykankę, teraz nie przypomnę sobie nazwiska, ale ona mówiła, że mamy prawo być zmęczeni, mamy prawo sobie się zdrzemnąć i było takie jakby kolektywne spanie w ciągu dnia i robienie sobie drzemek, prawda. No. Wtedy nie chcemy tego robić, a potem tak bardzo
1: potem marzymy
2: o tym. Więc tak, ten sen na pewno jest leżenie. No, ja jakoś chcę w to wierzyć, że właśnie ta pauza, to odłączenie, leżenie, patrzenie w sufit, ty mówisz o patrzeniu w ścianę, ale właśnie czasem jest to po prostu patrzenie przez okno, patrzenie w sufit, w ścianę właśnie sprawia, że możemy pomyśleć w ogóle o tym, na czym nam zależy, co chcemy, prawda, a czego nie chcemy, że nie jesteśmy w tym kołowrotku działania, prawda, i wtedy nagle możemy powiedzieć, nie, tego nie chcę, albo mam ochotę się w coś zaangażować, bo przecież to nie chodzi o to, żebyśmy nic nie robili, tylko żebyśmy w jakimś sensie mieli prawo do tej chwili zatrzymania, tak?
1: No tam jest jeszcze wspaniała, duża część poświęcona chorobie. To jest dla mnie też bardzo ciekawe. No oczywiście mamy całą przepiękną literaturę sanatoryjno-chorobiarską. Mamy Mana, mamy... o Boże, oczywiście zapomniałam, jak się nazywa mój ulubiony pisarz rumuński, Max Blecher. Mamy Virginię Woolf, mamy tego sporo. Ja sama po sobie i pewnie też część ze słuchaczy i słuchaczek wie o tym, że ta taka przerwa, wymuszona przerwa na chorobę bardzo często jest momentem, w którym bardzo dużo rzeczy dociera do nas, dochodzi do naszego, do naszej świadomości, bo choroba nie pozostawia nam po prostu wyboru, tak? Musimy leżeć.
2: Wyrywa nas po prostu z jakiejś takiej
1: i bywa to
2: gonitwy.
1: Naprawdę czasami, no, błogosławieństwem, tak? W tym całym zagonieniu.

0: Wracamy do audycji o książkach albo poczytam. Moją gościnią jest Zofia Zaleska, autorka esejów, zbioru esejów pod tytułem Zaniechanie, który ukazał się nakładem wydawnictwa Charakter. Książki w dużym skrócie o odmawianiu, buntowaniu się, zaniechaniu, mówieniu nie. No jest w ogóle w tej książce masa cała tematów, o których warto w ogóle jeszcze rozmawiać i warto sobie je roztrząsać.
1: Przez A mogę chwilę... jeszcze coś dodać do tego kapitalizmu?
0: Tak, mów, no, kapitalizm tak zawsze. Pod warunkiem, że będzie koplem w kapitalizmie.
1: Tak, nie, no chcę tylko też, żeby to wybrzmiało tutaj, że jakby, widzisz, ten temat zaniechania, dużo myślałam o tym właśnie, kto może zaniechać, a kto nie, prawda? Bo to chodzi też o to, tak jak mówiliśmy trochę o takim głośnym zaniechaniu Salingera, który najpierw musiał odniósł sukces, no też był białym mężczyzną, prawda, z sukcesem. No właśnie, że często ta strategia porażki, odmowy jest przyjmowana przez grupy mniejszościowe, które ogólnie nie to, że mogą sobie pozwolić na zaniechanie, nie, one walczą o to, żeby ktoś usłyszał ich głos, żeby ktoś jakby ich doświadczenie uprawomocnił, prawda, i w ogóle zauważył. Wobec tego czasem przyjmują te techniki jakby, znaczy ponieważ są na co dzień wymazywani, poniechiwani, jakby na przykład walczą tymi technikami oporu, prawda, z porażki robią swój oręż, prawda, ale to też, no to też są już uprzywilejowane, myślę, grupy, które potrafią taki wysiłek zrobić, prawda, bardzo dużo ludzi po prostu jest zapomnianych, poniechanych i to jest zupełnie inna historia, więc ta rozmowa o przywileju zaniechania też oczywiście jest ważna, ale jakby moim zdaniem no w każdym razie nie skreśla tego buntowniczego potencjału, prawda? Ale pytanie warto sobie zadawać, kto go ma i kiedy go mamy, prawda? Jako kobiety, mężczyźni, biali, czarni, dzieci, dorośli.
0: Bogaci, biedni, nie? No bo ostatnio była taka sytuacja, w której Dakota Johnson, kobieta absolutnie przepiękna, i w dodatku chyba jeszcze fajna, powiedziała, że sekretem jej, jakby, już nie pamiętam, czy ona powiedziała, że to jest sekret jej urody, no ale powiedziała w każdym razie, że ona śpi 14 godzin na dobę. No i wszyscy, że dlatego ona jest taka piękna i wspaniała, no ale oczywiście od razu pojawiły się głosy mówiące, tak, bo jest bogata, tak? Bogaci ludzie, którzy nie muszą chodzić do pracy na etat, nie mają pod opieką dzieci, psów, starszych rodziców.
2: It's well done, the movie, the TV series is well done. But some parts I feel like do we really need to watch this or what for this part? It's just like a few things. Mm-hmm. But in general, yeah, it's good.
3: All right, look, listeners, last week, as I said, Barmando and I were doing a kind of show where we went through pretty much our favorite films, not like looking at it like technically and it's this and it's that, but a bit more, a little aspect of that, but more, I would say, nostalgically and, you know, maybe parts of our lives when we saw it and how it shaped us and more that kind of vibe. And so we went through that and I kind of felt that I'd rushed through at the end last week and then, you know, as is the way, you know, you get to the end, you're like, oh, I forgot about X, I forgot about Y, and, you know, so I felt we're due a part two. So we're going to dig into some other favourites of ours. I think we'll also do, I've been meaning to do a feature on Patelnia. I'm going to put it out to the listeners at the start of the show. Maybe I should just put it out there immediately.
2: Yes, yeah.
3: Is Patelnia the ugliest spot in Warsaw? And for me, I'm a little bit lost. For me, I'm partially thinking it might be the ugliest and one of the most depressing looking kind of spots. On the other hand, there is a slight, after many years here, there is a kind of, it does grow on you in some sense. I can't say I'd ever sort of walked into Patelnia and suddenly, you know, my eyes lit up.
2: I wouldn't say it's the ugliest, but yes, it's, I get your point. It's not my favorite part of the city.
3: So listeners, if you want to join in the debate, it's on the WhatsApp, 886-971-971. Patelnia, absolutely grim in my opinion, but maybe you've got a more positive view on the some of the worst singers in Warsaw busking and all the other shenanigans they've got down there. Anyway, we'll get into that a bit later. But actually, we're going to start the show as a sort of continuation of where we left off last time. I told you last week one of my all-time favourite films is Casino, and that is, especially from a musical point of view, it's like, you know, there's so many great songs in it. So, I'm going to play the bit where we're getting to know that Sharon Stone is doing a lot of cheating on her man, Robert De Niro, and hence the song. And the song is so apt, as I explained last week, with this track. There's so many aspects to it where the lyrics reflect what is going on in the scene. And as you'll hear, liar, liar, pants on fire, your nose is long like a telephone wire. This is The Castaways on 87.1.

0: Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
1: Autopromocja. Serwis akademicki.
3: Stopniowy spadek poziomu wody na warszawskim wodowskazie nie oznacza, że Wisłą wody płynie znacznie mniej niż na przykład 100 lat temu. To efekt żłobienia dna przez wodę, zwężenia koryta i wybierania kruszywa z dna rzeki, wskazują naukowcy z Polskiej Akademii Nauk i SGGW. Badacze ostrzegają, że ocenianie stanu wody w rzece gołym okiem może być mylące. Na ten stan wpływa wiele mniej widocznych czynników, w tym zmiany geometrii koryta i poziom dna rzeki. Aby zrozumieć, jak funkcjonują rzeki, warto sięgnąć po pojęcie przepływu, czyli objętości wody pokonującej dany przekrój koryta rzeki w ciągu jednej sekundy. To uniwersalna miara, dzięki której oceniamy, czy przez dany odcinek przepływa więcej czy mniej wody niż dawniej. I tak, pod koniec września Wisłą na wysokości bulwarów warszawskich przepływało około 150 metrów sześciennych wody na sekundę. To mniej więcej tyle, co 1000 średniej wielkości wanien napełnianych jednocześnie w ciągu sekundy. I jak na Wisłę na wysokości stolicy, jest to wartość 4 razy mniejsza od średniego przepływu. Wciąż jednak wartości przepływu Wisły nie wskazują jeszcze na katastrofalny niedobór wody. Tegoroczne minimum obserwowane w czasie lata wyniosło 135 metrów sześciennych, a więc o 15 metrów sześciennych mniej niż teraz. Nietypowy gatunek żmii rogatej z ogonem, który przypomina pająka, można spotkać w Iranie. Zakończenie swojego ogona żmija może wykorzystywać jako wabik na ofiary. Ten gatunek gada jest nauce znany już od 2 dekad. Ale dopiero teraz udało się zbadać jego tajemniczy ogon dokładniej. Łuski na ogonie tego gatunku żmii rogatej z Iranu znacząco różnią się od innych znanych tego rodzaju struktur. Stopniowo się wydłużają i tworzą długie i elastyczne włókna. Wydłużone i zmodyfikowane łuski stanowią przykład skrajnej ewolucji skóry, podkreśla badacz Georgios Georgalis z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. Na co dzień żmija występuje w Iranie. Ograniczony zasięg geograficzny tego gatunku w połączeniu z obecną sytuacją polityczną utrudniają dokładniejsze badania. Jak wcześniej rozpoznać, że dziecku grozi nadwaga lub otyłość, lub przeciwnie, niedobór masy ciała? Badacze z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu opracowują cyfrowe narzędzie, które ma pomóc ocenić to ryzyko. Podstawą oceny tego, czy waga dziecka jest w normie, będą aktualne i wcześniejsze pomiary wysokości oraz masy ciała. Badacze podkreślają, że znaczenie ma tu nie tylko bieżąca wartość wskaźnika BMI, czyli stosunku masy ciała do wzrostu w metrach, lecz także jej zmiany w czasie, tak by badający mógł odnieść wynik do wieku i płci badanego dziecka. Dodatkowo w ramach badań Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu rodzic zostanie poproszony o wypełnienie krótkiego kwestionariusza dotyczącego m.in. regularności posiłków, słodzonych napojów, aktywności fizycznej dziecka oraz czasu spędzanego przez nie przed ekranem. Naukowcy podkreślają, że wynik nie ma być kolejnym ostrzeżeniem kierowanym do rodziców. Narzędzie, które tworzą, ma pokazać, jakie czynniki mogą mieć największe znaczenie w przypadku masy ciała konkretnego dziecka i na co warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności.

0: Sobota minęła godzina 16, tutorial na antenie Radio Campus. Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry, panie Kamilu.
0: Panie Kubo.
1: Tak.
0: Będzie proste pytanie, na które ja podejrzewam, że znam odpowiedź, ale nie uprzedzajmy faktów. Czy zna pan taką markę grową jak Capcom?
1: Znam.
0: Zna pan. Zna pan Resident Evil?
1: Znam.
0: Zna pan Pragmatę?
1: Znam.
0: Zna pan inne Resident Evil?
1: No.
0: Monster Hunter.
1: Kojarzę.
0: Devil May Cry.
1: Znam.
0: No, mógłbym tak pewno jeszcze długo. I chciałbym powiedzieć jasno i klarownie, że jest duże prawdopodobieństwo, że jeśli jesteście dużą korporacją produkującą gry komputerowe, to powinniście patrzeć na Capcom. I ten wstęp nie jest przypadkowy, ponieważ dostaliśmy kolejną grę od Capcomu. Ja nie wiem, którą w tym roku, bo to naprawdę ciężko zliczyć.
1: Co wicie?
0: I nie kolejną grę na siłę, tylko kolejny, no...
1: Banger.
0: No tak mówią ludzie. Ja tu...
1: Okej.
0: Wydaje mi się, że to będzie jeden z tych razy, kiedy ja będę bardziej sceptyczny niż internet. Żeby było ciekawie. A na pewno bardziej niż inni recenzenci, bo... No bo widziałem pianie. Tak, naprawdę pianie. I ja się w wielu rzeczach zgodzę oczywiście z tym pianiem. Na pewno zgodzę się z tym, że ktoś w Capcomie sprzedał duszę diabłu. Nie żartuję. W sensie to jest...
1: Za to, że takie dobre gry.
0: To jest niemożliwe, żeby zrobić tyle dobrych gier i nie mieć żadnej wpadki. Bo ja będę mówił dzisiaj dobrze. Trochę się będę czepiał, ale będę mówił dobrze. I to wydaje mi się, że w ogóle powinniśmy od tego zacząć, że już powoli robi się tak, że jak widzisz, że Capcom coś wydaje, to możesz tylko sprawdzić, czy...
1: Kiedy?
0: Czy to jest jakby typ gry, w którą lubisz grać. Jeśli tak, to już możesz jakby w ciemno.
1: Ale szczerze powiedziawszy, nawet myślę, że Capcom teraz robi to wszystko tak friendly dla osób, które mogą być niezwiązane z jakimś uniwersum, że nawet osoby, które nie wiedzą, czy im by się podobało, mogłyby sprawdzić.
0: No tak, a ja na przykład mam tak, że wiem, że nie będę grał w Resident Evil, nie? Jakby są to gry, które po prostu mnie, jakby ja w nie kiedyś grałem, teraz przy tym stopniu realizmu, ja po prostu, mi się nie chce. Dla mnie nie sprawia mi to takiej przyjemności, jak granie w inne gry. Ja po prostu nie lubię gier horrorowych, nie chcę się bać, nie interesuje mnie to, nie lubię tego dreszczyku emocji, wychodzenia z zawinkli, to po prostu nie jest dla mnie. No, jest pan Kuba, Kuba będzie w Cesydon, to lubi, będzie
1: się
0: grał.
1: Lubię się bać.
0: Ja totalnie nie mam tej zajawy, dla mnie, wiesz, no Dead Space 1 był okej, w dwójkę już na przykład nie grałem, jakby nie chcę. Po prostu są to gry, których nie tykam. Ale... No następnym razem, jak Capcom będzie coś wydało, to się zastanowię. Tak jak wiecie. Może być tak, że obaj będziemy testować następny Resident Evil, bo to, co się dzieje po prostu w Capcomie, jest jakimś przedziwną anomalią, która nie ma prawa się wydarzać. Onimusza to jest postać, która być może, jeśli macie już swoje lata, to jest wam trochę znana. Ponieważ z Onimuszą my już żeśmy... kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat temu spotkali. Nie sprawdzałem tego, bo to naprawdę archaiczne dzieje, już dinozaury tylko pamiętają. Chyba nawet na PlayStation 2 było ostatnio Onimusza. No była to cała seria, ci Onimuszowie chyba nawet tak powinienem ładnie powiedzieć. No ale dostaliśmy jakby nową wersję, znaczy nie odświeżoną, tylko po prostu nowy tytuł sygnowany Onimuszą, czyli Onimusza Way of the Sword. I od razu zaznaczę wam na samym początku. Jeśli lubicie japońsko-samurajowo-baśniowy klimat, to jest bardzo ważne na początku, wybierzcie tam język japoński. Nie popełnijcie wujowego błędu. Ja wziąłem angielski. Byłem skuszony obsadą, która jest w angielskim dubbingu, a tam się dzieją rzeczy.
1: Tak?
0: Dzieją się rzeczy. Pierwsza rzecz, której się czepnę, ta gra w angielskim dubbingu robi się śmieszna.
1: Śmieszna?
0: Tak.
1: W jakim sensie?
0: No w takim dialogowo, no jest komiczna. Znaczy ona czasem jest śmieszna i ma być śmieszna.
1: Tak.
0: Ale jakby zbicie głównego bohatera, który jest taki, no to też się wypowiem, z językiem angielskim, dla mnie it's a no-no. Naprawdę. Bardzo ciężka No dla mnie bardzo ciężka przeprawa, mój drogi, z tym językiem angielskim na początku, dopóki nie zmieniłem to. To były ciężary, polecam granie w wersji po prostu japońskojęzycznej. Ona daje tej grze charakteru, daje fanu, daje klimatu, a no jeśli chodzi o klimat, to Onimusza ma go całe mnóstwo. O Onimuszy Way of the Sword dziś mówimy w tutorialu.

0: tutorial.
1: Miyamoto Musashi.
2: O, Miyamoto Musashi.
1: To bohater, którego potrzebowałem.
2: Tak?
1: Jest to bohater, którego potrzebowałem w grze komputerowej i nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo go potrzebuję. I myślę, że wszyscy go potrzebujemy. Trochę takiego naiwnego, trochę cwaniaka, trochę takiego czasem nawet cringe'owego hopa, ale on jest, no właśnie, on jest właśnie tym, kim powinien być do mierzenia się z głównym złolem, który jest facetem w białej szacie, którego poznajemy już na samym początku gry, którego i persona, i zamiary nie są nam do końca znane. Ja nie będę mówił, kto to jest może też, bo to
2: zagadka.
1: Fajne do odkrycia. I wszystko tam się od samego początku zgadza w tej grze. Zgadza się również to, jak ta gra jest skonstruowana i jak się w to gra, bo to też dosyć często o tym mówimy, jak się w dany tytuł gra. Jest to gra akcji, taka w klasycznym tego słowa rozumieniu, bardzo nieprzekombinowana, co ja uznaję za komplement. Mamy silny atak, słaby atak, blok, odskok, do tego łuk i nazwijmy to bronie specjalne oni. Tyle.
2: W pierwszej czy trzeciej osobie?
1: W trzeciej. Tyle. Żadnych więcej fanaberii, wymyśl, nie potrzeba nic więcej. To jest naprawdę wystarczy do tego typu gry.
2: To co jest clue tej gry?
1: Clue tej gry jest to, że jest ona zrobiona w sposób pomieszaniopoplątaniowy. Tłumaczę. Jesteśmy w otwartym świecie, w którym to mamy swego rodzaju dowolność w ramach odkrytych już obszarów i powiedzmy umiejętności specjalnych, które jakby pozwalają nam na przechodzenie jeszcze w miejsca, w które gra nam nie pozwala wejść, które odblokowujemy z biegiem czasu. I w tej otwartości świata możemy się poruszać, zbierać znajdźki, robić misje poboczne, czasem ciekawe, czasem mniej, ale no znowu, jest to gra tego typu, że jak lubisz ten klimat taki japońsko-samurajsko-fantazy, to będziesz po prostu chciał zajrzeć w każdy jeden, pod każdy jeden kamień i zebrać każdą jedną rzecz, przynajmniej na początku. Ja tak miałem, po prostu stawałem kocie kwiku, jak był jakiś znacznik, który się świecił i nie chciałem iść dalej, dopóki nie zrobiłem. Potem mi się trochę zmieniło, bo ta historia wciągnęła mnie na tyle, że chciałem ją doprowadzić do końca, a po jej zakończeniu można sobie dalej czyścić mapę, też nie ma żadnych przeszkód. Ale, właśnie, ale w momencie popychania dalej fabuły, gra zamyka cię w lokalizacji liniowej. Genialne rozwiązanie. Naprawdę. Uważam, że jest świetne wyjście z rozterki twórców gier komputerowych o tym, jaką grę zrobić i jak tu zmanipulować gracza, żeby on szedł tam, gdzie my chcemy.
2: Tak. Taki lay, storytelling, taki lay się robi, tak, co? Że no, na początku mamy dużo, a tam cały czas idziemy coraz głębiej w ten lay, to nam się on tak zmniejsza.
1: Inaczej, możesz po prostu od samego początku biec fabułę. Nikt ci nie zabroni, nie?
2: Oczywiście.
1: Jakby, jeśli chcesz skończyć fabułę na początek, to se kończ. Nie ma żadnej spiny. Trochę stracisz oczywiście, bo jednak, znaczy nie też, możecie gra nie puścić dalej, bo możesz mieć za mało umiejętności, no ale to już zostawiam, grindowanie. No ale, no właśnie, ten motyw zdobywania jakby kolejnych znaczników, kolejnych itemów, dzięki którym możesz upgrade'ować miecz, zbroję, umiejętności, bo jest tam, jak to w azjatyckiej grze, bardzo dużo różnych currencies, różnych walut, które możesz wymieniać albo wydawać na upgrade'y. Naprawdę jest ich, nie wiem, chyba cztery podstawowe i coś jeszcze.
2: Ojej,
1: nie? Naprawdę
2: dużo,
1: nie? W sensie do jednych umiejętności zużywasz coś tam, do innych coś tam, a do trzecich coś tam, dusze jakieś, czy coś takiego, nie? No i jest, mój drogi, no jest co robić. Gra zachęca do tego, żeby robić. Oczywiście w pierwszych godzinach zapoznaje cię też z tym, czym w ogóle ten nasz Onimusha jest, ponieważ dostaje on pewien artefakt, czyli rękawice Oni, znaczy rękawice Onimuszy, dzięki której może pochłaniać pewnego rodzaju aurę, to chyba złe słowo, ale takie właśnie
2: dusze.
1: Duszko dusze, mhm. które wypadają z przeciwników. Mhm. I one również podzielone są na kolory w zależności od tego, do czego możemy je wykorzystywać. Więc jedne napełniają nam pasek do umiejętności specjalnych, a inne do ataków. Jakby bardzo ciekawe. Oczywiście nie dzieje się to automatycznie. Musimy te rękawice odpalić i zebrać te dusze, które są wokół nas. Bardzo znów, po raz kolejny będę powtarzał, co mnie bardzo cieszy, fajny edytor do szachowania poziomem trudności. Może być bardzo trudno, może być bardzo łatwo. Nie należy się Onimuszy w żadnym wypadku bać, bo na pewno znajdziecie ustawienie, które będzie dla was ok.

w tej kwestii fun gameplay, no make it naprawdę good. Make it naprawdę good. Świetna zabawa gameplayowa, ale to nie jest jedyna świetna rzecz, która w tej grze jest.

0: próby oszczędzania zawsze łapią okazję.
1: Bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Reklama.
3: Same sztosy. Akademicki Radio Campus.

0: Mówiliśmy w zeszłym tygodniu o grze, która mówiłem, że jest dobrze to mało powiedziałem, że jest świetnie napisana. Kolejny raz mogę to powiedzieć o kolejnej grze i znowu zarzut do Capcomu. Sprzedali duszę diabłu. Ja nie mam innego wytłumaczenia.
1: Może nie jedną?
0: Nie wiem, stary. Naprawdę no, jest coś takiego, że dało się to popsuć. Naprawdę dało się to popsuć. A jest to tak wyważone, że są momenty cringe'owe w tej fabule. Takie, że sobie myślisz, że nie, to już tak... A potem sobie myślisz, dobra... To jednak japońskie. Mm-hmm. I no, są takie momenty, nawet wręcz na poziomie żenady, gdzie sobie, ale one tam pasują. Jest naprawdę, no, ciężko mi to wytłumaczyć, bo tam się po prostu zgadzają rzeczy w Onimuszy. Ja nie wiem. No ja jestem naprawdę zaskoczony, że wydaje mi się, że to jest jedyne logiczne wytłumaczenie, że ktoś tam sprzedał duszę diabłu. Ja nie widzę żadnego innego. Po prostu. Bo to jest wręcz niemożliwe. Jak można po raz kolejny zrobić grę, która tak dowozi. I nic tego nie zapowiadało, że ta gra tak dowiezie. A dowozi. Pod względem postaci, fabuły, gameplayu, warstwy wizualnej, smaczków, obudowania mitologią japońską? Wierzeniami japońskimi. Mhm. Tym jakby jak ta gra jest skonstruowana, tym jak idealnie wyważony jest otwarty świat z liniowością misji. Bohaterowie, którzy się pojawiają w tej grze. Fantastyczny Zwol z fajnym twistem. No jakby naprawdę no jest jakby masa rzeczy, o których grając w tę grę, sobie myślisz, kurde, coś jest nie tak. Naprawdę coś jest nie tak, że to się tak udaje. No ja jestem zaskoczony, muszę przyznać, nie? W sensie też nie wiem, co mógłbym, bo też czujesz tak, że trochę nie wiem, co mam jeszcze wam o nim muszę powiedzieć. Bo ja bym mógł wam zacząć opowiadać fabułę, tylko to jest bez sensu. W warstwie gameplayowej to też nie jest tak, że to jest jakaś, wiesz, rewolucyjna gra. Tam nie ma nic, czego już nie widziałeś. Mm-hmm. Tylko to wszystko jest jakoś tak sklejone i zrobione, że to działa.
1: No dobra. Ale...
0: Że działa. Po prostu działa. I mało tego, działa jeszcze w taki sposób, że jak robisz rzeczy dobrze w tej grze, to ta gra cię nagradza za to. Mm-hmm. Znaczy wszystkie idealne parowania, quick time eventy i tak dalej, masz świadomość tego, że to robiąc, to działa w tej grze. Często w tych grach to nie działa, nie? Że to jest tak trochę na siłę wrzucone, że a tak robią to, a tu naprawdę masz przełożenie na to, że jak coś zrobisz w dobrym momencie, to wiesz, że ten przeciwnik stracił więcej życia albo go oszołomi. No, nie wiem, no po prostu, no ja jestem pełen jakiś taki, no naprawdę, no jak następną grę zapowie Capcom, to ja w ciemno.
1: Do koszyka.
0: Od razu. Co chciałeś zapytać?
1: Chciałem zapytać, żebyś powiedział więcej może o bossach. To mnie tak trochę ciekawi.
0: Wiesz co, no oni bardzo mocno odbiegają od takiej walki klasycznej. Tam się robi bardziej... no jest to pojedynek jeden na jeden. Mm-hmm. Taki samurajowy styl bardzo mocny. Z różnymi też fazami tych bossów. Bardzo taki Elden Ringowy się robi boss fight, nie? Okay. Więc tak jak mówię, no to tam się wszystko po prostu, tak. Wszystko się w tej grze zgadza. No, ciężko oczepialstwo w czymś, co niespodziewanie okazało się po prostu czymś genialnym. Czasem, kilkakrotnie mi się zdarzyło, gdzieś coś z kamerą jest nie tak. Ona wariuje, jak tam się dzieją rzeczy na tym ekranie, to czasem ona jakoś tak się... Miałem wrażenie, bardzo nielogicznie zachowuje do tego, co się dzieje z boku ekranu na przykład, albo za mną, nie? Mhm. W takich starciach, gdzie tych wrogów jest więcej. No i to, co myślę, że będzie jakaś część graczy, którym to będzie przeszkadzało, mi osobiście to przeszkadzało, to właśnie ten taki humor z pogranicza, który... Humor i w ogóle zachowanie tego bohatera, nie? Ja na przykład mam tak, że powiedziałem, że to jest bohater, na którego zasługujemy, ja go rozumiem, no ale dla mnie 36-latka, no nie wiem, wydaje mi się, znaczy też rozumiem trochę, że założenie tej gry było takie luźniejsze, z uśmiechem i mimo tego, że tam się dzieją rzeczy jakby wiesz, no demoniczno-złolskie, no to jakby cały wydźwięk tego świata jest taki, no raczej z uśmiechem, nie? Że tam te postaci są takie, to wszystko jest jakieś takie bardziej kącik ust do góry niż do dołu. Mm-hmm. No ale ten bohater naprawdę, no miałem takie momenty, to szczególnie na początku, jak się tak z nim trochę oswajałem, W sensie, nie, no. Ja wiem, że w Japonii się takie rzeczy robi, w filmach się robiło i rozumiem te, ale dla mnie czasem było za dużo. No, to tak jedna rzecz, do której mogę się przyczepić, mimo tego, że powiedziałem, że to bohater, na którego naprawdę jako gracze zasługujemy w końcu, bo no bo ciężko w Onimuszy się coś przyczepić. Nie wiem. Polecanko. Lubicie Japonię, lubicie te klimaty, lubicie czyścić mapy. Dame. Tu naprawdę robi się to mega satysfakcjonująco. Mówiłem o Nioh, pamiętasz Nioha 3? Nioh,
1: no.
0: Tylko Nioh 3 był otwartym światem. Ale to jest bardzo, bardzo zbliżony poziom do tego, co w Niohu 3 było względem jakby fun to play. Mm-hmm. Naprawdę jestem zaskoczony, że dostaliśmy po prostu kolejny tytuł, który tak mocno dowozi. Oni, i to jeszcze od Capcomu, sprzedana dusza diabłu, mówię. Onimusza Way of the Sword, o tej grze dziś rozmawialiśmy w tutorialu.
2: Wszystkie archiwalne odcinki tutorialu znajdziesz w serwisach streamingowych.

Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a

ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my

0: You got a war face?
1: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
2: Świetnie, Sartasa.

0: 97.1 FM.
1: And we kept it UK.

0: Radio Campus. Lekcja rytmika. Audycja poświęcona temu, czego nie da zapisać się w nutach.
1: Pyk, pyk, pyk. Nie da zapisać się w nutach poczucia niespełnienia ze względu na spóźnienie, ale zmieściliśmy się. Zmieściliśmy się w kwadransie akademickim. Specjalnie używam liczby mnogiej, bo oprócz waszego szalonego, pędzącego z trasy prosto przybywającego prowadzącego, jest też ze mną zapowiedziany gość. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy poznajecie już po głosie? 886-971-971. Możecie pisać. Nie, żartuję. Oczywiście jest ze mną bartender. No właśnie, reprezentujesz dzisiaj siebie. Trochę nie reprezentujesz swój kolektyw. Nie jesteś reprezentacją dzisiaj bardzo swojego kolektywu, tak
2: uzgodniliśmy. Może odrobinkę.
1: A przypomnij, z jakiego kolektywu pochodzisz?
2: Collective Disappointment.
1: Mordeczko, to już możesz sobie, osoba słuchająca, pierwszą rzecz bardzo ważną zapisać, bo kolektyw ten warto śledzić. Ja polecałem wasze wygibasy, jak nie w K-barze, to w chociażby chyba w Wosku.
2: W Wosku, ale też robiliśmy w sierpniu imprezę w Monkey Love.
1: No, i o tym też będziemy zupełnie przypadkowo wyciągnąć ten temat, rozmawiać. Ta lokalizacja właściwie jest pretekstem do naszego spotkania, ale też w taki trochę twistowy sposób. No bo jednak nie będziemy rozmawiali stricte o programie, wspomnimy o nim, nie będziemy mówili o anturażu tego miejsca, czy jego superlatywach, wadach, ale będziemy rozmawiali o nowym projekcie, który lada moment zaraz rusza.
2: Tak, lada moment za 2 tygodnie ruszamy z nowym projektem, którym dokładamy kolejną cegiełkę do całej naszej działalności nad Wisłą.
1: To może tylko powiedzmy, bo na ten moment Monkey Love to przede wszystkim bardzo smaczna knajpa.
2: Tak jest.
1: Ale też nietuzinkowa taka klubokawiarnia, czy nawet można powiedzieć śmiało, dzięki nagłośnieniu, klub wieczorny?
2: No tak, jesteśmy miejscem, które łączy tak naprawdę 3 koncepty. Jesteśmy oczywiście restauracją, jesteśmy barem, jesteśmy też klubem. Jesteśmy przestrzenią, która zamienia się w klub w każdy piątek i w sobotę.
1: Tuż po zmierzchu.
2: Tuż po zmierzchu, latem nawet chwilkę przed zmierzchem, bo o 21, a teraz już tuż po zmierzchu, więc tak w każdy piątek i sobotę zamieniamy się w przestrzeń, w którym leci muza do późnych godzin nocnych. Natomiast teraz dokładam do tego kolejną cegiełkę i tą cegiełką będzie label, który z dumą rusza, z naszą wielką dumą rusza już niedługo i czym jesteśmy bardzo podekscytowani.
1: Ja też. Większość rzeczy, które do tej pory miałem przyjemność zaobserwować lub zobaczyć lub poczuć, które pod szyldem Monkey Love powstawały, są co najmniej albo imponujące, albo po prostu mega, mega dobre. Więc mam nadzieję, że tak samo osoby słuchające dzisiaj odbiorą tę namiastkę, bo puścimy coś z tego labela już.
2: Puścimy przynajmniej jeden numer.
1: Będzie przeciek.
2: Tak, będzie jeden leak. Tak jest.
1: To super. No i oczywiście pogadamy też o kilku rzeczach niezwiązanych może stricte z poprzednimi tematami. Mam taki zamysł, żeby trochę cię podpytać o pewne rzeczy branżowe, bo ty tą naszą branżę muzyczno-eventową reprezentujesz na różne sposoby. Jesteś DJ-em, jesteś no właśnie, wydawcą, można tak powiedzieć, już
2: zaraz,
1: jedną nogą.
2: Zaraz będę wydawcą, jestem DJ-em, jestem no, bookerem przede wszystkim w Monkey, bo współodpowiadam za program artystyczny. Gdzieś tam nieśmiało jestem producentem, no i zaraz będę wydawcą, co, no mówię, jest dla mnie niezwykle ekscytującym doświadczeniem i dla nas wszystkich.
1: Robiąc research na twój temat, między innymi dzisiaj pozdrawiam Karolę serdecznie za udostępnienie mi kilku ciekawych informacji. Jako dziennikarz śledczy wykorzystałem okazję i naszą wspólną znajomą troszeczkę podpytałem. Jesteś też po prostu gastronomem.
2: No tak, od wielu lat. W sumie praktycznie całe moje zawodowe życie jest związane z gastronomią i akurat mam to ogromne szczęście, że w miejscu, w którym teraz się znajduję, łączę swoje dwie pasje, czyli gastronomię, albo takie szeroko pojęte hospitality, goszczenie ludzi, no i muzę. I chyba lepiej nie mogłem trafić.
1: Myślę, że my też dzięki temu. Przekonajmy się, do godziny 19 przez ponad 40 minut moim, waszym, naszym gościem jest bartender Bartek, reprezentujący głównie dzisiaj zupełnie nową oficynę, ale też lokal dobrze znany na warszawskiej mapie klubowo-restauracyjnej. To wszystko oczywiście pod szyldem Monkey Love. No a ja chciałbym zrobić pewną retrospekcję, cofnąć się wstecz, bo inaczej się podobno nie da i rzucić uchem, okiem na wczorajszy dzień. Trudny to był tydzień w Polsce. Wydarzyły się rzeczy, które w jakiś sposób frapują, które nadają pewnej refleksji, które po prostu, no mówiąc wprost, nie były najprzyjemniejsze. Świetnie podkręci ten temat, zamknie go zarazem i podkreśli tytuł utworu, który chcę zaprezentować. Zespołu, który wczoraj był w Warszawie, dzisiaj będzie grał w Białymstoku, mam na myśli Dub Pistols. Człowieku, starsi panowie, a energia no, kompletnie młodociana, postpunkowo, ska, klimaty, reggae, dub elektroniczne z Wielkiej Brytanii. Półtorej godzinny koncert w Hydrozagadce był naprawdę świetnym uniesieniem. I właśnie na pochybel, Dub Pistols, na pochybel Barry'ego Ashworta, dawnych czasów, utwór z 2004 roku, jakże cały czas aktualny. World Gone Crazy.

World Gun Crazy, Da Pistols, Mighty Pistoleros, UK, cały czas aktywna energia. Przypomnę, wczoraj chłopaki rozegrali wyśmienity koncert w Hydrozagadce. Byliśmy tam, sprawdziliśmy to, sprawdziliśmy kondycję Barego, jest ok, jest to nadal człowiek w imprezowym szale. Rezydent piekarni, bywalec Polski, no notoryczny, prawdopodobnie część ze słuchaczy doskonale wie, o czym mówię. Natomiast jako ciekawostkę, bo dzisiaj grał w Białymstoku, być może ktoś też słucha ze wschodu, chłopaki mają w swoim repertuarze takie medleje, gdzie łączą, bo tam też chyba w kapeli są po prostu instrumentaliści, z The Freestylers. I to się wszystko jakoś teraz zaczęło bardzo fajnie, świetnie przeplatać, więc był taki typowy blast to the past, no i przelotka przez nowe, stare rzeczy. Bardzo polecam koncerty The Pistols, co rok, co dwa lata można je w Polsce złapać. Mówiłem to ja, Rytmik, bo się wcześniej nie przedstawiłem i nie powiedziałem wcale, że jest to cotygodniowa, sobotnia lekcja Rytmika.

0: 3 lata, tak, tak, tak.
1: No właśnie, jesteś DJ-em, powiedziałeś, że tak trochę ściszyłeś głos, ale wyczułem, że będzie w tym większa moc niebawem, producentem?
0: No i jestem, tak. Jedna produkcja też niedługo wyjdzie.
1: Powiedz, jakie brzmienia, jakie nurty w tej chwili są tym, czym, co przykuwa uwagę człowieka, który z jednej strony jest artystą, a z drugiej strony reprezentuje tą sferę biznesową jako booker, jako jak uzgodniliśmy w pierwszym wejściu, gastronom z wieloletnim doświadczeniem, bo prowadziłeś knajpę w Trójmieście, pracujesz dla lokali tutaj w Warszawie o różnym formacie. Co w tej chwili zwraca twoją uwagę?
0: Ja bym oddzielił chyba to, co czuję jako artysta, co jako booker.
1: Jednak.
0: No chyba tak jednak, wiesz, bo wydaje mi się, że gdybym podchodził do tego tylko pod kątem swojej wizji artystycznej, to myślę, że sukces niektórych inicjatyw nie byłby aż tak duży. Jednak trzeba to, ten swój gust czasami odstawiać na bok i patrzeć troszeczkę szerzej. Jeżeli chodzi o to, co mnie rusza, ja bardzo zawsze lubiłem rzeczy, które są na pograniczach gatunkowych i jeżeli to jest house, to zahacza o jakieś inne brzmienia, nie jest to muzyka produkowana czy grana od linijki i zawsze mi takie brzmienia, czy takie multigatunkowe rzeczy bardzo kręciły i jarały od samego początku. Troszeczkę zmieniła się energia w moim głosie, bo kiedyś wolałem troszeczkę szybszą, mocniejszą, bardziej intensywną muzę. Teraz
1: hardstep jakiś.
0: No aż tak może nie.
1: To ale... zawsze na myśli mówiąc szybszą, bo
0: wiesz
1: to
0: co,
1: też
0: troszeczkę bardziej siedziałem w jakiejś UK-owej szybciej muzie, troszeczkę w jakimś broken techno, troszeczkę w jakichś szybszych breakach, basowych rzeczach.
1: Randomer?
0: Bardzo fajne rzeczy, tak. Mm. A natomiast teraz troszeczkę naturalnie mi gust zwalnia, uspokaja się, natomiast nie zmienia się to, że lubię rzeczy, które są gdzieś tam na przecięciu gatunkowym. Naturalne jest teraz to, że dużo moich inspiracji teraz się kręci dookoła house'u, bo wokół tego głównie budujemy program artystyczny w Monkey Love. Mm. Pojawiają się tam też oczywiście inne gatunki, natomiast to, co jest naszym takim głównym założeniem, to jest, żeby pokazywać house w jak najszerszej palecie barw, nie w jednej, nie w dwóch, tylko w jak najszerszej i staramy się to konsekwentnie realizować.
1: Mm-hmm. To chyba zażartuję, zanim kolejne pytanie wrzucę, że chyba z wiekiem każdy to troszeczkę zwalnia. Znam mało artystów, którzy im starsi, tym mocniej i szybciej grają. Jednak to zupełnie naturalne, że trochę się ten BPM-owy kalkulator trochę redukuje.
0: Możliwe, chociaż nie ukrywam, że to bardziej mówię o tym, co gram i co diguję, a nie o tym, czego słucham. Bo
1: tak,
0: cały czas czerpię bardzo dużo przyjemności z odbierania szybkiej, intensywnej muzy, przede wszystkim na festiwalach, ale też klubowo. Natomiast jeżeli mówię o tych inspiracjach stricte artystycznych, no to tak, z wiekiem rzeczywiście troszeczkę pedał gazu jest mniej naciskany.
1: A powiedz, bo użyłeś takiego sformułowania, że dobrze jest, tak uważasz, to zdanie, które imponuje mi, bo to jest też umiejętność oprócz opinii, rozdzielać gust swój od tego, co potrzebne jest danemu miejscu, lokalowi, programowi. A gdybym cię zapytał w ten sposób, co jest fajne i ciekawe, a czego byś kompletnie nie zagrał w dzisiejszych czasach, co bardziej przykuwa twoją uwagę właśnie pod kątem bookersko-marketingowym, o, tak bym to powiedział.
0: Mówimy z perspektywy Monkey, no to ja bardzo dużo cały czas ogromną pasją darzę całą muzykę UK-ową, basową, dubstepową. Myślę, że to są rzeczy, które ciężko by było w tej przestrzeni sprzedać, chociaż no może kiedyś się uda, może przyjdzie jakaś kiedyś taka okoliczność.
1: Widziałem, że dostałem news, Saszka to podrzuciła, że pod Gigantami będzie impreza Basoty. Czyli da się kompletnie pomieszać towarzystwa i środowiska, jakby...
0: Możliwe. Czasami takie połączenia mogą się okazać, że 1+1 da 3, czasami da pół, więc to też jest ryzykowne, ale odważne. No fajnie przełamywać też te bariery. Natomiast no, jeśli odpowiadając do końca na to pytanie, czuję, że no, pewien rodzaj muzyki w tej przestrzeni może nie do końca by się przyjął. Też troszkę dlatego, że ten crowd i publika u nas to są często ludzie nie do końca zainteresowani muzyką, nie mówię o tego w złym znaczeniu, tylko ludzie, którzy nie przychodzą tam i głównym celem nie jest konsumowanie muzyki, tylko bardziej konsumowanie jedzenia, spędzanie czasu ze znajomymi, koktajlami, więc uderzenie w nich zbyt...
1: Wyszukanym programem.
0: Nie chcę mówić wyszukanym, ale może troszeczkę mniej powszechnym, mniej w takim...
1: Trudnym.
0: Troszkę trudniejszym, tak. Mogłoby wyrządzić, wydaje mi się, czasami więcej szkody niż pożytku i dlatego w takich sytuacjach czasami warto to

0: o czym mówiłem, odstawić to swoje artystyczne czy bookerskie ego troszeczkę na bok i poczytać miejsce i postarać się odpowiedzieć najlepiej jak się da na to, co się widzi.
1: To ciekawe. Tak jak mówię, oprócz opinii jest to wysoka umiejętność, której nie każdy posiada. Często porzucenie tego ego artystycznego jest niemożliwe, jeżeli nawet się człowiek próbuje przerzucić na tą sferę
0: biznesową. Myślę, że się całkowicie się nie da, ale to myślę, że ego jest też częścią tego, co robimy, tak mi się wydaje, ale dobrze, żeby nie dawać mu zapanować nad wszystkim, co robimy.
1: Jak we wszystkim. Tak jest. To się zgadzamy w pełni. Jeżeli chodzi o program Monkey Love, to rzucimy jeszcze na niego światełko w dalszej części programu, a w tej chwili, no właśnie, przygotowałeś pierwszy utwór. Powiedz, dlaczego i co to będzie?
0: Przygotowałem ten pierwszy utwór troszkę w odniesieniu do tego, do K-Baru i do moich początków z kolektywem. To jest irlandzki producent Fiofa i pamiętam, że to jest numer, który był jednym z pierwszych numerów, który zagrałem w ogóle w K-Barze na sali barowej. Breakowy numer z Irlandii z ciepłym basem. Często do niego wracam i to jest jeden z tych numerów, którego używałem zarówno w K-barze, ale też w Monkey, więc myślę, że jest fajnym takim połączeniem między tymi dwoma miejscami.
1: Super, super. Jestem podjarany, chcę usłyszeć, bo nie znam, a wszystko, co powiedziałeś, powoduje, że właściwie powinienem ten utwór mieć prawdopodobnie w case. Taki opis powoduje, że kiedyś bym go pewnie kupił, widocznie przeoczyłem. To jest lekcja Rytmika do godziny 19. Rytmik i Bartender. Puszczamy muzykę, rozmawiamy między innymi o Monkey Love, a za chwilę wytłumaczymy wam, co tam się niedługo wyda.

0: Terefere i Morele. Coś nam się tutaj nie za bardzo zabanglało. Niestety. Momencik. Słuchajcie, szukamy przyczyny technicznej, dlaczego by to mogło nie zagrać. A może w międzyczasie puścimy jednak utwór numer dwa, bo myślę, że to może być bardziej skomplikowana sytuacja. Sekundeczkę. Tak, no zagrajmy utwór w takim razie numer dwa. Tu też możesz powiedzieć, bo także jest z twojej playlisty, a do Gatewaya za chwileczkę wrócimy.
1: Tak, ujawa z Shimmer Records.
0: Tak, przerwimy tą niezręczną ciszę dobrym kawałeczkiem.

0: No, to, co Tygrysy lubią najbardziej, uratowało tutaj sytuację. To był utwór Ujawy.
1: To był utwór Ujawy. Całe szczęście mamy winyl.
0: Tak, God bless the vinyl. Tak, restartujemy maszynę digitalową. Prawdopodobnie zaraz wrócimy z utworem, który chcieliśmy wam puścić jako podsumowanie tego wstępniaka na temat mojego gościa, przybliżenia twojej sylwetki. Ten utwór nam pewnie nie ucieknie, więc wrócimy. Dlaczego puściliśmy utwór Ujawy? To może w takim razie wyjaśnimy na ten moment ten aspekt.
1: No, Ujawa, Eliza jest rezydentką Monkey Love, home selectorką, my nazywamy to home selector, żeby troszeczkę odróżnić to od klasycznych rezydentów. No i Eliza będzie miała też swój bardzo, bardzo dobry, fajny wkład w właśnie najbliższe wydawnictwo, bo jej jedna produkcja znajdzie się na pierwszym wydawnictwie naszego labelu Monkeyowego.
0: A powiedz, to jeżeli, zanim jeszcze do tego dotrzemy, czym różni się w twojej głowie selektor od, home selector od standardowego, że tak powiem, rezydenta, tak jak
1: użyłeś? Tym, czym się różni standardowy klub od mankilowym, powiedział, bo
0: jesteś... jest różnica.
1: Tak, jest różnica. To znaczy, no, nie chcieliśmy ubierać tego w słowo rezydent, bo słowo rezydent kojarzy się z typowym klubem. Oczywiście jakby formalnie i technicznie artyści ci spełniają tą samą rolę, natomiast bardziej chodzi o odróżnienie tego, jaką przestrzenią jesteśmy. Jesteśmy przestrzenią, która spełnia troszkę takie miejsce, takiego trochę place to be. Możesz tam pójść na imprezę, ale możesz po prostu spędzić czas. I zależało nam na tym, żeby tych ludzi, którzy odpowiadają za muzykę, kojarzyć bardziej jak ziomali, którzy puszczają ci swoją ulubioną muzę w pięknym salonie na super nagłośnieniu, a nie koniecznie DJ-a zamkniętego gdzieś tam na końcu sali na podejście w klatce i... Żeby chodziło o to, żeby skrócić troszeczkę ten dystans pomiędzy odbiorcą a artystami.
0: A gospodarzem w tym wypadku.
1: A gospodarzem,
0: dokładnie,
1: tak jest,
0: okay. Rzeczywiście, jest pewna niesubtelna wcale różnica między Monkey Love a średnio rozumianym klubem warszawskim, czy powiedzmy nawet prawdopodobnie i polskim. Udało się tam zbudować pewien anturaż, który jest na pewno ciężki do skopiowania, ale też po prostu unikalny. Jest tam vibe. Byliśmy z Saszelą na imprezie Swedo, elegancka by Unis. No, niesamowite rzeczy po prostu. Niesamowita energia, brak telefonów, w górze świetne nagłośnienie, wystarczy tylko dobrze dobrany artysta i jest kosiąg pęk pęk, jak ja to mówię. No właśnie, i dodajecie kolejny element, który też no, nie jest taki w Polsce jeszcze powszechny, że jak klub, jak klubokawiarnia, jak miejsce, jak venue, to od razu label. Skąd ten pomysł, dlaczego tak? I może od razu powiedzmy, jak będzie nazywał się ten label?
1: Label będzie nazywał się Monkey Love Selection, czyli tak jak cały nasz projekt, dookoła którego budujemy program muzyczny, który też możecie śledzić jako osobny profil we wszystkich mediach społecznościowych. Skąd taki pomysł? Pomysł mi wpadł podczas jakiejś imprezy po prostu. Podszedłem do Maćka, jednego z dwóch założycieli Monkey, i uniesiony jakimś takim momentem imprezowym powiedziałem: Maciek, a może label? A Maciek powiedział: okej.
0: Ostatnio byli tutaj Rusty, tak, Insect, tytani warszawskiej sceny, i powiedzieli, że najwięcej najlepszych pomysłów w ogóle rodzi się na afterach i droga młodzieży, nie bójcie się ich wprowadzać.
1: To nie był after, to był już taki
0: centralny
1: moment imprezy. Maciek powiedział: okej, no mamy to ogromne szczęście, że pracujemy w środowisku, w którym naprawdę jesteśmy wszyscy zajarani muzą. Maciek też jest mocnym fanatykiem winyli, zbiera ich ogromną ilość. Max, drugi właściciel i założyciel, też jest bardzo mocno...
0: Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy. Jest też bardzo mocno zaangażowany w muzykę, wyprodukował kilka festiwali, działa aktywnie od wielu lat w tej przestrzeni, więc łatwiej jest takimi ludźmi robić rzeczy, zajaranymi i prowadzić, więc to się po prostu dzieje w dobrym środowisku. Natomiast no, pomysł jest taki, że chcieliśmy dołożyć do tego wszystkiego też cegiełkę ekstra. Mamy wśród naszych selektorów kilku producentów, więc wyłuskanie po jednym numerze, doprowadzenie do jakiejś tam do całości, no po prostu leżało na tacy, trzeba było to zebrać. I cieszę się, że tą okazję udało się wykorzystać. Na pewno nie będzie to ostatnie wydawnictwo, nie chcę w tej chwili obiecać, czy kolejne pojawi się za pół roku, za rok, czy za dwa lata, czy za trzy miesiące. Pewnie będziemy podchodzili do tego sobie już. Zobaczymy, jak wyjdzie ta pierwsza premiera, zobaczymy, jak my się będziemy z tym czuli, ale na pewno starania o kolejne wydawnictwa będą w najbliższym czasie też.
0: Okej, okay, to proszę ciebie, żebyś też przygotował nam tutaj następny utwór, który, do którego mieliśmy wrócić, natomiast mamy już start maszyny digitalowej, ale właśnie, tak jeszcze a propos troszeczkę sformułowania, którego użyłeś, bo pojawia się nowe wydawnictwo i od razu winylowe. To jest trochę nietuzinkowe, bo jednak w takim normalnym tego słowa znaczeniu i ujęciu oficyny, które startują, bardzo często chcą postawić pierwsze kroki w miarę bezpiecznie, zobaczyć, co będzie się działo, przetrzeć jakiś tam swój własny szlak. No a w związku z tym stawiają raczej na digital. Wy odważnie, od razu zgodnie ze swoimi, jak wcześniej powiedziałeś, preferencjami, gustami i takimi zajawkami, po prostu od razu rzucacie się na głęboką wodę. Może i zebranie numerów było łatwe, ale już wytłoczenie płyty to i budżetowo zupełnie co innego i logistycznie zupełnie co innego. Wiemy, że w tłoczniach są opóźnienia. Przed chwilą o tym rozmawialiśmy poza eterem, że też tego doświadczasz w tej chwili. Czy to będzie w ogóle tylko winylowe wydawnictwo, czy jeszcze za wcześnie, żeby mówić?
1: Nie, digital wejdzie, tylko wejdzie na pewno po jakimś czasie, po miesiącu czy dwóch będzie też dostępne to w wersji digitalowej. Oczywiście my te digitale jako selektorzy mamy, my już ogrywamy i testujemy sobie na różnych parkietach i w klubach i na festiwalach. Digital będzie, natomiast chcemy postawić na winyl z kilku powodów. No, pierwsze jest tak, że bardzo mocno współpracujemy z Woskiem, z Wosk Records, z Easy Audio, z Kamilą, który dostarczy nam płyty i który jest takim naszym kuratorem, jeżeli chodzi o tą winylową część. Do Manki cały czas można przyjść, posłuchać winyla, kupić i ten fizyczny nośnik jest dla nas ważny i chcieliśmy też pokazać, że jest też ważny nie tylko dla nas jako element dekoracyjny, ale też chcemy włożyć ten fizyczny nośnik na... dać go ludziom po prostu, żeby został też jako taki artefakt po nas.
0: No, jeżeli osoba słuchająca nie byłeś w Monkey Love, to wiedz, że tak, winyl no nie jest... Ładnie to powiedziałeś, bo te winyle pięknie dekorują to miejsce, a nie są w ogóle dekoracją, są fundamentem i wiem, że nie da się, a zresztą też potwierdza to samo Monkey Love, że bardzo ciężko byłoby prowadzić miejsce vinyl only. To też trochę pytanie było, można zadać, po co tak naprawdę i co by to miało dać, takie tylko winylowe granie. Natomiast zdarzają się wam imprezy vinyl only, o tym też będziemy za chwileczkę jeszcze rozmawiać. I no, kult winyla, jak widać, jest tam zupełnie uzasadniony. Pojawienie się Wosku, pojawienie się Easy Audio w waszych szeregach, to wszystko świetnie się razem dopełnia i no, jest to kompletna odpowiedź na moje pytanie, dlaczego w pierwszej kolejności leci winyl. Wiemy już, kto na nim będzie, przynajmniej wymieniłeś na pewno dwie osoby, Ujawa i Easy Audio.
1: Tak, będzie też Fideszi, no i będę ja.
0: Mamy dość mocny kwartet. Za chwileczkę puścimy sobie przeciek z tegoż Test Pressa, bo mamy tutaj Test Pressa właśnie tegoż wydania. Tak, no to za chwileczkę na koniec, na deser. A udało nam się odmulić maszynę digitalową i w tej chwili jakbyś mógł przypomnieć tytuł utworu, który odzwierciedla twoje takie osobiste bardziej, że tak powiem, gusta UK-owe.
1: Tak, to jest Fiofa, dubliński, irlandzki producent, Getaway to 50 Back, breakowy numer z cieplutkim basem, tak jak wspomniałem, dobrze łączący to, co lubię i lubiłem i w Kejbarze, i w Małpie.
0: Spróbujmy. Lekcja rytmika jeszcze przez niespełna kwadrans na twoim sound systemie.

0: Gateway to a 50 Back. Ciekawe, o co tu chodzi z tym tytułem. Czy ty może wiesz, o co chodzi?
1: Nie digowałem tak głęboko.
0: To chyba jest bramka do torby na 50 winyli. Może tak to trzeba rozumieć.
2: No, pewnie tak.
0: Jakaś torba, w każdym razie jakaś bramka, wszystko bardzo muzyczne. Jest ze mną bartender, to jest lekcja rytmika, ja jestem rytmik i część rzeczy dzisiaj się nam nie zgodziła. Nie zgodziła się oczywiście bardziej mi niż tobie, bo kilka rzeczy przerwało tutaj sielską atmosferę, ale jesteśmy, opowiadamy. Nawet w sumie merytorycznie dość dużo udało się rzucić już tematów. Powiedzieliśmy sobie, że Monkey Love Selection, projekt, który już teraz możesz osobo słuchająca sobie zafollowować na Instagramie, przybiera nowego kolorytu, staje się oprócz kuratora warszawskiej sceny klubowej, oprócz tej roli, staje się także oficyną, labelem i to od razu z kopyta będzie to wydanie pierwsze winylowe. Za chwilę puścimy wam jeden utwór, już uzgodniliśmy, że to będzie Easy Audio, znany nie tylko z imprez, ale i z, tutaj z programu Lekcje Rytmika, wizytujący w kampusie, więc no, myślę, że to uzasadniony wybór, że akurat ten kawałek poleci, a następne dasz zagrać jakoś jeszcze za tydzień, będę mógł coś puścić, tak, może z digitalem.
1: Dogadamy się.
0: Dobra. Powiedz w takim razie tak, bo co znajdziemy na krążku? 4 utwory, w jakim stylu? O, Easy Audio może nie mów, no bo to posłuchamy, a pozostałe 3?
1: Pozostałe 3, no numer zaczyna się, winyl zaczyna się numerem Fideszego z takim pięknym, filmowym bym nawet powiedział, intrem. Dobry wiozący, fajny tech house, taki bardzo, bardzo użyteczny, parkietowy.
0: Znany z jego setów,
1: tak, tak, tak. Bardzo świetna jakościowa produkcja i taka przestrzenna bardzo, także myślę, że będzie to szeroko używany numer przez polskich tech house'owych DJ-ów. Tak,
0: plus jeden.
1: Numer 2 to jest wspomniana wcześniej Liza Ujawa, która zaserwowała taki troszeczkę bardziej oszczędny, minimalowy numer. Troszkę jakieś takie dużo gliczujących fajnych dźwięków, też bardzo, bardzo ciekawy. Potem wspomniany Easy Audio, nie będę o nim opowiadał.
0: To posłuchamy.
1: No
0: a twój kawałek?
1: A mój...
0: Bardziej UK czy bardziej house?
1: Bardziej house, ja bym powiedział, że idący trochę w bardziej dubowy house. Troszeczkę, myślę, że najbardziej oszczędny i mroczny ze wszystkich. Miałem to szczęście, że słyszałem wszystkie numery, zanim wyprodukowałem swój. więc miałem troszeczkę łatwiej, a zależało mi na tym, żeby było różnorodnie, więc poszedłem w troszeczkę bardziej oszczędną, mroczną, dubową stronę, ale cały czas house'ową.
0: Powiedzieliśmy właściwie, gdyby zebrać teraz już taki, zmierzając trochę w stronę podsumowania, że te gatunki, które przed chwilą, style czy nastroje utworów, które wymieniłeś, są właściwie również po prostu odzwierciedleniem programu artystycznego, który w Monkey Love budujecie, czy przy pomocy twojej wizji jako dyrektora artystycznego, tak to nazwijmy po imieniu, czy też po prostu wizji home selectorów, których już częściowo wymieniliśmy, bo to jesteś ty, jest właśnie Ujawa, jest Easy Audio, Fideszi jak najbardziej, ale też Bert chociażby.
1: Tak.
0: Pewnie jeszcze kilka osób trzeba byłoby wymienić.
1: Bert, Jelin, Zuza Eksperyment, Ankeszyn, Espow, King Outsider.
0: No właśnie, który za tydzień w piątek kuratuje wieczorynkę.
1: Tak, kuratoruje wieczorynkę. Za tydzień w piątek trzecia edycja jego autorskiego cyklu Vinyl Lovers, czyli cyklu Vinyl Only. No, ja Michała uwielbiam za to, w jaki sposób jest zaangażowany w ogóle w promocję kultury winylowej i kto nie zna jego Instagrama i jego takich polecajek płytowych, winylowych, ale po prostu też muzycznych, to niech szybko nadrobi, bo on jest w tym świetny przyswajalny.
0: Potrafi zanęcić, tak.
1: Tak, potrafi zanęcić.
0: Tak.
1: I powiem szczerze, że no, to, co robi na swoim cyklu, też jest naprawdę bardzo ciekawe i inspirujące. Wynajduje naprawdę bardzo ciekawych artystów, których...
0: Mówisz, że ostatnio byli goście z Gorzowa, o których wszyscy w Manki nie za bardzo słyszeliście, a okazało się, że po prostu czapki z głów, tak?
1: Wymiatacze. Jakby nie miałem pojęcia o istnieniu tych gości, a Michał znał ich skądś tam kiedyś jeszcze.
0: Kiedyś coś tam
1: i okazało się, że to kiedyś coś tam było bardzo, bardzo dobre.
0: Czasami tak jest, no zdecydowanie i myślę, że to zupełnie też bardzo pasujące do Monkey Love, że nie wszystko jest tutaj oczywiste, nie wszystko jest takie rozpoznawalne, a po prostu jakościowe.
1: No tak, na to nas zostawiamy, no tak jak wspomniałem na początku. Nie chcemy się określać, nie chcemy wkładać w jeden koszyczek, a raczej chcemy mieć kilka koszyczków, z których sobie po prostu podbieramy co raz.
0: Podoba mi się ten przelot gatunkowy, który wymieniłeś, że twoje pojawienie się, jakby nadal ten kurs właśnie takiego multi-house'owego programu kultywuje, podtrzymuje. Czy coś jeszcze powinniśmy a propos samego programu Monkey i tego, co będzie się działo na jesień, powiedzieć? No bo 16 impreza Vinyl Lovers. Ja w ogóle zapraszam podwójnie. Zapraszam, bo rozmawiamy i zapraszam, bo puszczę kilka płyt. Myślałem, że zdążę może pokazać wam, co zagram, ale po prostu już teraz to trzeba siłą rzeczy wpaść i posłuchać na miejscu. A tydzień później? Coś ciekawego?
1: Tydzień później, 23 października, oficjalny release party naszego winyla, na które serdecznie zapraszamy. Zapraszamy na 20.30, o 21.00 będzie oficjalny odsłuch, listening session, no i potem impreza z czterema producentami, którzy mieli przyjemność stworzyć tam numer, czyli ja, Fideshi, Ujawa i Easy Audio. Myślę, że będą jakieś ciekawe B2B, bo taki mam na to plan, żeby zrobić z tego troszeczkę ciekawych B2B, które jeszcze nie doszły do skutku, więc zapraszamy.
0: No ale też będzie można z wami pewnie zbić piątkę, może nawet wyrwać autograf, jak ktoś się postara.
1: Markery będą gotowe.
0: Nice, super. To wszystko 23
1: października, piątek.
0: Tak jest, czyli już wiecie, co się będzie działo, między innymi oczywiście przez najbliższe dwa weekendy. Czy kontynuujecie kwestię day shiftów i imprez niedzielnych? Bo to też jest dość ciekawa sytuacja, że jako jedno z nielicznych miejsc serwujecie pyszną muzykę do świetnej szamy. To nadal się będzie działo
1: tak,
0: regularnie?
1: Tak, cały czas. Day shift jest cały czas takim naszym, można powiedzieć, dziennym naszym konceptem muzycznym. W każdą niedzielę od 10 do 14 serwujemy śniadanie i puszczamy muzę mniej klubową, mniej może taką parkietową, troszeczkę cieplejszą, wtedy pojawia się u nas dużo soulu, funku, w jakichś takich spokojniejszych wersji house'u, ale bardzo słonecznie. Za ten cykl głównie w dużej mierze odpowiada Maciek Zając, który wczoraj zaliczył swój winylowy debiut w Małpie, czyli jeden z twórców Monkey Love.
0: Nice.
1: I ma super słoneczną i taką uplifting selekcję, także jak ktoś ma ochotę wejść w zielone, tropikalną przestrzeń i posłuchać ciepłej muzy, szczególnie w październiku i listopadzie, to mamy na to dobry sposób.
0: Czyli no niesamowity suplement diety w postaci witaminy D z głośnika.
1: Tak jest.
0: Świetnie. Jeżeli ktokolwiek jeszcze nie był w Monkey Love, no to trąba, bo chociażby Campus był tam ze swoją imprezą. Graliśmy wieczór z Green Jesusem, Big Up i Eclecticiem, Big Up Man. To było bardzo przyjemne doświadczenie. Mam nadzieję, że będziemy to kiedyś jeszcze powtarzać. Natomiast jak słyszycie, czy z nami, czy bez, ten program trzyma się kupy, jest różnorodny w swej jednolitości. No i ciekawe te odsłony właśnie chociażby niedzielne. To wszystko sobie warto gdzieś zakonotować i pomyśleć, jakim pretekstem może być dla ciebie osoba słuchająca wyprawa na, no właśnie, to jest na Cypel Czerniakowski, tak w skrócie, tak? Nie mylę.
1: Cypel Czerniakowski, tak, Przystań Warszawa, ten cały teren nazywa się Przystań Warszawa, więc tam zapraszamy. Port Czerniakowski, te rejony.
0: Można poszukać płyty, zjeść coś z jelenia lub posłuchać dobrej muzy.
1: Ale można też popatrzeć na płynącą Wisłę.
0: Dokładnie, tak, to wszystko się dzieje w pięknym anturażu wiślanym. Dzielnica Wisła, pozdrawiamy. Okej, ja mam poczucie, że pomimo tego, iż musieliśmy skondensować lekcje do 45 lekcyjnych rzeczywiście minut dzisiaj, mam poczucie, że opowiedzieliśmy, co chcieliśmy, zachęciliśmy, jak mogliśmy do tego, aby odwiedzić samo miejsce Monkey Love, żeby zafollowować Monkey Love Selection i trzymać rękę na pulsie, jeżeli chodzi o pierwsze winylowe wydawnictwo. Powiedzieliśmy sobie trochę o twoich gustach i o tym, co dla mnie bardzo ciekawe było, że jako osoba zajmująca się także sferą biznesową, jednak no trzeba swoje ego artystyczne czasem odwiesić na kołek. To zostanie ze mną to, no, trochę ta myśl, będę ją analizował i może do niej jeszcze na antenie czasem wracał. Za co ci wszystko bardzo dziękuję i też dziękuję już, bo nie będziemy wracać na antenę, za przeciek w postaci utworu Easy Audio, który teraz usłyszymy. Zapowiesz go?
1: Tak, Easy Audio, czyli gość, który odpowiada za selekcję winyli w Monkey Love. Wszystko dobrze się łączy. Trzeci numer na naszym najnowszym wydawnictwie.
0: I jego właściwie fragment, bo nie chcemy zdradzać wszystkiego, 23 października możecie go usłyszeć w całości w Monkey Love, a dzisiaj fragment tylko po to, żeby przejść płynnie do biforologii. Ona będzie na żywo, gdyż redaktor Jan Sienczewski właśnie niecierpliwie przebiera nogami pod kampusowym studiem. To była lekcja rytmika. Bartender, rytmik. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.

0: Lekcja Rytmika. Audycja poświęcona temu, czego nie da zapisać się w nutach.
1: Radio Campus. Już teraz Biforologia. Zaprasza Jan Sieńczewski.

halo, dobry wieczór, witam was bardzo serdecznie. Jan Sieńczewski przy mikrofonie. Rozpoczęliśmy biforologię, 445. biforologię. Rozpoczęliśmy od numeru Funky Temptation od Jacka Webstera, producenta z Montrealu w Kanadzie. Jest to przedpremierowy numer, będzie wydany 30 października w wytwórni Quincy Boy Records, a już dzisiaj na waszych głośnikach wybrzmiał. Mam dla was dzisiaj całą masę dobrej muzyki. Pojawią się m.in. Matej and Omicz, pojawi się Ferek Don, pojawi się Sam Divine i cała masa innych, Linska i cała masa innych ciekawych producentów. Będziemy w okolicach house'owych, jak zawsze w biforologii. Sporo rzeczy mam dla was też przedpremierowych. Pierwsza już poleciała, druga już wybrzmiewa na waszych głośnikach. Tam z tyłu Mike Riviera. Jesteśmy tym razem na Sycylii. Jest to włoski, przepraszam bardzo, jest to włoski producent, ale zamieszkały w Berlinie. Mike Riviera, numer nazywa się Mike Nella Casa i będzie wydany w wytwórni CCA Semu. Jest to wytwórnia nowa, która jest wytwórnią należącą do Enzo Eli i Muzo Meciego, włoscy producenci. Posłuchajcie tego, bardzo mi się spodobał ten numer. Maciek Rytmik by tutaj znowu jakąś polemikę włączył, czy to Deep House, czy to nie Deep House. Na pewno House i tego się trzymajmy. Mike Riviera, Mike Nella Casa, tak nazywa się ten numer. To jest biforologia na żywo w Radiu Campus.

Słuchacie Biforologii w Radiu Campus Matei and Omicz z numerem We're Back in Time. Ten numer jest dzisiaj przedstawiany wam przedpremierowo. Będzie wydany w wytwórni House U Records, ale to dopiero za miesiąc, a tak dokładnie 6 listopada. Matei and Omicz to włoski duet, który dosyć regularnie nam się pojawia tutaj w Biforologii. Bardzo włosko nam się zrobiło, a teraz przeniesiemy się w zasadzie nie tak bardzo daleko, przenosimy się do Francji. Ose, tak nazywa się ten producent, numer nazywa się Let You Go. Już słyszycie, co tam wybrzmiewa z tyłu. Ten numer bardzo mi przypomina mojego serdecznego przyjaciela Jean-Baptista, znanego również jako DJ Otto, którego oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam. On lubił bardzo grać remix tego numeru Dominiki. Rok musi być oryginalnie 95, taki solidny 90s, a tutaj taką wersję odświeżoną tego numeru, taką reinterpretację przedstawia nam Orse. Orse, Let You Go. Już teraz na waszych głośnikach. To jest Biforologia.

Słuchacie Biferologii w Radio Campus. Mario Arici oraz Ruler z numerem Check Your Mouth. Bardzo nam się włosko zrobiło w tej dzisiejszej playliście, ponieważ znowu mamy tutaj włoskich producentów. Check Your Mouth, tak nazywa się ten numer. Jest to numer z takiej składaneczki, którą wypuści wytwórnia Snatch. Snatch Playground Volume 3, tak się będzie nazywała ta składaneczka i będzie wydana w przyszłym tygodniu. Już dzisiaj jest na waszych głośnikach i następny numer, który dla was mam, również jest z tej samej składanki, z tej samej wytwórni Snatch. Bardzo mi podeszły te numery, które na tej składance się znalazły. Następny nazywa się Body Move i jego autorem jest amerykański producent Ben Plaskett. Ameryka to duży kontynent. Zjednoczone Stany Ameryki to duży kraj. O, tak żeby nie było wątpliwości, Ben Plaskett pochodzi z Kalifornii, czyli z końca zachodniego. Otóż tak. Ben Plaskett, Body Move, to jest to, co już słyszycie przedpremierowo. Kolejny numer, chyba ostatni przedpremierowy w dzisiejszej audycji i pierwszy raz ten pan w Biferologii. Lecimy, jesteśmy razem jeszcze ponad pół godziny. Korzystajcie z tego czasu, podgłośnijcie sobie lekko radioodbiorniki.

Słuchacie Radia Campus, a w nim Biforologia, Jan Sieniczewski przy mikrofonie, Peric Dawn na waszych głośnikach. Numer nazywa się Need. Jest to świeżynka wydana w wytwórni Tool Room. Duża bardzo wytwórnia i duży producent Peric Dawn. Pamiętacie być może jego numer, który był numerem 1 na Beatporcie, hit z roku 2018. Wtedy to Peric Dawn z numerem In My Arms dosyć wielką karierę robił, a teraz taki właśnie numer wypuścił w Tool Room. Z jednej dużej wytwórni house'owej przechodzimy do drugiej wielkiej wytwórni house'owej, z jednej gwiazdy house'u.

na drugą gwiazdę house'u. Sam Devine z numerem Paradise, wytwórnia Defected, wczoraj wydane. Ciekaw jestem waszej opinii. Nie powiem, żeby ta produkcja mnie jakoś powaliła, natomiast uważam, że warto jest się zapoznać, zwłaszcza z takimi znanymi nazwiskami, z takimi dużymi produkcjami, które gdzieś tam nam wychodzą w świecie house'u. Ciekawe zawsze jest sprawdzić, co Sam Devine, która też jest przecież jedną z głównych prowadzących radia, Radio Defected, ich cotygodniowy podcast. Posłuchajcie tego, ciekaw jestem, jak wam to podejdzie. Sam Devine z numerem Paradise.

Słuchacie Biforologii w Radiu Campus. Tommy Gold z numerem Tonight, wytwórnia Sugar Rush. Muszę wam przyznać, że jest to jeden z najlepszych numerów, najbardziej podobających mi się numerów w dzisiejszej audycji, chociaż jeszcze za chwileczkę dopiero będzie ten, który najbardziej mi się w tej dzisiejszej selekcji chyba spodobał. Tommy Gold z UK, tak jak i następny producent, również z UK, Patrick Topping z numerem Mikasa, wydanym w wytwórni Dynamic, wytwórni należącej do Solomuna. UK to UK, pozostajemy na wyspach, na wyspach brytyjskich, wręcz po prostu w Anglii. A tak ciekawostka, Patrick Topping wygrał kiedyś nagrodę Best British DJ w magazynu DJ Mag. Proszę, taka ciekawostka. Patrick Topping z numerem Mikasa. Lecimy, to jest Biforologia na żywo jeszcze przez 20 minut na waszych głośnikach.

Boon z numerem Body Shaker. Wytwórnia Realm, czyli wytwórnia należąca do Gorgon City. Podbiliśmy już tempo, przyspieszamy i tak już pozostanie. Jesteśmy powyżej 130 BPM-ów, 130 uderzeń na minutę i tak pozostanie już do końca dzisiejszej audycji. A już teraz słyszycie, z tyłu wybrzmiewa numer od producenta, który nazywa się Beef. Numer nazywa się 1997, pewnie tak to autor kiedyś przewidział. Numer, wytwórnia, która to wypuściła, to Staff Only. Ten numer jest moim ulubieńcem z dzisiejszej audycji. Troszeczkę cofnie nas do lat 90., jeżeli chodzi o taki klimat dobrego chaosu z tamtych czasów. Posłuchajcie tego. Beef 1997 już teraz na waszych głośnikach.

Słuchacie Biforologii w Radiu Campus Camino z numerem Right Here, Right Now. Wytwórnia Realm. Po raz kolejny w dzisiejszej audycji. Brytyjski producent Camino, chociaż na co dzień mieszkający w Nowym Jorku. Dużo energii w tym numerze. Mam nadzieję, że was dosyć mocno nastawiłem na wyjście na ten sobotni wieczór i że macie jakieś zwariowane plany i że będziecie się bawić do, no może nie białego rana, bo teraz to już słońce wstaje na tyle późno, że takie szanse będą ograniczone, ale że będziecie się długo i doskonale bawić. Na koniec mam dla was numer od producentki, która nazywa się Linska. Linska, to, że to brzmi polsko, nie jest przypadkowe, albowiem jej matka jest z Karaibów, chyba z Jamajki dokładnie. Jej ojciec jest Polakiem, a ona jest również aktorką, którą mogliście zobaczyć na przykład w Aniołkach Charlie'ego, nie w tych 2000-owych, tylko tych ostatnich. Ja nie widziałem ani jednych, ani drugich, przyznaję się bez bicia, natomiast ona grała w tych, które były w 2019 roku w kinach. No i oprócz tego, że jest aktorką, to również jest DJ-ką i producentką. No i mamy dzięki temu też polski akcent w dzisiejszej biforologii. Linska, Chris Avantgarde, na wokalu Benny Ola. Numer nazywa się Move. To jest wydane w wytwórni Dynamic. Posłuchajcie tego, no to już jest naprawdę solidna dawka house'owej, wpadającej w lekki tech house, myślę, już energii, ale na pewno nastawi was pozytywnie do tego sobotniego wieczoru. Pamiętajcie, że warto zostawić lajeczka na fejsie albo na Instagramie, na Spotify już jest zupdate'owana playlista, natomiast na Mixcloudzie już za chwileczkę będzie wrzucona audycja dzisiejsza. Są również wszystkie poprzednie. Gdybyście mieli problem, żeby to znaleźć, to na Insta będą linki oraz na Facebooku będzie playlista wraz z linkiem do Mixclouda. Wiecie, gdzie szukać, jakby co, piszcie do mnie. Ja wam wszystko dam znać. My słyszymy się za tydzień lub widzimy się na mieście. Czołem!

są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między nimi.

dawką funku. W każdą sobotę o 22 w Radiu Campus. Zaprasza Ajo.